0: ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje. Zresztą sałatki. Z tego wszystkiego też, co mamy
1: No
0: sezonowego.
1: właśnie, można robić sałatki.
0: I ja robię też sałatki. Naprawdę wychodzą super. Tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w
1: Tak.
0: całości
1: Pokroić.
0: ukroić w takie talarki. I to no, też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory zielone,
1: Marchew.
0: tak, marchew tutaj
1: Pomidory i zielone, i
0: naprawdę.
1: czerwone.
0: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
1: Można dodać kalafiora, na przykład też bardzo dobrze smakuje.
0: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła. Ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w
1: Tak.
0: środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
0: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy Państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w
1: No,
2: sklepach.
1: tak, no w sklepach te gotowe no nigdy nie będą tak smakować jak nasze, bo tutaj możemy.
0: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy
1: Tak,
0: jakieś.
1: tak.
0: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant, który
1: Konserwant.
0: tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie.
1: No
0: To
1: nie.
0: tylko tyle, że sami zrobiliśmy,
1: No.
0: prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się pod ciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
1: Nasz produkt.
0: produkty w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no, najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te
1: Tak
0: substancje
1: i na
0: tłuszczowe.
1: smaku.
0: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć, to wtedy
1: Spożyć,
0: na
1: tak, do następnego.
0: pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
1: tylko tak, niż
0: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
0: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
0: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
0: Na przykład z malin.
2: Tak.
0: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. Mhm. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie. No ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłon. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny, i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
1: Nie próbowaliśmy.
0: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
1: Zawsze coś.
0: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
1: No właśnie, też jest bardzo dobry.
0: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
0: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
1: No tak, bo one zaraz wyczują.
0: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
1: A właśnie.
2: Do włosów później.
1: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
1: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
0: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitko i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
1: Tak, widzieliśmy ten peeling.
0: A w okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
1: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
1: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
0: Dam radę.
1: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
0: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
1: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją tego to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
0: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
1: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
1: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
0: Całe lato tak naprawdę. To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywany.
1: Oj bardzo.
0: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
1: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
0: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
1: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
1: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
1: Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
1: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

No to słuchajcie, teraz myśmy się dopiero troszeczkę tak poczuli na tej scenie, bo to jednak nie było. Dziękuję wam z całego serca, żeście chcieli przyjść. To jest pierwsza rzecz, jaką dla was mam. Myśmy codziennie pytali się, jak tam idą bilety organizatorów, siedzieliśmy. Co wam muszę powiedzieć, to nie jest pierwszy koncert po przerwie, ponieważ myśmy siedzieli w takim ośrodku czasowym Państwowych Zakładów Karnych, poważnie, gdzie przez prawie 2 tygodnie robiliśmy próby. To jest ośrodek czasowy normalnie dla klawiszy, bardzo sympatycznych, ale więźniami żeśmy się tak dogadali momentalnie. I dla nich zagraliśmy pierwszą imprezę. To trzeba sobie powiedzieć prawdę. I tam również zagraliśmy różne nowe utwory, z których część wam zaprezentujemy. Między innymi jeden z nich w tej chwili, to się zaczyna od basu, bardzo subtelnego.

0: Co jest? Wy też historii nie lubicie? Nie lubicie historii.
1: Szaleńców lubicie?
2: Wiązać was tutaj do nas.

0: Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu: ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sens oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa: niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych. Substancji, które, no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują. produkują. I to są na przykład no pewnie znane z różnych źródeł, no także i dietetycznych, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, no pomijając no bardzo powszechnie spożywaną teinę czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie no beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika no, między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego, znaczy będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, znaczy, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli no oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. No, podstawowym zagadnieniem, nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, no bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, no to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne, ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, no jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni, rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no, całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą, czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy, powiedzmy, wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet. To są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą. Oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach, ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula, to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie, od tych od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe, połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo to koferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. To koferole mają znane właściwości antyoksydantów, antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz, po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji, no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego, jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Czasami prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie, to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące i nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku, nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek, także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, znaczy ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby tak, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winorośli, winogron chińskich była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi. Rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że Związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. I tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka z oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowsza. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że no to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi no niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. No to no, często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwu uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie no, najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, no i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam, to znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe, no oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I no tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast no, na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. No bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. No czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, znaczy w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, znaczy skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no, przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no, wydaje się, że takie małe owoce, o których no, często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no, nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają,

0: uzupełniające się działania rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach, to znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda? Tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań zdążymy.
1: Jak owoce suszone przyniosą wartość?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast Czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na

przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi, ja akurat nad nimi pracuję i wiem, i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już o żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Natomiast lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć. Natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład. Należy to polewać wrzątkiem, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli
Po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni. Natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka. Natomiast to już nie jest groźne. Jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, to także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także... Coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także... Tak? O, jak się dobrze umyje pomidora, to można. Dziękuję bardzo.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast, czy tam gatunków. Natomiast popatrzymy, bliżej się przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie.
No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudne do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden

to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji, oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem, takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców, i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat. No bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek. Też widoczne są takie malutkie pręciki. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest
to, co tutaj, te, no taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na te

0: na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się sześć zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Kokoryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc, tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię, z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, ja tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednej, w jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć, po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupul. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka. Mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce, czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka, czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnie. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia, z czego się dokładnie składa owoc i gdzie jest tu jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać. Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj w wywodzie powiedziałem już, do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że... Jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które... wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No Mac to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie Mac ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście, albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? O, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, takie okrągła, taka w zasadzie no żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik, pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale, uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ciekawa rzecz. Uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na dwa, na trzy metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem, często na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki, jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię. Czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion. A bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też, no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije. Prawda? No niestety, jak rządzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, dokładnie co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, późniejszy cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też, Podjadacz lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami, te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami, tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często, niestety, no, tutaj w dużej mierze się przyczyniają do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie I jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. Oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeże roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach. Zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem. No i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy będą, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie. I
1: to jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
2: Ale Gabon jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje samym sobą, całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no, musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie, a jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział, właśnie jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pór roku, chyba z tego co wiemy, nie, że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie to też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej, jakby klimat, czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko, że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie albo co drugi dzień i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które i tego deszczu spada bardzo dużo. Jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej. I nie ma takiego błota, nie ma takiego... Te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło, dlatego że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale tak. Nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to słońce
0: jest takie
1: spowalne. Tak, tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę 2,5 miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca. I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące pozostałe 9 miesięcy to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
2: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Mhm. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już pan na to mówiłem, ona ma specyfikę, że trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście wciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. Mhm. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo, bardzo taka no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na, tak się wydaje, znaczy nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim spotkaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jakie ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu z samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję, nie jakby
0: tak,
1: nie
0: odczuwam. Tak, już się brak przyzwyczaił do tego.
2: Pachnie ziemią?
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem trochę
0: takim. Bagnem. No bo u nas też są. U nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato jest i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest, zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mi totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak,
1: w
0: wszędzie praktycznie.
1: Ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać, że się kręciłem, że jakoś mi było, że nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu, dlatego że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe
0: aklimatyzacji.
1: Mhm. Aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. Mhm. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu. To jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas.
0: No właśnie.
1: Nawet lato, dlatego że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne. One pieką. Mhm. I wystarczy, że ty jesteś na dworzu pół godziny bez ubrania, bez zabezpieczenia.
0: Tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. Mhm. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala. To się słońca unika. tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
0: Czyli... No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no, tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Strój kąpielowy, ale...
1: Bardziej. To są zupełnie inne problemy, tak? Zupełnie inne problemy, tak jak... Poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest... To nie jest... To jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo za nie chcę obrażać, który jest czarny, lub jak niektórzy mówią czekoladowy, to raczej tak która totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej, tu parasolki są używane dosłownie, nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie, też tutaj słońce bardzo szybko potrafisz, mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko
0: Udar taki słoneczny?
1: Że słońce,
0: czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi tutaj, tak, bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz?
0: Bo co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno... I to wszystko, bo
1: tak, jednak... na pewno trzeba mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała, właśnie. To, że jak jest gorące, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz. Tak, dlatego że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę twoje ciało ma niższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz i niż temperatura ta, która ci daje, która świeci na ciebie, czyli słońca, tych promieni słonecznych. I zakrycie powoduje to, że że tak naprawdę trzymasz tą temperaturę ciała, która będzie niższa niż temperatura właśnie
0: otoczenia.
1: Otoczenia.
0: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak ten, no mamy, tak biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii, mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje. I też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą, powiedzmy, na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie.
1: Ja mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie, to jest szok, rzeczywiście szok temperatury, klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większy niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
0: Tak, bo ostatnio mieliśmy
1: takiego skwaru nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego. A oni nigdy nie doświadczają
0: zimna.
1: To jest tak, że dla nich, mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. My, na miejscu jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
0: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
0: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak wygabony. No może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
0: No, a właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
1: Mhm. To się chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
0: My słyszymy dobrze, ojcze. Mhm.
2: Ojca, dobrze słyszymy.
1: Halo, czy mnie słychać? Bo
0: tak,
1: słyszymy. Mi przerywa.
0: My słyszymy ojca dobrze.
1: Okej, okay, to dobrze.
0: No, w porządku, wszystko jest.
1: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności. To znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
0: no
1: bogaci i biedni.
0: Mhm.
1: Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
0: tak.
1: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak,
0: no
1: tutaj
0: tak,
1: w większości nowoczesne budownictwo tak, bo my musimy w zimę po prostu budynki ogrzać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
0: Mhm. To znaczy, że są...
1: Składanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
0: no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak stwarzanie,
1: tak.
0: Osuszanie i tak dalej. Mhm.
1: Osuszanie, wyciąganie wody z powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich tutaj za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak dostosowane do takich klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację.
0: Mhm.
1: Poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna. I to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno. No jednak to jest ponad 80% powierzchni, to są lasy.
0: Tak.
1: I to są takie potężne lasy, te tropikalne. I z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, które są budowane. Budowane w drewnie i to drewno też, ja nie wiem jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
0: utrzymać temperaturę.
1: Tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu,
0: tak.
1: To ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby... oddaje chłód.
0: A, żeby chłodno mieli.
1: Tak?
2: Mhm. A ojciec żeby, jak sobie radzi? Będzie...
1: Akurat w moim przypadku, w tym w domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam okres w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest
2: nie.
1: to Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu i tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, no to taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona sfinansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są zbudowane, nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34,5.
0: A wejdziesz do środka?
1: I to powoduje też bóle głowy i inne tego typu rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, takie lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co no, ale nie jest idealne, nie jest idealne.
0: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, taka prozaiczna?
2: Proza
0: no
2: dnia.
0: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
1: Bardzo to... ciężko. Mhm. Są dwie możliwości, też tutaj nawet trzy.
0: No właśnie.
1: Tak, o budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam
0: to
1: do prania.
0: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
2: Mamy
0: sobie
2: do pytań.
0: To mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
1: Dobrze. Jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki, ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobione, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
0: No tak, bo dużo.
1: To były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
2: No,
0: czyli ta stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich, bracie, terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki, to było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten, i to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym, ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
1: Czyli lodówka.
0: No, taka lodówka.
1: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam tę ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jesteśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało wigo. Tam się chowały ziemniaki, warzywa.
0: Tak, wszystkie te.
1: Nie psuły się.
0: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy. Ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
2: To może czas, żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
1: To jest coś takiego, że my jako ludzie mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę.

0: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
1: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Skansen.
1: Nie, bo tak mi się przypomniało. Gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie no odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz, bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to.
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
1: Bardzo dużo ubiorów mam.
2: Tak?
0: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to, no to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przebieg, tak? Czyli że jest...
1: Wentylacja, wiatr jakiś.
0: Wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i pracuje się wilgotne. Żelazkiem wysuszy, tak, to pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wypracować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu czy na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. Są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewypasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robactwo, które mogło złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki? Nie myślał ojciec o tym?
0: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
1: No właśnie.
0: Że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozdawałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, z innymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wyjazdu tutaj. Nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie. Takie w harcerstwie też w Polsce.
1: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem. I przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. I to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów, no to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las, ale dałem radę wtedy rzeczywiście, ale to była przygoda,
2: na pewno.
1: Przygoda to była, tak. To
2: nie
1: była...

0: Pokałeś?
1: Nie.
0: O, to dobrze.
1: Nie, nie płakałem w żadnym przypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
0: Na rowerze nie, nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
1: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
0: Jeździcie na rowerach?
2: Różnie. Tutaj ja jestem akurat to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, to szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa. No to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, to taki jest, to jest możliwość wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez... Nie jest tam jakiś wyśmienity, ale da się jechać. Tak, bo po laterycie, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba, no, to trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
0: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu i jak to wygląda?
2: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięte jako takie turystyki. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo, bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skrytuowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu, bo odstrasza do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
1: wtedy musi mieszkać.
2: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy w jakiś, nie, jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogowych dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład, ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest taka miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym sobie dużo na ten temat mówić, ale wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów. I tam rzeczywiście podobno się jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta jest tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
1: Większa cywilizacja.
2: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
1: Francuzów.
2: Przez Europejczyków.
1: Tak.
2: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc To jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać, choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
0: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo?
1: Bo nie wiem, ja sobie przypominam.
2: Zwierzę, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni, jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą. Mama. To się nazywa porkepik, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierz. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr, tylko że on ma takie długie, długie kolce, takie właśnie duże kolce. I on, i tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo dużej ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jedno z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porkepik, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie, rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Więc są takie małpy, które mają takie niebieskie na twarzy, takie niebiesko-kolorowe, takie plamy. Takie maski, I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. Takie aktywne.
1: U nas by się przydały takie.
0: A ja myślałam, że słonie.
1: Bo Bożonka ostatnio...
2: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej coś zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest, nie niesie w sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
0: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
1: Tak.
2: Tak jak najbardziej. Widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobic, tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, czy to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo, las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli las, on ma w sobie taką specyfikę, że naprawdę jest trudno, bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak? Ale też bardzo... jest dużo, szczęście.
1: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęsta.
2: Tak. Zawsze nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sąsiadów, które zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
0: Czyli znaczy, ojciec...
2: Nikt tak nie robi.
1: Chyba, że... To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
0: Czyli ojciec nie, też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
2: Ja jeżdżę po tych drogach, które są mi znane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj, jak jestem na przykład w bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z tubylicami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las, zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, wiedzą gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubylcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakichś takich, są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi, tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach, to zwierzęta, to słonie, to jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
0: Ojcze, a ja widziałam na ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Kukowicz. Pierwsza pielgrzymka, jest to pomysł jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. Ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich odprawić na mszę i żeby trochę przejść i coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to są początki tak naprawdę w ogóle pielgrzymowania na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwary, jest duchota, jest pył, jest ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu, więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak jak my to robimy, tak. do Częstochowy czy do innych miejsc. To tutaj się to rzeczywiście przyjęło również. To piękna inicjatywa.
0: I jaki odcinek drogi?
2: Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą
1: na ciepło, na klimat.
2: Tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło. To nie jest łatwe i dlatego tak wygląda to, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
1: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo niebawem rusza.
2: Tak, jak najbardziej. Jak pielgrzymka honoracka, tak. I też specyfika dni jest również. Pielgrzymka honoracka, bo ja też chodziłem w tej pielgrzymce kilka razy, to też jest właśnie po 20-25 km, też nie są długie odcinki. Też trwa 5 dni, tyle ile...
0: Tajemnic.
1: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
0: Coś się rozłączyło chyba.
1: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
2: Ja słyszę takie, jak najbardziej dobrze.
1: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, ale już słyszymy też.
0: Ale pik jest.
1: Pik z Gabonu. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. Ale mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
2: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, która jest położona mniej więcej do 200 kilometrów od Libreville, tutaj, gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak, Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
1: Być dokładnie, tak? Być dokładnie na równiku. A ja mam dla ojca takie...
2: Tutaj na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
1: Aha.
2: Czwarty
1: stopień. No to blisko też równika bardzo.
2: Tak, bo ja mam
1: takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz Może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
2: Okej, okay, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
1: Tak?
2: Sprawdzałem i nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w banie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
1: Tak?
2: Nie ma tego
1: wiru. Czyli jest jednak woda, tak równo. No to jednak
2: równo, tak, równo. Nie, woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
0: Harcerz by nie sprawdził. Scout!
1: Nie, no bo to
2: fizyka
1: jest...
2: jak najbardiej nie kłamie.
1: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... Jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
2: Ja słyszę.
1: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak... Pika sobie, ale to nic.
0: Pika na przerwę.
1: Nie, na przerwę.
0: Nie.
1: Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
0: Słyszymy ojca.
1: Coś nam ucieka na razie.
0: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
1: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
0: Gabon sobie pofrunął.
2: Że teraz powinno być dobrze.
1: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam uciekło, aż nam ojciec uciekł i teraz
0: ale mamy. Wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
1: Tak, nie.
2: Tak, 10 kilometrów, to sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak cieszę, że jest i cieszę się, że...
1: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
0: Jak deszcz pada.
1: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak na początku XX wieku, na początku XXI wieku, jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
2: Tutaj znowu, jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
1: Aha.
2: To jeszcze gorzej.
1: Jeszcze gorzej.
0: A to chciałeś ojcu coś zadać, jakieś pytanie?
1: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tego, tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
2: tak,
1: ale...
2: Tak. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. Mhm. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, no jakby, której nie da się zapłacić, ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy
1: franków
2: gabońskich, to już jest bardzo dużo i dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten internet nie jest za szybki, nie jest za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
1: Tak, te komunikatory.
2: Komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo nam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega. I one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
1: Tak, że jest go tam.
2: Z tym jego zużycie.
1: Właśnie.
2: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze, nie ma czegoś takiego. Mhm.
1: Ale ja rozumiem, że skoro ten, że skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
2: tylko, tak, tylko, to jest no, prawda. Mhm.
1: No bo nikt nie będzie budował...
2: Nawet taka rzeczywistość jest z tej pielgrzymki z Nutum do Kokobici, to jest to 80 km i tak naprawdę, no, telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i no. Jest Kokobit, czyli też to jest małe miasto, tam znowu jest tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon, czyli a później są dziury, tak, to jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne. To te takie dziury jest masę, tak?
1: No to nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 kilometrów, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
0: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
2: Znaczy, to nie jest tak, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach, czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, którzy mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnej, żyjemy jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincje, poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami. Mhm. Nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
1: zarobić,
2: profitować jakby z tej drogi. Tam to się dają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lambarene, Makoku, Franceville, to były kiedyś wioski. To były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50
1: to dużo, takich to dużo.
2: Plemion. 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różny.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
2: Zgodnie, że chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska, to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
1: No tak, bo to jednak dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi, i to jednak. No to takie też troszeczkę, jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura...
2: To jest cały czas bardziej żywe, tak?
1: Bardziej żywa.
2: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia danego. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku. Msze święte właśnie, jest trochę jeszcze tych strojów z danego, jakichś dekoracji z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem, więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
0: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
2: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki stricte, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak.
0: Czyli mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
2: Tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią w czasie tego wolnego.
0: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
1: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
2: Tak, zupełnie inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizował rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? Mhm. No to wtedy z nimi jedzę, czy jakieś rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakichś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci z wsi, jadą do miasta.
1: Do miasta.
0: Kiedyś u nas też tak było, ojcze.
2: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana, że wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
0: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
2: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może tych takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
0: A to ojciec w szkole również uczy?
2: Bardziej tutaj nie uczę, tylko bardziej jest to taką funkcję bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać, rozmawiać z nimi, odprawiać mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
0: Mm-hmm. To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. A my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
1: Chyba dobrze, no jednak...
0: Dobrze, z jednak... Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
1: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
0: najbliższymi.
1: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są, no chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które
2: tak,
1: są.
2: Tak,
1: no, można to tam zobaczyć coś... No, można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
2: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem ze słuchaczami.
1: My też bardzo się cieszymy.
0: Mhm.
1: Myślę, że ojcu teraz...
0: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
1: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na
0: ciemno
1: pewno.
0: Ciemno pewnie.
2: Tak, to jest specyfika klimatu, to jest też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
1: I zachodzi też.
2: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi i ten, czyli jest 12-12 godzin, 12-12 godzin jasno, 12 godzin ciemno i nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą, cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
0: Noc, spać.
1: No tak. bo też nie ma...
2: Jestem zmęczony, szczerze przyznam, bo nie dość, że tam trochę tych choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że wyglądam na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak, ciało czuję, że tak powiem, zmęczenie dnia.
1: To wierzymy na pewno. Tym bardziej, ojcu, dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
2: Bardzo i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy są tam jacyś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
1: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa,
0: z różnych
1: miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
0: Także jest
1: ale,
0: spora
1: no nie,
0: gromada
1: no sporo, osób. Sporo gromada dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
0: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
1: Wytrzymały z nami.
0: Dzieci z nami wytrzymały.
1: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
0: Tak, to tym bardziej.
1: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad i...
0: No i do kolejnego razu.
2: Bardzo cieszę, mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było coś interesującego, co w tej rozmowie się działo, wszystkie informacje, które były dane, moje
1: tak,
2: doświadczenie
1: na pewno.
2: I ogólnie.
1: Na pewno.
2: Bardzo się cieszę i bardzo miło.
1: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski. Jak...
0: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
1: Że napisała bajkę taką, no ta, takie, taka opowieść...
0: W rozdziałach pisze, no, tak.
1: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej, także...
0: Drugi raz dział mamy dopiero.
1: No.
0: Tu ojca zaskoczyliśmy.
2: Bardzo fajnie, niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo to są dobre rzeczy na pewno, bardzo dobre.
1: Też ojcu bardzo dziękujemy, Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze i też dziękujemy słuchaczom.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego Bogiem. Jeszcze raz, Bogiem. Wszystkiego dobrego, ojcze.
2: Bogiem.
1: Z Bogiem.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz.

Tak, mamy teraz, drodzy Państwo, przebudowę w pogodzie. Europa podzielona jest na dwie części. Głównym frontem atmosferycznym lokującym się w głębokiej zatoce niskiego ciśnienia, rozpościerającej się od północnej Skandynawii na północy po Półwysep Iberyjski na południowym zachodzie kontynentu. Oczywiście front ten wielokrotnie jest zafalowany, a fale frontowe przebiegają wzdłuż frontu od południowego zachodu w stronę północnego wschodu z niewielką składową przemieszczającą się w kierunku wschodnim stosownie do ustępowania rozległego wyżu. Obejmuje on zachodnie i środkowe akweny Morza Śródziemnego, Bałkany, Ukrainę i Rosję południową. Dziś nasze dzielnice zachodnie i północno-zachodnie są pod wspomnianym zachmurzeniem opadowym w obrębie fali frontowej, raczej z niewielkimi rozproszonymi opadami deszczu. Burze już zanikły. Na pozostałym obszarze kraju nadal pozostaje pod wpływem wyżu utrzymujące się bezchmurne zachmurzenie. W ciągu dnia wspomniana Zatoka Niżowa będzie stopniowo przemieszczała się od zachodu w kierunku wschodnim, prowadząc zachmurzenie trzech warstw. Tylko miejscami prowadzące słabe opady deszczu, ale do rozległego południowego wschodu może nie dotrze i pozostanie tam bezchmurne niebo. Stosownie do zachmurzenia i opadów układać się będzie temperatura od 21-23 na północnym zachodzie. No i też tutaj napływ, adwencja chłodniejszego powietrza polarnego o cechach morskich. Nad morzem może nieco poniżej 20 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 30 w dzielnicach środkowych do 34 jeszcze na południowym wschodzie. Wiatr przed frontem zawiewający przeważnie od południa, umiarkowany w obszarach górskich, znacznie żwawszy. Na pozostałym obszarze stopniowo zmieniający kierunek na północno-zachodni i wyraźnie porywisty w porywach do 70 km na godzinę. Podobnie może być także w wyższych partiach gór. Nocą będzie stopniowo wypierane to wspomniane gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a jego miejsce zajmować będzie świeże powietrze polarno-morskie zaciągane od północnego zachodu z rejonu Półwyspu Jutlandzkiego, Niemiec wschodnich i z nadbałtyku południowo-zachodniego. Miejscami może jeszcze popadać słaby, przelotny deszcz, a zwłaszcza na południowym wschodzie w obszarach górskich niewykluczone są nocne burze. Jutro już cały kraj znajdzie się w zasięgu świeżego powietrza polarnego o cechach morskich. Czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej połowie dnia w dzielnicach południowych spodziewane są lokalne opady intensywne, w tym opady gradu oraz burze z silnym, porywistym wiatrem. Popada też w różnych częściach kraju, ale znacznie mniej intensywnie i to opady będą bardziej rozproszone. W całym kraju wyraźne ochłodzenie, temperatura przeważnie w przedziale 20-23 stopnie, a w pasie wybrzeża nieco niższa. Najcieplej będzie jeszcze na południowym wschodzie, tam około nawet jeszcze 30 stopni. Tyle pogodowego komentarza, 4 minuty po godzinie 8, a już za chwilkę kolejna audycja z cyklu Kupuj Świadomie. Porozmawiamy o jakości żywności. Zapraszam już za moment.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
2: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy dostosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych A, D, E i K to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązaniem, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest dana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, to się, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczyni odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
3: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
2: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszeczkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
3: Ile minut wtedy moczymy?
2: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. No. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba poodrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
3: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
2: no to już jest gorzej.
3: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
2: Tak, po prostu bezpiecznie my mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takich jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie puszka. Będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodany, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej i nie na węglowodanowej, każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, nie możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zalecała wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie je uczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
3: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
2: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać. i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna, taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, że ktoś jest uczulony, to w kiszonym ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, tak jak na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny, mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwy. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się. To były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
3: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
2: No tak, tak samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe. To jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D. Bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć. do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywają, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takiej grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem. I w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie i nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą, sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest

0: miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna
1: Tak.
0: godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. Tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru, jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: Jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma też. Jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili i są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
1: Pani doktor, w
0: Nie da się.
1: następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Kuropatwa. Patwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam.

No tak, drodzy Państwo, komputery nie zawsze chcą nas słuchać, no ale dajemy sobie radę z tym. W tej chwili na termometrach Złowieś Mała i okolice 19,2 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 18 stopni, słońce wzeszło, przypomnę, o 5.28, zajdzie 13 minut po 20, zatem dzień jest krótszy od tego najdłuższego, już o 2 godziny i 15 minut. A dziś w dzień na południowym wschodzie bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni na Pomorzu, około 30 w centrum, do 34 jeszcze na południu, chłodniej nad samym morzem, tutaj od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, a w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A dziś na ziemi chełmińskiej do 23 stopni mogą pojawić się opady deszczu, również najchłodniej dzisiaj będzie właśnie w pasie nadmorskim. Trójmiasto 22 stopnie, 23 Koszalin, 24 Szczecin, a najcieplej na południowym wschodzie, tutaj na Podkarpaciu nawet 34 stopnie jeszcze wczorajsze temperatury. A już za chwilkę porozmawiamy o owocach, co jest owocem, co nim nie jest, czy jemy ze skórką, czy bez skórki. Doktor Anna Szakiel opowie Państwu o tym bardzo ciekawie. Serdecznie zapraszamy, a to wszystko przez program Kupuj Świadomie, program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Lokalnie możecie nas Państwo słuchać na częstotliwości 89,30 MHz, a tradycyjnie przez internet na całym świecie. Już za chwilkę owoce.

0: Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sens oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych. Substancji, które no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład pewnie znane z różnych źródeł, także i dietetycznych, flawonoidy czy kwasy fenolowe, czyli lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, pomijając bardzo powszechnie spożywaną teinę czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie, i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest. A to wynika między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego. Będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. Podstawowym zagadnieniem, nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest, czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego że zadajemy sobie często pytanie, jakiego typu ryzyko możemy ponosić jedząc skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? Czyli nie wiemy, w jaki sposób był uprawiany, nie wiemy, z jaką częstotliwością, powiedzmy sobie, był opryskiwany środkami ochrony roślin, a przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne. Ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni, rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no, całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu i chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, to są, znaczy o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą, czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy, powiedzmy, wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet, to są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie, od tych od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo tokoferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. Tokoferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz, po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji, no pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego. Jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Prawie 80, czasami prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące. I nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku, nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek. Także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby tak, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo no współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego no, skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winogron chińskich była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi, rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w tym, w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego,

obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. I tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego, oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka z oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowa. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w spokrewnionej z pomidorem papryce. Ameryny

0: Wskazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne, no, są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że no to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi no niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. No to, no, często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwa uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie no, najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, no i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe. No oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I no tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast no, na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. No bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. No czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, znaczy w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, znaczy skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no, wydaje się, że takie małe owoce, o których no, często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no, nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach. To znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda? Tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. Natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań zdążymy.
1: Jak owoce suszone?
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, żeby to, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi. Ja akurat nad nimi pracuję i wiem i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd no, w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już od żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Natomiast lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład. Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek, także bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne, jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już... już następni wchodzą, także...
1: Tak?
0: O, jak się dobrze umyje pomidora, to można zjeść. Dziękuję bardzo.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km kwadratowych, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej, a więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych, na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty, i dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć, że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez
Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie, czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko, jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków, przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze, a do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je. Gdzieś śpi, coś kupuje i ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam, ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb, kupił mięso czy też butelkę wódki, a ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo? Dużo. Ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burdż Kalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań w 1991 roku. Pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać polskiego radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy
pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten marsz w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale było takie expose premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani państwo, w czasach carskich po upadku powstania listopadowego. Wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci oglądając stare filmy lub też fotografie z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie
Zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie z pieniędzy Skwarcowa. Były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18 urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście to, ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie, tutaj mamy z perspektywy z wysokości, widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi, olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych. Armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek jest tam, jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi bardzo malowniczo. To wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przychłodne i nie wiem, Państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma trzy kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani Państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę Państwa, ma 13 metrów wysokości. Mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no,
historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na

zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża, bo kamień, drodzy Państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani Państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taka naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim, oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej od 1838 był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne? Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim. Proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób, ani bez żadnych zawijasów. Co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem Kalwin, wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo.

0: A więc skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną, i tam w islamie u nich w raju to nawet churysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj. Ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone, jak przestraszony przy pierwszej komunii, na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Nabożnie przestraszone rączki złożone, mina rzadka. Ale tuż obok kaplica zygmuntowska, czyli czas renesansu, gdzie leży Zygmunt Stary, jego syn Zygmunt August. Kochani Państwo, podparty pod główkę, nóżka ugięta, luzik, relaks, brakuje tylko patery z owocami, jakichś bachantek, które by wino polewały. Tak pojmowano, Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg chce, żebym był szczęśliwy. A więc skoro jest, mnie kocha, skoro chce, żebym był szczęśliwy, to nie może chcieć dla mnie źle. I w związku z tym ludzie zaczęli zwracać się do tego kochającego ich ojca. Coraz mniejszą rolę w pośrednictwie między wiernym a Bogiem zaczęli odgrywać w mentalności ówczesnych ludzi kapłani, co bardzo było negatywnie wpłynęło na organizację Kościoła. Zaczęli się rozłazić Luter, Kalwin i tak dalej. Trzeba było to towarzystwo jakoś znowu do szeregu postawić, żeby oni czuli trwogę Bożą. A nie tylko patrzyli, że o, dobry wujek, wszystko mi wybaczy, bo mnie kocha. W Rzymie powołano zakon jezuitów. Święty Loyola, na pewno Państwo słyszeli. Kochani, i on zbudował pierwszy kościół, ci jezuici zbudowali pierwszy kościół pod wezwaniem Il Gesù, gdzie wprowadzono styl, który my dzisiaj nazywamy barokiem. Bogactwo, ornamentyka, mnóstwo złoceń. Nie ma wolnych miejsc na ścianach. Po co? Kochani Państwo, po to, żeby ci rozpasani, tacy wyluzowani chrześcijanie, wchodząc do tej świątyni, poczuli ogrom, poczuli bogactwo, poczuli wielkość, wspaniałość Bożą, przy której czuli się mali, przestraszeni, przy której czuli się nikczemnie mali, żeby poczuć właśnie ten dystans, tą moc, tą wielkość. I tak powstał barok, którego również moglibyśmy się doszukać, gdybyśmy byli 200 lat temu w Cieszynie, to w tej świątyni byłby. Ale przypominam, że w 1955 oczyszczono z naleciałości historycznych i no, tu mamy jeszcze fotografię zewnętrzną z XIX wieku, natomiast dzisiaj jest już tam surowy, trudno powiedzieć oryginalny, ale styl romański taki, jaki był w tej świątyni, kiedy ją budowano. Czyli mamy tutaj najstarszą, a teraz popatrzmy. Największe centrum handlowe, proszę Państwa, w Europie, to nie jest gdzieś tam na świecie hen za Odrą, tylko u nas w Łodzi. Znacie Państwo to miejsce. Myślę, że panie tam niejedne pieniążki zostawimy, więc nie będziemy już może tego rozstrzygać. Kochani Państwo, w 2008 1908 roku otwarto centrum handlowe Manufaktura, które budowano, adoptowano dawne fabryki Izaaka Poznańskiego przez 4 lata. Było to z inicjatywy obywatela Szwajcarii polskiego pochodzenia, nazywa się Cyprian Kosiński. On wpadł na pomysł, żeby tę fabrykę, która splajtowała, a działała bardzo długo, bo oglądaliście na pewno Ziemię Obiecaną. Przecież te sceny w Ziemi Obiecanej, które kręcono współcześnie, nie robiono ich gdzieś tam, nie adoptowano, nie budowano sztucznej fabryki, tylko właśnie w tej fabryce Poznańskiego. Ona działała bardzo długo. Ona gdzieś do połowy lat 80. czy nawet 90. jeszcze funkcjonowała. Kochani Państwo, jeżeli ktoś był w fabryce, w takiej przędzalni, to jedna rzecz. Dwie rzeczy, które są tam dla człowieka nie do wytrzymania. Pył i hałas, hałas tak straszliwy, że żeby powiedzieć koledze dzień dobry, to trzeba mu krzyczeć w ucho. Coś niemożliwego. Ci ludzie dziesiątkami godzin tam pracowali. W każdym razie z pieniędzy, które wyłożył dom bankowy Rothschilda, to było 270 milionów euro, przez 4 lata zaadoptowano tą fabrykę Izaaka Poznańskiego, a Poznański, proszę Państwa, był największym fabrykantem łódzkim. Budował fabrykę i pałac, który jest obok, ten największy łódzki pałac, który przetrwał w latach 1871-1900, a więc prawie 30 lat. Budował wielką fabrykę i swój dom tuż obok, praktycznie całą dobę miał oko na to, co się tam dzieje. Był to facet, który zaczynał i się dorabiał i wiedział wszystko o tej fabryce. Zanim zbudował tą fabrykę, miał kilka mniejszych na terenie Łodzi. Natomiast po zbudowaniu tej fabryki była to największa fabryka włókiennicza. No i drodzy Państwo, w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja ekonomiczna w naszym kraju po zmianach politycznych z 1989 roku, no ta fabryka nie wytrzymała i taki moloch miał zbyt duże koszty i z mało konkurencyjną produkcję w stosunku do tego, co napływało do nas. Tak jest, z Chin. No i musieli splajtować. W związku z tym obiekt stał przez jakiś czas pusty, aż ten Cyprian Kosiński wpadł na taki pomysł, żeby przebudować go na olbrzymi obiekt handlowy. Zresztą są tam restauracje, jest tam też wspaniały nowoczesny hotel. Kochani Państwo, 27 hektarów całość. Tak, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Jest to olbrzymi, wspaniały obiekt i jest to największe centrum handlowe w Europie. I można byłoby jeszcze wiele ciekawych rzeczy o tym mówić, ale następne obiekty czekają, które też chciałbym Państwu pokazać. Tutaj jeszcze raz mamy widok tej fabryki. Kochani Państwo, ci z Was, którzy tam byli, to wiedzą, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko fabryki, jest całe osiedle fabryczne, tak zwane Księżopole. Ówcześni fabrykanci, drodzy Państwo, w momencie, kiedy zatrudniali Cię w fabryce i miałeś już tam stabilną pozycję, nie byłeś jakimś sezonowym, to dostawałeś mieszkanie. Oni owszem, 12 godzin pracy, za marne pieniądze, bardzo ciężkiej, ale dostawali też, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cały socjal. Mieszkanie, ich dzieci miały na tym terenie szkołę, na terenie tego osiedla był kościół, chociaż fabrykant wyznania mojżeszowego, ale wiedział, że pracownicy chrześcijanie, katolicy, więc im zbudował kościół. Były tam też sklepy. Czy to wynikało z altruizmu i serdecznego traktowania pracowników przez tego fabrykanta? Nie do końca. Proszę Państwa, ponieważ ci, którzy u niego mieszkali, byli mu winni za mieszkanie. Ci, którzy u niego pracowali, korzystali z jego sklepów. Zabrakło pieniążków, to brali na zeszyt. Co potem? I to komorne. I za ten zeszyt odliczali im przy pensji. Więc co by nie zrobili, to gdzie by nie wydali jakich pieniędzy, to te pieniądze trafiały do niego. On im z jedną ręką dawał, drugą ręką. Wspaniały interes. A wydawać by się mogło, że zbudował osiedle, bo taki troskliwy, i szkoły, i kościół, i tak dalej. To było wszystko bardzo mądrze przemyślane. Drodzy Państwo, ale biegnijmy dalej. Tu mamy widok na całe centrum, właściwie nie na całe, bo jeszcze magazyny, przędzalnice, tam gdzie autokarowe, gdzie parking autokarów, to są jeszcze poza tym zdjęciem, jest to naprawdę olbrzymi teren. A teraz ciekawostka. Największe rondo drogowe i to na świecie. Kochani Państwo, jest w Polsce. Czy ktoś może wie, gdzie to jest? Słucham? No, proszę bardzo, jestem w Pruszkowie. Kochani Państwo, maleńka miejscowość pod Białymstokiem, pod Kurszynianami. Tam Kurszyniany może łatwiej Państwu skojarzyć, bo ze względu na obecność Tatarów, na jeden z dwóch meczetów, który oglądamy. Krynki, 2,5 tysiąca mieszkańców, maleńka miejscowość, a jest tam największe rondo, do którego zbiega, policzmy, ile ulic? 12 ulic. 12 ulic. My widujemy ronda tutaj u nas w Pruszkowie lub w innych miejscach, gdzie na środku jakiś kwiaty, jakiś klombik. Proszę Państwa, to rondo ma 5 hektarów. W tym kółku jest park z alejkami, z ławkami i taka maleńka miejscowość, a ma takie osiągnięcie, właściwie nie mają już nic więcej, czym mogliby się pochwalić. Tam przy tym rondzie jest jeszcze stara synagoga, oczywiście dzisiaj niewykorzystywana jako dom modlitewny, ale budynek starej synagogi został i to rondo w Krynkach jest największym skarbem tej miejscowości. Chwalą się, gdzie mogą. Jest to, tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców, przez to rondo wszystkie wycieczki, które jadą obejrzeć polskich Tatarów w Kruszynianach, chcą wejść do meczetu, chcą pójść na Mizar, czyli na cmentarz tatarski, to muszą przez to rondo przejechać. Tak to wygląda już na wjeździe. To jest jadąc właśnie z Sokółki w kierunku Kruszynian. Sokółka też Państwu na pewno znana, a to na inny raz, już nie będę o niej opowiadał. I to jest ta synagoga, która tam sobie stoi. Jesteśmy wewnątrz ronda. Tak wygląda ten park. Czyli jest to naprawdę bardzo duże. No a skoro przy tych naj, no to teraz jeszcze mamy jedno osiągnięcie. Najdłuższy rynek w Europie, czyli... No ja tu już tylko będę pykał w ten komputer, sami wszystko wiecie. Tak, oczywiście, 400 metrów długości, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawierzchnia brukowana. Nie dlatego, że magistratu nie stać na położenie asfaltu, tylko dlatego, że jest to zabytek. Jest to rzecz, którą Pułtusk się chwali, którą może zaimponować innym krajom, miastom w Europie, które mogą mu tylko zazdrościć takiej wspaniałej atrakcji. 400 metrów. Na środku stoi ratusz z 30-metrową wieżą, widzimy to. Kto ma zdrowe nóżki i mocne płuca i chce mu się, to można tam się wdrapać na górę. Na górze jest taras widokowy i popatrzeć na okolice. Z jednej strony rynek zamknięty jest dawnym pałacem biskupim, który w 80-tych latach przebudowano na... Tak jest, Dom Polonii. Dzisiaj, wtedy to było takie, jest taki pod patronatem Ministerstwa Kultury. Chciano zrobić taki matecznik dla polonusów odwiedzających nasz kraj. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych i jest, można sobie tam co najwyżej zrobić wesele albo jakąś inną uroczystość rodzinną. Natomiast już tej takiej działalności misyjnej to tam już nie znajdziemy. Czyli z jednej strony Dom Polonii, dawny pałac biskupi, z drugiej strony bazylika w Pułtusku zamykająca drugą część rynku. Tak wygląda rzut z góry i na środku widzimy ten ratusz z wieżą. Tutaj na dole taka stercząca wieża, którą Państwo dostrzegacie, to jest właśnie dzwonnica bazyliki. No i jeszcze raz w kierunku bazyliki widok. A to jest wejście do Domu Polonii, do dawnego Pałacu Biskupiego. Tutaj na wysokości ratusza, patrząc od naszej strony po prawo, za tymi drzewami, na jednym z budynków jest tablica, że w roku 1806 przez kilka dni mieszkał w tej kamienicy sam cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. A na budynku obok, na ścianie jest taka duża płaskorzeźba, gdzie są jakieś nuty, jakaś gitara. I jest to informacja, że w 1942 roku w tym domu urodził się Krzysztof Klęczon. Kojarzymy? No, jasne. 10 w skali Beauforta i wiele innych wspaniałych rzeczy. No niestety zginął tragicznie w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz tu mamy bazylikę. A co mamy najdłuższe molo na świecie? Sopot, oczywiście. 511,5 metra molo imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, tak długie molo jest od roku 1928. Wtedy osiągnęło tą długość, jaką ma dzisiaj. Oczywiście sukcesywnie wymieniane elementy drewniane, bo jak wiemy, molo jest na drewnianych słupach, więc co trochę wymieniana podłoga, wymieniane są słupy nośne. Ale początek mola to jest znacznie wcześniej, bo już w roku 1828 zbudowano pierwsze molo w Sopocie. Miało wtedy co prawda ledwo 31 metrów długości, ale rozbudowywano przez wieki, co trochę dokładano i dzisiaj ma 511,5 metra, z czego blisko 460 metrów w wodzie. W latach 90. rozbudowano molo o tak zwaną marinę, czyli zbudowano port jachtowy na końcu, gdzie mogą przypłynąć turyści, którzy podróżują jachtami, lub też miejscowi ludzie, którzy pływają, lubią takie wycieczki morskie, i tam można zacumować łódź, od razu wejść na molo i przespacerować główną atrakcją Sopotu, czyli pomolo, a potem najsłynniejszy deptak, czyli Monciak, oczywiście, bohaterów Monte Cassino ze słynnym pijanym domem. To wszystko Państwo wiecie, bo jest to miejsce dość popularne. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze po prawej słynny hotel Grand, tak, przez długie, długie dziesięciolecia PRL-u najbardziej luksusowy i taki pachnący aromatem zachodu, taki troszeczkę z tamtej bajki, i obiekt westchnień kuracjuszy, którzy na FWP przyjeżdżali, leżeli na plaży, na ten hotel mogli tylko popatrzeć. Także mamy najdłuższe molo. I tutaj jeszcze raz widok i właśnie widać po prawej tą marinę, ten port jachtowy. Na końcu mola cumują statki, można stamtąd popłynąć do Gdyni, można stamtąd popłynąć na Hel. Jest to bardzo ciekawy obiekt i niestety, proszę Państwa, w sezonie letnim płatny. Kto chce wejść na molo, musi zapłacić. Od października do marca można wejść za darmo, a potem trzeba płacić. I jeszcze raz widok. Na takich słupach drewnianych, co ileś lat trzeba to oczywiście wymieniać, więc sukcesywnie dbają o to, żeby, ponieważ na molo zazwyczaj jest dużo ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym roku w sezonie letnim, czyli w tym płatnym, bilety kupiło na molo około 3,5 miliona ludzi. Oprócz tego jeszcze są tacy, co wchodzą bez biletów i na czarno, wiadomo, Polak potrafi, więc jest tam zawsze bardzo dużo ludzi. W związku z tym on musi być w doskonałym stanie technicznym. Zarówno słupy, jak i podłoga są sukcesywnie wymieniane i proszę się nie obawiać, możemy po tym spokojnie i śmiało spacerować. Najwyższa drewniana budowla. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jak Państwo myślicie, co my widzimy, gdzie to jest? Maszt nadawczy radiostacji w Gliwicach. 111 metrów wysokości. Zbudowany w 1930, w latach 36-38. Kochani Państwo, 111 metrów z drewna modrzewiowego i do dzisiaj oczywiście remontowany, wymieniane poszczególne elementy, ale nadal tylko z takich bali modrzewiowych. Tylko w ten sposób. Nam się ta radiostacja gliwicka kojarzy przede wszystkim, drodzy Państwo, ze słynną prowokacją Gliwicką, kiedy to 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrali swoich tam więźniów kryminalnych w polskie mundury i po prostu ich tam zastrzelili pod tą wieżą, całemu światu pokazując, że polscy żołnierze napadli na radio, na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oczywiście to było grubymi nićmi szyte i nikt myślący w to nie uwierzył. Niemniej jednak był to jeden z pretekstów, których Hitler użył do tego, żeby usprawiedliwić swoją napaść na nasz kraj. Radiostacja, proszę Państwa, funkcjonuje do dzisiaj. Nadajnik na wieży w na maszcie w Gliwicach w okresie PRL-u był jednym z najważniejszych nadajników w naszym kraju. A to nie dlatego, że nadawał program pierwszy, tylko dlatego, że na tej maszcie był nadajnik, który nadawał na tej samej częstotliwości, co Wolna Europa, i ją zakłócał. Był to główny nadajnik zakłócający odbiór z Radia Wolna Europa. Dlatego był taki ważny i być może dlatego tak dbano o ten maszt i dzięki temu przetrwał do dzisiaj. Dzisiaj jest raczej atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, są tam 4 tarasy widokowe, na które można się wdrapać, ale windy nie ma. Trzeba po schodkach na samą górę, na najwyższy taras, to jest ponad 360 stopni drabiny. Po drabinie się wchodzi. Pierwszy taras jest na 40 metrach, potem na 55, na 80, a na 111, tam na górze, taras jest niewielki, ale jest tam 104 krzesła. Bo ci, co to konserwują, jak już się tam wdrapią, to siadają i piją piwo. Na trzeźwo wejść na taką wysokość. Kochani Państwo, to jest drewno. Jak jest wiatr, albo jak się tam wejdzie.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: To czuje się, że to chodzi, to mało, to skrzypi, to trzeszczy, no zaraz się zawali. Także kochani, trzeba mieć naprawdę mocne lwie serce w piersiach, żeby się tam wdrapać. I całość skręcona jest specjalnymi mosiężnymi śrubami. Tylko mosiężnymi, żeby nie rdzewiało, bo stalowe by zardzewiały, zardzewiałaby śruba, zacząłby gnić drewno. Mosiężne nie rdzewieją, 16100 śrub. Także drodzy Państwo, popatrzmy sobie, jak to wygląda z bliska. To wszystko jest z drewna. Najwyższa drewniana budowla na świecie. I tylko drewno modrzewiowe. W nocy wygląda wspaniale, pięknie. Najdłuższy bunkier. Czy ktoś wie gdzie? Miejscowość Konewka koło Spały. 395 metrów długości, 15 metrów szerokości, 9 metrów wysokości, mury grube żelbetowe, czyli z betonu i stali, na blisko 2 metry. Bunkier, który przygotowano, budowano go od kwietnia do października 1940 roku. Przygotowano na to, żeby wjeżdżał do niego cały pociąg. Pociąg, którym podróżował Adolf Hitler w założeniach. A tak naprawdę, kochani państwo, to Hitler nawet o tym nie wiedział i go to specjalnie nie interesowało. Nigdy tam nie przyjechał. Drugi podobny, tylko 50 metrów krótszy, jest też w Łódzkim w miejscowości Jeleń. Natomiast przy tym bunkrze on ma główny ten tunel na pociąg, ma dwa boczne takie jak gdyby perony gospodarcze. Oczywiście na terenie w lesie zbudowano cały szereg innych obiektów, hotelowy, jakąś wentylatornię, jakąś elektrownię, różne rzeczy, które by powodowały, że cały ten obiekt mógł funkcjonować. Kochani, najbardziej zainteresowany tym bunkrem był Hermann Göring, dowódca lotnictwa niemieckiego, który był zapalonym myśliwym, który przed II wojną światową przyjeżdżał na polowania do Polski, do Białowieży, czy też tutaj do Spały, gdzie osobiście gościł go wtedy nasz prezydent Ignacy Mościcki. Proszę państwa, ta Spała od zawsze słynęła, tam są olbrzymie kompleksy leśne i to od zawsze słynęło ze wspaniałych polowań. Tam przecież swój pałac myśliwski miał również car Rosji. I ten pałac po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 zajmował i użytkował nasz prezydent, zarówno prezydent Stanisław Wojciechowski, jak i zwłaszcza później prezydent Mościcki, który był zapalonym myśliwym, z wielką radością lubił jeździć do Spały. Najlepszy fragment drogi w naszym kraju to był Warszawa-Spała, bo prezydent tamtędy jeździł do Spały. Kochani państwo, pałac do dzisiaj nie przetrwał, zostały tam tylko ledwo fundamenty z niego, ale możemy się domyśleć, jak to wyglądało, ponieważ są plansze, można sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast ten bunkier, proszę państwa, nigdy, tak jak mówię, nie przyjechał tam Hitler i to raczej były naciski ze strony Göringa, żeby ten obiekt zbudować. Proszę państwa, tak jak w naszym kraju wiele rzeczy, ten obiekt również bezpośrednio po wojnie nadzorowany przez armię, potem porzucony, był w gestii i nadal jest w gestii Lasów Państwowych, które się nim w ogóle nie interesowały. Miejscowa ludność, zwłaszcza w latach 90. rozkradła wszystko, co się tam dało rozkraść. Mam tu na myśli różnego rodzaju elementy stalowe. Przyjeżdżały ciężarówki z palnikami, wycinali wszystko, co się dało. Nikt się tym nie interesował. Dopiero od roku 2006 pan Szymański wziął to w dzierżawę od Lasów Państwowych i dzisiaj jest to taki obiekt turystyczny, muzealny. Bardzo ciekawy, wiele naprawdę fajnych rzeczy tam można zobaczyć. Warto się tam wybrać. W październiku są tam zloty pojazdów militarnych i takie militarne pikniki. Miejsce bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ta Konewka, drodzy państwo, co jest tam 3 km od Spały. I Konewka jeszcze z drugiego powodu, dzisiaj niestety już nie do obejrzenia, ale tylko do przejścia się po terenie, było to miejsce, gdzie miał swoją rezydencję pierwszy sekretarz partii Edward Gierek. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak Gierek upadł, to pokazywali w telewizji, że miał holenderską porcelanę, że żył w takim przepychu. To właśnie nakręcano w Konewce. To była jego jedyna taka rezydencja, gdzie on się czuł u siebie. I teraz, drodzy państwo, skończyła się epoka Gierka. Wspaniała wielka willa ze 25 pokoi, basen w piwnicy, kilka kondygnacji, do tego obiekty hotelowe, gastronomiczne, garaże, wszystko to otoczone w lesie wysokim murem, wielki obiekt na kilkudziesięciu hektarach. Po epoce Gierka ten obiekt od gminy dzierżawił przez kilka lat linie lotnicze i tam miały jakieś swoje centra, gdzie urządzali konferencje, jakieś szkolenia i tak dalej. Potem, ponieważ LOT zaczął mieć kłopoty finansowe, tak jak cała gospodarka, musiał przejść transformację, zrezygnowali z tego. Co zrobiła gmina, która odpowiadała za ten teren? Nic. Całość, dzisiaj nawet nie znajdziecie jednego budynku. Całość została rozgrabiona. Ja pamiętam, kiedy jeździłem, kiedy to wyglądało, jeszcze kafelki były na i okna, i kafelki, i pełny dach, i wszystko to wyglądało jeszcze do uratowania. Do tego stopnia, że wszystkie budynki rozebrano do cegły. Mało tego, w lesie były oczywiście alejki i latarnie. Tu nawet przewody od latarni do latarni wykopano z ziemi. Wszystko. Przy pełnej aprobacie i bezczynności władz lokalnych. To chyba tylko u nas takie rzeczy. Coś strasznego. Niemniej jednak ten bunkier jest najdłuższy. Tak wygląda z zewnątrz. Wjeżdżały tam pociągi. Tak to jest z góry, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście tych torów już nie ma. Tory zostały rozebrane i wszystko, co tam się dało zabrać, to już nie do odzyskania. Niezwykły most. Jesteśmy w Stańczykach, oczywiście, w Stańczykach koło Gołdapi. Proszę Państwa, w latach, na początku wieku XX, w latach 1918-27 zbudowano dwa olbrzymie wiadukty. Mają 108 nad rzeczką, która się nazywa Bełżyca. Sprawdzę. Jesteśmy w szkole, więc nie wolno nic powiedzieć, co by nie było prawdą. Błędzianka. Nie Bełżyca, ale Błędzianka. Proszę Państwa, 185 metrów długości, 36,5 metra wysokości. Dzisiaj są to obiekty zabytkowe, będące w gestii konserwatora zabytków, natomiast nigdy nie ukończone. Biegła tędy linia kolejowa, ale tylko tory położono na jednym z tych wiaduktów, na drugim już nie. I ten pociąg jeździł właściwie niezbyt długo, bo w latach 1927-45 po jednym z tych wiaduktów, które bardzo nam przypominają w architekturze wizualnie akwedukty, stąd często się mówi akwedukty na te wiadukty w Stańczykach. Pociąg jeździł do 1945 roku po jednym z nich, a potem już nie. Dlatego, że nikt nie miał kto jeździć? Nie. Kochani, Armia Radziecka, wycofując się, Rosja Balszaja potrzebowała torów. Potrzebowała wymienić drewniane tory na Syberii na stalowe. Kochani, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Syberii, gdzie niskie temperatury, robiono szyny z dębu, drewniane tory. Także oni zabrali sobie te tory, które z tej linii kolejowej, i nigdy już tych torów na nowo nie położono. Dzisiaj są to obiekty tylko turystyczne. Do obejrzenia warto, bo robi to naprawdę wrażenie znacznie większe niż tutaj z tych zdjęć by mogło wynikać. Proszę spojrzeć. Naprawdę jest to monumentalna budowla. No to teraz popatrzmy sobie na dzieła natury, które są w naszym kraju godne uwagi. Proszę Państwa, koło Wągrowca w Wielkopolsce krzyżują się dwie rzeki. Jedna się nazywa Wełna, a druga Nielba. I co by było w tym dziwnego? No może niewiele, gdyby nie to, że te rzeki krzyżują się pod kątem prostym, nie mieszając swoich wód. Nielba przepływa górą, Wełna dołem. Puszczali farbę, więc wiemy. I jest to ewenement, w naszym kraju jedyny, w świecie pewnie niewiele takich miejsc jest. No oczywiście rzeczki, jak widzimy, nieduże, ale jest to coś oryginalnego, coś, czego nigdzie nie spotkamy. Przypominam, dwie rzeki się krzyżują pod kątem prostym, nie mieszając ze sobą wód. Czyli jedna przepływa dołem, druga górą, i do dzisiaj ichtiolodzy się zachodzą w głowę, co robią ryby. Czy wiedzą, że trzeba dołem, a nie górą, jeżeli płyną w danym kierunku. No i była też propozycja założenia sygnalizacji świetlnej dla nich, ale na razie jeszcze nie. Także kochani, taka ciekawostka koło Wągrowca w Wielkopolsce. No i kaczki oczywiście też pływają z jednej, najpierw jedna, potem się zmienia kierunek, płyną drugie tutaj, także ta sygnalizacja świetna byłaby tam coraz bardziej nieodzowna, ale jeszcze póki co na razie nie ma. Tak to wygląda. Nieduże, malutkie rzeczki, ale ewenement przyrodniczy. Jedyna w Europie pustynia, gdzie mamy lotne piaski, gdzie mamy, proszę Państwa, zjawisko Fata Morgany. Czyli widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które chcielibyśmy widzieć, rzeczy, które podpowiada nam nasza podświadomość. To jest taki ten słynny obraz, że ten wędrowca na pustyni na ostatnich nogach widzi raptem kiosk z zimną Coca-Colą. Biegnie do niego, ale nigdy nie dobiegnie, bo ten kiosk mu się zawsze, tak jak horyzont, iluzoryczna linia oddalająca się w miarę zbliżania. Tak to wygląda. Pustynia Błędowska, drodzy Państwo, na granicy Małopolski i Śląska, 10 km długości, 4 km szerokości. Jedyne, tak jak mówię, taki wielki obszar pustynny w Europie. Bardzo ciekawe miejsce również, no w tej chwili pustynia jest chroniona i od paru lat trwa ratowanie pustyni. Co można ratować na pustyni? Kochani Państwo, pustynia przede wszystkim była użytkowana przez dziesięciolecia przez wojsko. Zaczęło się od tego, że Niemcy, słynny korpus, Afrika Korps generała Rommela, przed wyprawą do Afryki ćwiczyły właśnie na tej pustyni. Pobudowali nawet obiekty takie militarne do ćwiczeń, co po II wojnie światowej było wykorzystywane również przez naszą armię i nie tylko naszą. Armię Układu Warszawskiego tam ćwiczyły. W rezultacie tych działań pustynia zaczęła zarastać. Zaczęła tracić swój charakter pustyni z lotnymi piaskami. Dzisiaj pustynia jest pod ochroną. Wygląda tak, jak tutaj widzimy na zdjęciach i jest to naprawdę wielgachny teren pustynny. 4 na 10 kilometrów. Nazwa Pustynia Błędowska od Błędowa, który miejscowości na obrzeżach pustyni. Bardzo ciekawe miejsce. I warto zobaczyć. A propos tego, tutaj tego nie ma w mojej prezentacji, a propos piasków lotnych, kochani Państwo, gdybyście mieli okazję, koło Łeby lotne piaski, to robi wrażenie. Ja nie żałuję, teraz sobie pomyślałem o tym, żałuję, że nie pokazałem tego tutaj w prezentacji, bo są to też olbrzymie przestrzenie żółciutkiego, drobniutkiego piasku, który fruwa, zasypuje las, przesuwa się sukcesywnie, ale są to tak duże obszary, że czujemy się jak na Marsie. Naprawdę, jest to fantastyczne miejsce. Trzeba tam przez las parę kilometrów iść. Albo nabrzeżem troszeczkę jeszcze dalej, ale naprawdę, kochani, zróbcie sobie ten wysiłek, bo warto. Jest to coś fantastycznego. No i nadal mamy tutaj Pustynię Błędowską. No i jeden z obiektów, który postawili Niemcy, a potem wykorzystywany również w ćwiczeniach innych armii. Są w Polsce wulkany? Aha. Są, kochani Państwo, około 60. No, ale nie ma się co obawiać. Od mniej więcej 200 milionów lat żaden z nich nie eksplodował, więc pewnie już tak zostanie. Tutaj mamy jeden z nich na tym obrazku, który widzimy. Drodzy Państwo, są w różnych miejscach. Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Sudety, nawet na Suwalszczyźnie jest kilka, ale oczywiście żaden z nich nie jest wulkanem aktywnym, więc nic nam nie grozi. Najczęściej nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, na przykład Góra Świętej Anny, to też jest wulkan, ponad 400 metrów. Kochani Państwo, wykorzystywano kiedyś te wulkany w większym stopniu niż dzisiaj. Dlaczego mówię, że wulkany wykorzystywano? Państwo być może z dzieciństwa, niektórzy z Państwa może pamiętają, że bardzo popularne były u nas drogi brukowane nie kamieniami, tymi kocimi łbami, tylko taką czarną kostką kwadratową. Bazaltem, który pozyskiwano właśnie z tych gór wulkanicznych. Dlaczego? Kochani, bazalt zastygając bardzo często, w większości przypadków zastyga w takich słupach. Wystarczy stuknąć i taki słup odpada. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj już nawet widać. I go tylko wystarczy ciąć w małe kawałki, już mamy kamienie do wykładania. Ten bazalt bardzo odporny na ścieranie i większość ulic wykładano właśnie kostką bazaltową. A teraz ciekawostka, bo Państwo już teraz na pewno sobie wyświetlacie tą kostkę bazaltową i te ulice, które wtedy były. Przypomnijcie sobie, one były układane w takie półkola, te kamienie. A wiecie dlaczego? Popatrzcie na mnie. Układający klęczeli jeden obok drugiego i tam, gdzie mu rączka sięgała, tam układał. Z stąd te takie półkola. Po prostu w rzędzie czterech czy tam pięciu klęczało i każdy gdzie rączka, stąd takie półkola. To taka ciekawostka. Także tu mamy kilka z nich na obrazku. A więc jesteśmy krajem wulkanicznym. Generalnie, proszę Państwa, mamy szczęście. Nie ma u nas trzęsień ziemi, nie ma tych olbrzymich huraganów, chociaż ostatnio są wiatry zrywające kapelusze z głów. Nie mamy, proszę Państwa, tych olbrzymich powodzi poza sporadycznymi przypadkami. Do lasu na Jagody możemy iść, lew nas nie zje, pyton nas nie udusi, więc mamy wszystko, co trzeba. Że co, co? No kleszcze, to kochanie, coś musi być, żeby nam się nie nudziło, no. Jak to kiedyś powiedział taki satyryk, nazywał się Kazimierz Grześkowiak, robaki są rozmaite i rozmaicie dokuczają. Po to, żeby człowiek już tu na ziemi za swoje grzechy odcierpiał, czyśćca uniknął i żeby go nigdy już nic nie swędziało. Także, kochani, krzywy las. A, właśnie, takie coś też jest. Proszę Państwa, koło Gryfina na Pomorzu 2 hektary lasu wygląda tak jak tu. Wygięte takie drzewa. Proszę Państwa, robi to, drugie, tak to jest akurat koło Gryfino, ale drugie takie miejsce jest Krynica Morska, kojarzymy? I z Krynicy Morskiej jedziemy dalej w kierunku ostatniej miejscowości w Polsce, Piaski. Tak mniej więcej już pod Piaskami, po lewej stronie jest taki parking, to jakbyśmy weszli w las, tak w kierunku morza, to też spotkamy takie sosny. Kochani, to robi wrażenie. Czujemy się jak na filmie Hitchcocka w takim miejscu. Gęsia skórka i tak dalej. Ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne moce nieczyste tam nie ingerowały. Jest to dzieło człowieka. Młodziutkie sosenki są wyginane w ten sposób, żeby rosły tak krzywo. Popatrzcie Państwo, nad morzem takie krzywe sosny do czego? Do budowania łodzi. Ożebrowanie do łodzi. I już mamy tajemnicę rozwiązaną. Ale rzecz warta uwagi, rzecz taka niecodzienna, rzecz ciekawa. A mamy piramidy w Polsce? Mamy, oczywiście, że mamy. Proszę Państwa, to co widzimy ma 16 metrów. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Rapa. To jest koło Gołdapi. I taki hrabia, który się nazywał, tak jak ten termometr, Fahrenheit, zbudował sobie taką 16-metrową piramidę, która jest grobowcem. Piramidy generalnie w naszym kraju są grobowcami, ale nie tylko w Rapie, proszę Państwa, bo również koło Wągrowca. Mamy też takie piramidy. Jeszcze na przykład, proszę Państwa, jeszcze szukam, bo mi uciekło, jak on się nazywał. Jest. O, Franciszek Łukasiński koło Wągrowca zbudował sobie taką. O, taką, to jest Łukasińskiego. Był oficerem wojsk napoleońskich i kazał posadzić wokół sosny, których dzisiaj już nie ma, ale w dniu pogrzebu posadzono dookoła sosny. On w swoim testamencie napisał, że jak te sosny dwukrotnie przerosną jego grobowiec, jego piramidę, Polska uzyska niepodległość. Jak wiemy, sosny rosną bardzo szybko i troszeczkę się pośpieszyły w stosunku do niepodległości, bo dopiero przecież w 1918. Być może ktoś z Państwa był w takim bardzo ciekawym miejscu, mało znanym w Polsce, chociaż jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, Park Murzakowski. Na granicy Polski i Niemiec, tam na dole, na dole jakbyśmy granicą, ma ponad 700 hektarów. Po stronie niemieckiej są obiekty rezydencjonalne, czyli pałac, a większość parku jest po polskiej stronie. Dzisiaj spacerujemy po parku, kiedyś granica Nysą-Łużycką przechodziła przez środek tego parku. Dzisiaj oczywiście spacerujemy bez żadnych przeszkód. I jest tam również olbrzymia piramida ziemna, w której pochowany jest hrabia von Muskau, który był założycielem całej tego założenia parkowego. Bardzo ciekawa, w ogóle ciekawa historia, kochani Państwo, facet był leciutko oryginalny. No, może oryginalny, tak. Od samego dziecka był bardzo, to kiedyś Państwu może opowiem, jak będziemy o polskim wkładzie w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to może wtedy szerzej. W każdym razie jego jedyną pasją w życiu były rośliny, ogrody, parki. Cały majątek, bo już w 1815 zaczął ten park zakładać, cały majątek przetracił na ten ogród, ale jeszcze wizji nie spełnił, jeszcze mu brakowało. Chciał jeszcze, a nie miał już za co. Kochani, pojechał do Anglii, ożenił się z piękną, bogatą kobietą, 30 lat starszą. Ale cóż, miłość jest ślepa, trafi się bogata i co zrobisz? No i ten majątek żony również poszedł w ten cały park i kazał sobie usypać, proszę Państwa, piramidę, w której został pochowany. Też bardzo znana piramida w naszym kraju. Ale kiedy, tak jak mówię, bardzo ciekawa rzecz, kiedyś może będziemy mieli okazję spotkać się innym wykładzie, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. To też są rzeczy, które widzimy w naszym kraju. Czakramy. A, kochani. Moc energii ziemi, którą możemy spotkać w naszym kraju. Nie ma na to żadnych mądrości naukowych, ale my w turystyce jedziemy odnaleźć wrażenia, odnaleźć emocje, odnaleźć rzeczy, które były nas zaciekawiły. Więc nic tak jak legendy, jak pomówienia, jak jakieś informacje nieprecyzyjne, nie do końca jawne, tak nie rozbudzają naszej ciekawości. Kochani Państwo, dziedziniec Zamku Wawelskiego, jak wchodzimy główną bramą, po lewej stronie w narożniku na ścianie, dzisiaj tam się nie dopchamy, bo są tam ustawione duże tablice poglądowe, ponieważ przez lata ludzie przychodzili tam rękę przykładali, bo to było w mentalności ogólnie przyjętej miejsce czakramu, czyli mocy ziemi dającej energię i uzdrawiającej i podobno dlatego właśnie zbudowano tam zamek na Wawelu, bo w tym miejscu niejaki Apoloniusz z Titany w I wieku zdeponował jakiś cudowny kamień, który drogą kosmiczną do niego trafił z mocą boską. I takie czakramy, proszę Państwa, w trzech miejscach. Oto jest właśnie ten narożnik. Zobaczcie, jaka ściana tam brudna. To jest właśnie to, kiedy jeszcze można było podchodzić do tej ściany. No i poszła wieść, że to tam jest ten czakram. Wszyscy chcieli go dotykać. Dzisiaj go nie dotkniemy, bo stoją tam takie tablice. Czyli Wawel, drodzy Państwo, Święty Krzyż. Widzimy tutaj opactwo Świętego Krzyża i proszę zobaczyć kościół jeszcze bez wieży, bo dzisiaj już kościół ma zbudowaną wieżę, odbudowaną, którą Austriacy w 1914 roku wysadzili. Dzisiaj kościół już wygląda inaczej, ale proszę popatrzeć na prawo od kościoła, taki zielony krzew tam stoi. Widzimy go? Dzisiaj go nie ma. Braciszkowie wycięli. Bo to też podobno było miejsce czakramu i pokutnicy, pielgrzymi, zamiast biec od razu do kaplicy Oleśnickich, kłaniać się przed drzazgą Świętego Krzyża, najpierw lecieli do tego drzewa, żeby tam się podotykać. Bluźnierstwo. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I braciszkowie wycięli. Nie ma już tego krzaka, nikt już nie wie, gdzie czakram jest, jeżeli w ogóle był. Ale też jest to miejsce, w którym podobno taki czakram jest. No tu mamy piękny widok na całe pasmo Jelenioskie, Gór Świętokrzyskich i na maszt radiowo-telewizyjny, a na pierwszym planie oczywiście opactwo. No i trzecim miejscem to jest Częstochowa, gdzie podobno też taka moc jest. Ale tak jak mówię, przez gospodarzy obiektów w żadnym z tych miejsc nie jest to ta legenda podtrzymywana, a wprost przeciwnie. Rugowana i zaprzeczają, więc jest to tylko w sferze domysłów. Ale kochani, popatrzcie, co na tych ścianach jest. Kaplica czaszek w Kudowie, w części Kudowy, która się nazywa Czermna. Taki czeski ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek, przez blisko 20 lat budował tą kaplicę. Mówimy tu o wieku XVII. Sam zresztą też został tam złożony. Jedna z tych kostek to jest on. Kochani Państwo, tutaj gdzie to co widzimy, to jest około 3 do 3,5 tysiąca czaszek i różnych innych elementów. Jak to łatwo powiedzieć tak sobie tego elementów, czaszek, a przecież to są wszystko ludzie. Kochani Państwo, są to ofiary najczęściej wojny 30-letniej z lat 1618-1648, kiedy wielka wojna trwała między protestantami a katolikami. Zwyciężyli katolicy i ten ksiądz Tomaszek zebrał te, zbierał z pól bitewnych właśnie te prochy i tam prowizorycznie chowanych żołnierzy i zbudował taką kaplicę. Proszę Państwa, tutaj jest, tak jak mówię, około 3-3,5 tysiąca tych czaszek, natomiast w piwnicy są jeszcze prochy blisko 20 tysięcy. Jest to obiekt wyjątkowy, jedyny w naszym kraju. Jest jeszcze drugi tego rodzaju obiekt po czeskiej stronie. Miejscowość się nazywa Kutna Hora. Tam jest blisko 70 tysięcy czaszek. O ile u nas tutaj w Czernej widzimy tylko wyłożone ściany, sufit, o tyle w Kutnej Horze, gdybyście Państwo się pokusili kiedyś, z czaszek, z kości, z piszczeli, z żeber porobione są żyrandole. Herby najznamienitszych mieszkańców i sponsorów tego miejsca. Wszystko jest tam i jest to olbrzymi obiekt. U nas jest to niewielka kapliczka. Tak to wygląda jeszcze wewnątrz. A z zewnątrz jest to taki zwykły budynek kaplicy, nie budzący żadnych skojarzeń. Jesteśmy, przypominam, w Kudowie. Część Kudowy nazwana Czerną. Piktogramy w Wylatowie. Pamiętacie Państwo, było tak głośno o tym, tak słynne miejsce, gdzie to ci kosmici mieli robić te różne formy graficzne w zbożach. Nigdy nie złapano nikogo, jak to robił, ale i kosmitów też nikt nigdy nie widział. Byli, no oczywiście, ja wiem, że tak, też pamiętam. Na drugi dzień, też ich wieczorem widziałem w nocy, później głowa mnie na drugi dzień strasznie bolała, wtedy tak. W takich stanie można ich zobaczyć. Kochani Państwo, oczywiście było to bardzo sprytne zagranie marketingowe kogoś z miejscowych, kto umiał to robić i robił to w sposób skuteczny. Zaczajali się tam, telewizje przyjeżdżały, badacze UFO, ale nikt nigdy nikogo tam ani nie wykrył, ani nie zobaczył. Niemniej jednak legenda Wylatowa została i te obiekty wyglądały naprawdę tajemniczo, bo nikt nie wie, jak były robione, w jaki sposób udało się te idealne koła i nie tylko koła, te formy graficzne w zbożu uzyskać. No i kamienne kręgi. Tutaj już żartów nie ma. Proszę Państwa, miejscowość Odry na Pomorzu. Nie jest to jedyne miejsce, ale Odry są najsłynniejsze. Są to kamienne kręgi. Kamienne kręgi, proszę Państwa, gotów, którzy mniej więcej 3000 lat temu przyjechali i tutaj założyli swoje osady, tutaj zostali pochowani. W Odrach akurat mamy tam 10 kręgów i 27 kurhanów grzebalnych. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba może nawet popatrzeć, będzie wygodniej. Kochani Państwo, olbrzymie kamienie, które tworzą takie koła i na środku zawsze jeden kamień. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, bardzo sceptycznym wobec wszelkich tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Ale proszę mi wierzyć, że stojąc tam na środku, jak położyłem rękę na tym kamieniu, to na ręku mi się zrobiła gęsia skórka. Chociaż w takie cuda nie wierzę. Niemniej jednak miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Po co ci goci przyjeżdżali? No bo tutaj był kraj mlekiem płynącym. Ta ich skalista, mchem obrośnięta zimna północ. A poza tym, kochani, dziewczyny tu na tych terenach to były takie, że warto się było wyprawiać. Kochani, aż do średniowiecza Pomorze i okolice Kowna na Wilnie, na Litwie, były to miejsca targów na dziewczyny. Tu przyjeżdżali i sprzedawano, handlowano kobietami, brankami. Były dwa centra. Pomorze nasze i właśnie Kowno na Litwie. Także te dziewczyny z naszych ziem, to nie tylko dzisiaj Polki są najpiękniejsze. Wtedy też na cały świat było to słynne. I stąd ci goci tutaj zawitali, zostały po nich właśnie te kamienne kręgi. Tak to wygląda z góry. Jest 10 takich kręgów i gdybyście Państwo w tamtych okolicach byli, to namawiam. A popatrzcie na to. Jest to koło Oleśnicy, Dolny Śląsk. Staw wyraźnie w kształcie Polski. A to? Prawda? Drogowcy pewnie dlatego to zostawili, z szacunku dla kształtu naszego kraju. Gdańsko. Proszę Państwa, najwyższy wychodek na świecie, najwyższa toaleta na świecie. Proszę Państwa, rzecz o tyle ciekawa, że trzeba, żeby dojść do tej toalety, która była w tej 25-metrowej wieży po lewej stronie, trzeba było tym krużgankiem 54 metry biec. Więc jak się komuś śpieszyło, no ha, ha, ha, to nie jest takie śmieszne dla nas, tak, ale nie dla tego, co nie zdążył. Drodzy Państwo, zbudowano to oczywiście tylko dla prominentnych mieszkańców zamku było to dostępne, tylko dla komtur tam, tylko swoich rycerzy, braci rycerzy, bo w takim zamku mieszkali bracia rycerze. I w zamkach krzyżackich, które było mnóstwo w państwie krzyżackim na północy naszego kraju, był komtur w każdym zamku, czyli taki rządzący zamkiem, i byli bracia rycerze, a reszta to była czerń. To był plebs, to byli pracujący tam różni ludzie i knechci, którzy mieli bardzo niską pozycję społeczną.

Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku. Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale doły w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę, wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał nad, jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździ do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry, młotkiem tłukł, łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości, 13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg. Po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty, nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto:
dzień po dniu, miesiąc

Miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wy siedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w Muzeum Geologicznym, a naszym gościem jest w Warszawie
1: Cezary Krawczyński, kustosz Muzeum Geologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Panie Cezary, chcielibyśmy, aby Pan przedstawił naszym słuchaczom Muzeum Geologiczne, troszkę historii i to, co robicie w tej chwili.
1: No, Muzeum Geologiczne, jego głównym takim profilem jest oczywiście geologia, czyli to będą przede wszystkim minerały, skały, skamieniałości. Mamy też piękne szkielety mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego na wystawie. Naszą taką maskotką przyciągającą szczególnie najmłodszych jest Dyzio, czyli rekonstrukcja dinozaura drapieżnego z grupy dilofozaurów. Dyzio obchodził 26 urodziny w zeszłym roku.
0: No, to już trochę
1: my
0: czasu.
1: Z tej okazji zawsze też organizujemy takie wydarzenie, taki piknik rodzinny, więc to jest też okazja do takich dodatkowych aktywności w naszym muzeum. Ale generalnie każdy, kto do nas przychodzi, jest oczywiście mile widziany. Wstęp do naszego muzeum jest bezpłatny, czyli można zwiedzać indywidualnie, rodzinnie nasze muzeum, tylko już takie aktywności jak zwiedzanie z przewodnikiem, czy też warsztaty, no to są już takie usługi dodatkowo płatne. To nasza sala to jest, mam wrażenie, że chyba największa sala muzealna, taka pojedyncza w Warszawie, jeżeli chodzi o warszawskie muzea. Robi rzeczywiście wrażenie, bo to jest duża sala ze świetlikiem na górze. I jeszcze oprowadzamy także po pierwszym piętrze, czyli po takich krużgankach, gdzie też mamy dodatkowo wystawy. No i tutaj no, czasami rzeczywiście w tak dużej sali oprowadzanie jest pewnym wyzwaniem, szczególnie jak mamy kilka grup naraz, bo wtedy trzeba skupić wokół siebie naszych gości, no i próbować też kolegom nie wchodzić w paradę, mówiąc tylko takie najważniejsze eksponaty podczas takiego 45-minutowego zwiedzania, a żeby tak zgłębić to, co mamy na wystawach, no to potrzeba tak przynajmniej tak troszeczkę ponad godzinę. Sala jest naprawdę duża, więc my tak nawet po 4-5 wycieczek czasami mieliśmy jednocześnie. No jest to wtedy logistyczne wyzwanie, ale wtedy po prostu niektóre grupy zaczynają od górnej sali wystawowej, a inne po prostu zaczynają na dole, w naszej głównej sali muzealnej.
2: Główna, czyli dinozaury.
1: Tak, tak, tak. Na dole mamy dilofozaura, ale rekonstrukcję, czyli naszego Dyzia, ale mamy także oryginalne okazy tropów dinozaurów, przede wszystkim z regionu świętokrzyskiego. No to daje rzeczywiście taką możliwość też obcowania naszych gości właśnie z oryginalnymi okazami. No i mogą się też nasi zwiedzający dowiedzieć, że w Polsce także kiedyś żyły dinozaury.
2: Jakie są najczęściej zadawane pytania?
1: Często mamy takie pytanie na przykład odnośnie i budzące też pewne zdziwienie, jak na przykład pytają się ludzie, a ile to na przykład mamy taki pień Araucarii z okresu karbońskiego, no i się tam pytają, no ile to ma lat? No to my mówimy, że nie lat, tylko setek milionów lat. Tak? To ten pień ma, liczy sobie około 310 milionów lat, więc no to wtedy robi to duże wrażenie, no i budzi pewną też konsternację, ale dodatkowo ten pień kopalnej Araucarii mamy zestawiony z okazem współczesnej Araucarii, która tam jest właśnie prezentowana w naszym muzeum tuż obok, żywe drzewko, które w zasadzie można powiedzieć jest taką żywą skamieniałością, ponieważ Araucarie tak mniej więcej od 160 milionów lat niewiele się zmieniły. Przodków miały już w okresie dewońskim, no ale ten nasz pień z okresu karbońskiego jest takim unikatem, no można powiedzieć na skalę światową, tak, bo to jest na terenie Europy, to jest jeden z największych pni znalezionych właśnie z okresu karbońskiego.
0: I on został znaleziony w Polsce, tak, panie Cezary?
1: Tak, został znaleziony w Polsce, w okolicach Chrzanowa, tak, tuż po wojnie, tak, w latach 40., gdzieś tam na przełomie lat 40., 50. został wydobyty i trafił tutaj do zbiorów Muzeum Geologicznego.
0: Panie Cezary, jakby pan zachęcił słuchaczy do nauki albo do spojrzenia na tą naukę o Ziemi, bo tym jest geologia, prawda?
1: Znaczy, no, geologia jest rzeczywiście nauką taką fascynującą, bo daje nam odpowiedź na temat tego też, jak nasz świat współcześnie funkcjonuje, ale geolodzy właśnie badają, jak na przestrzeni tych ponad 4,5 miliarda lat historii naszej planety, jak to się wszystko zmieniało, jak zmieniał się układ kontynentów, klimat, więc tą historię staramy się odtwarzać. Tak samo dzięki badaniom skamieniałości możemy poznać, jak to życie wyglądało w dawnych epokach geologicznych, jak ewoluowało, jak to się wszystko zmieniało, skąd też to życie się wywodzi.
0: Wzięło, tak.
1: Tak, jaka jest też nasza historia jako kręgowców, bo też nasze korzenie są w morzu, tak?
0: Dokładnie.
1: To trzeba sobie też uświadomić. No jest to niewątpliwie ciekawa nauka, w której każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, dlatego że osoby, które fascynują się na przykład minerałami, czyli takim pięknem tej przyrody nieożywionej, no znajdą na naszych wystawach bardzo ładne okazy minerałów z Polski, ale także z całego świata. Fani z kolei meteorytów, no, mogą u nas spotkać w zasadzie chyba jeden z najpiękniejszych polskich meteorytów, meteoryt Baszkówka, który spadł w okolicach Warszawy w 1994 roku, czyli 30 lat, już w zeszłym roku właśnie była rocznica 30-lecia spadku tego meteorytu. Jest to unikatowy obiekt, dlatego że jest to meteoryt orientowany, który w trakcie wchodzenia w atmosferę nie rozpadł się na mniejsze kawałki, tylko leciał zorientowany cały czas w jedną stronę, tak troszeczkę jak kapsuła astronautów powracająca z misji kosmicznej. Stąd też ma piękne takie struktury odtopieniowe. I na naszych wystawach można oryginalny okaz od niedawna podziwiać, więc to też warto z tego względu nasze muzeum odwiedzić. No i przede wszystkim szkielety, czyli szkielet mamuta włochatego Gaja, który jest w polskich muzeach unikatem, dlatego że to jest rekonstrukcja szkieletu wykonana z oryginalnych kości. Mniej więcej 95% tego szkieletu są oryginalne kości, tylko niektóre tam elementy mniej dostępne albo uszkodzone były, rekonstruowane, ale jest to wszystko naprawdę w zdecydowanej większości to są oryginały. Tak samo szkielet nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, które mamy na naszych wystawach. Nasza wystawa jest też stała, jest też tak właśnie zaplanowana, że mamy, można powiedzieć, przegląd tego, co działo się ze światem żywym na przestrzeni dziejów, tak, od prekambru aż po czasy współczesne, więc tak, ta wystawa skamieniałości jest, która jest obecna na sali głównej muzeum, jest właśnie w ten sposób zaprojektowana, że przenosi nas niejako w czasie.
0: Niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że w Polsce także były wulkany.
1: Tak, zgadza się rzeczywiście. My na sali mamy model wulkanu, który, jak się go odpowiednio potraktuje, to dochodzi do erupcji tego wulkanu. Oczywiście to jest największa atrakcja dla dzieci, właśnie uruchamianie tego wulkanu, ale można się dowiedzieć właśnie dzięki temu modelowi, jak właśnie wygląda taki wulkan w środku, ale także gdzie takie wulkany występują na świecie. Są takie strefy na Ziemi zwane pierścieniem ognia, gdzie te właśnie wulkany występują. Ja nie będę tutaj w szczegóły wnikał, ale warto wiedzieć, że w Polsce także wulkany występowały. I to jeszcze stosunkowo niedawno, tak? Jeszcze w Neogenie, w Sudetach jeszcze mieliśmy aktywność wulkaniczną. Jest taka kraina wygasłych wulkanów, którą można też właśnie podziwiać w naszym kraju.
0: Panie Cezary, tutaj też zainteresowała mnie pewna rzecz, ponieważ byliśmy w kopalni soli w Kłodawie, 600 metrów pod ziemią. I też taką, jak widzę w ulotce, macie państwo informację dotyczącą soli kamiennej, tak?
1: Tak, tak. To znaczy my mamy, tak, z kopalni w Kłodawie mamy taki wolno stojący okaz takiego rdzenia wiertniczego, takiego wielkootworowego. To jest ciekawy okaz. Dzieci bardzo też lubią właśnie testować, czy to jest na pewno sól. To jest okaz, który jest, do, jest z możliwością dotknięcia, tak? Nie tak jak wszystkie okazy w muzeach, że są tutaj za szybą. To niektóre okazy my udostępniamy także do dotykania. To jest ciekawy okaz, ale prawdziwym unikatem to jest bryła soli z Wieliczki, która jest prezentowana w holu naszego muzeum. Specjalnie mniej więcej tak około 1,5 roku temu oczyściliśmy tę sól i dostała też nową gablotę z takiego bardzo przejrzystego szkła, więc prezentuje się teraz genialnie, a jest to ciekawy okaz wydobyty na początku XX wieku, prawdopodobnie gdzieś około 1905 roku, pochodzący z grot kryształowych w Wieliczce. I oprócz tego okazu to jeszcze trzy takie okazy są prezentowane też w innych muzeach na świecie. No, to były czasy jeszcze zaboru austriackiego, tak? Tak. Czyli jeden z okazów jest na przykład w Pradze, jeden w Wiedniu prezentowany, ale nasz to jest no, najbardziej taki unikatowy okaz prezentowany w Polsce, więc też warto, warto go obejrzeć. Mamy takie dwie amfory prezentujące ropę naftową z polskich złóż ropy. Ona jest też prezentowana właśnie z taką solanką, taką podzłożową, bo to zazwyczaj właśnie w złożach mamy taką sytuację. Ropa jest lżejsza, tak? Ropa się utrzymuje w tych górnych partiach złoża, natomiast podścielona jest najczęściej właśnie wodą, ale to są wody o dużym zasoleniu, czyli są to solanki po prostu. No i w naszych właśnie tych amforach, które zostały tutaj zakupione na stulecie Instytutu w 2019 roku, bo nasz Państwowy Instytut Geologiczny został powołany ponad 100 lat temu, w 1919 roku, czyli jest bardzo stary. Muzeum też od razu było jakby w jego strukturze. No i te amfory z ropą właśnie w 2019 roku na stulecie Instytutu zostały, można powiedzieć, przywrócone, dlatego że w przedwojennej ekspozycji, która uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych i w czasie powstania warszawskiego, to one zostały właśnie odtworzone tak, jak to było przed wojną jeszcze. Tak, no wiadomo, że nie każdy zostanie geologiem, który przyjdzie do nas na wystawę, ale no chcemy zachęcać nie tylko dzieci, ale także i dorosłych do tego, żeby no też zastanowili się trochę na temat właśnie tej przeszłości geologicznej Ziemi, jak ta Ziemia jest zbudowana, czego my możemy się dowiedzieć właśnie badając Ziemię. I też no, trochę jaki wpływ my jako ludzie mamy na tą ziemię, bo wiadomo, eksploatujemy surowce naturalne, co nie jest bez wpływu na środowisko, więc no, też staramy się przybliżyć tego typu gałęzie, znaczy bez surowców mineralnych i takich złóż jak ropa naftowa, no, nasza cywilizacja też nie mogłaby się rozwijać, więc trzeba właśnie w taki zrównoważony sposób podejść do tego problemu, bo bez po prostu niektórych obecnie na przykład bez złóż miedzi byśmy nie mieli nic, tak? W zasadzie dokładnie. Telefonów komórkowych, samochodów elektrycznych, smartfonów i wszystkiego, właśnie telewizorów i tak dalej. Więc tutaj geologia niewątpliwie jest nam potrzebna, no ale trzeba także dbać o nasze środowisko naturalne, więc trzeba to robić, minimalizować straty, tak.
0: Panie Cezary, ja mam jeszcze pytanie takie już kończące może naszą dzisiejszą audycję. W herbie, w znaku Instytutu Geologicznego są dwa skrzyżowane: kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia. chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. To są młotki, tak?
1: Tak, jest w godle semente et malo, czyli tak. Myślą i młotem. Myślą i młotem, czyli właśnie to jest takie motto przyświecające geologom, tak, że właśnie młotka geologicznego się używa, oczywiście i to do tej pory geolodzy używają, czyli to się nie zmieniło, no ale trzeba właśnie myśli także użyć.
2: Jeśli podjeżdżamy do Was, czy jest możliwość zostawienia autokaru i dokładny adres, gdzie się mieścicie?
1: To znaczy dokładny nasz adres to jest Rakowiecka 4, a wejście do muzeum jest od ulicy Wiśniowej. I tutaj akurat jeżeli chodzi o taki parking na autokary, to raczej tutaj w tym rejonie jest troszeczkę ciężko, ale miejsca parkingowe dla samochodów osobowych są jak najbardziej, no ale jesteśmy też blisko metra bardzo, więc to myślę, że ta komunikacja nie jest zła. Teraz jest jeszcze linia tramwajowa wzdłuż ulicy Rakowieckiej, jest w budowie, więc liczymy, że niedługo jeszcze łatwiej będzie można do nas tutaj dotrzeć.
2: Tak jak Piotr powiedział, bursztyn również jest na pewno w instytucie.
1: Tak, bursztyn rzeczywiście no to jest bardzo ciekawym. Bursztyny są tyle ciekawe, że są, można powiedzieć, taką też kapsułą czasu. Liczą, jest to skamieniała żywica drzew iglastych mniej więcej tak sprzed 40 milionów lat, jeżeli chodzi o ten bursztyn bałtycki akurat, bo są jeszcze inne bursztyny starsze, młodsze. W każdym razie bursztyn czasami zawiera także inkluzje w postaci na przykład zatopionych owadów, pajęczaków, roślin. Rzadziej kręgowców, jest taka słynna jaszczurka w Gdańsku. To są rzadko spotykane obiekty, ale rzeczywiście no, dzięki badaniom bursztynu można, oprócz tego, że jest to piękne, bursztyn jest wykorzystywany w jubilerstwie, to jeszcze daje nam możliwości badania organizmów sprzed 40 milionów lat zachowanych w po prostu unikatowy sposób. Tak? Takich, które się zazwyczaj nie zachowują, bo skamieniałości owadów, pajęczaków są niezwykle rzadkie, dlatego że one mają bardzo mały potencjał fosylizacyjny, czyli po prostu po śmierci rozkładają się zazwyczaj w całości, nic po nich nie zostaje, tak?
0: A tutaj mamy...
1: Nie mają szkieletów mineralnych, więc no, ciężko jest, żeby muszą być szczególne warunki, żeby się zachowały do naszych czasów, a bursztyn właśnie takie warunki stwarza. Więc to jest też taka ciekawostka. Też na wystawie mamy troszeczkę, może nie mamy takiej wystawy dedykowanej bursztynowi, ale parę okazji każdy u nas znajdzie.
0: Bardzo dziękujemy panie Cezary za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Gościliśmy dzisiaj w Muzeum Geologicznym, a po Muzeum Geologicznym oprowadzał nas dzisiaj
1: Cezary Krawczyński. Bardzo mi miło było z państwem rozmawiać.
0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast są gatunków. Natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia. Myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak.

0: chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii, każdy doskonale zna. Ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają rosną, wiadomo, na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to to jest taka baryłka, taka wręcz prawie że kulka. Taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy, bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój. I bardzo smacznym przy okazji, oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się sześć zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Kuryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc, tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówiąc z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednej, w jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć, po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie. Dlatego ja specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupul. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce, czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka, czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnie. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia, z czego się dokładnie składa owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać. Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona, czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no teraz jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że Jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: A czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają. Bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby. Ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być? Takiego, właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie, nasionka to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I jako i roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego, jak po prostu mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda, i w pewnym momencie no albo odpada tak sam ten żołądź, prawda, no tak, coś takiego się tworzy, no poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania i to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak, też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki, to są takie ciekawe, taka okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę. Zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są to takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki, jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy. Musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię. Czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany jest z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też, no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe, jak będzie z dębem. Ciekawe, jak będzie z dębem, zobaczymy, co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije. Prawda? No niestety, jak rządzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, które wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też, Podjadacz lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami, tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda?

co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często, niestety, no, tutaj w dużej mierze się przyczyniamy do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion, to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak to, no, dzisiaj to są siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób. Szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. Cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład. A teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać. To, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no, sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. I oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami, to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił. Także tak to wygląda. Ale nie, akurat to nie. Czyli, że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym. Owocem pojedynczym, czyli
raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze

nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Boskinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżdżą roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Dostaję pić. Dostaję jeść, tak. I mam gdzie leżeć. A jeśli słońce chce, wyciągam rękę.

co, że chodzić mogę tylko w koło? I co, że rosną drzewa tyle z liści? Tak, lecz ja to lubię.

nieba mogę tutaj dotknąć ręką. I piekła mogę tutaj dotknąć ręką. Tak, wszędzie to blisko. I nocą słońce świeci tu w

0: Dziś w naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo różnie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiaru, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej no, zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia. Tak.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa, radio, muzyka, pogoda.
1: To mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samo zjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten post wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co stworzy twórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
0: Tak.
1: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
0: Czyli tak to jest jednak
1: coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś hapsniemy, a tutaj coś tam hapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdych warunkach ta głodówka będzie okej. Okay. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu. Chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa, więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia i czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu, taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb do syta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda? Dokładnie. Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taką typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, ojej, że to jest coś takiego radykalnego, że coś tak, się że może odcinamy. Dziać. Mhm. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda? Mhm, więc
0: dokładnie,
1: więc
0: tak.
1: Rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. Szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie, a my mamy i prawda, tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm ze złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś no właśnie bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle no, niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepłe śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa, także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający dający nam siłę, więc osoby, które, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. Mhm. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm traci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. Mhm. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy, jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi dosyć no, nie chcę powiedzieć, no może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień właśnie do dziś...
0: Organizujecie u siebie rekolekcję z postem, prawda?
2: Ale ja też... Posłuchajcie, ale ja mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Jolu?
1: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
0: Tak.
1: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu, czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie, czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się tak czyścił,
0: bronił,
1: to będzie
0: jakby.
1: Tak Słucham?
0: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
1: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu. Tak. I rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki, myślimy sobie taki, właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, taki właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z dwóch i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy, to też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I
0: tak,
1: dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać pół godzinki, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to, myślę, takie podstawowe są błędy. Często też ta głowa nieprzygotowana.
2: O, tak.
1: Czyli, czy, tak, czyli tak. tak, czyli Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, zbiegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo no właśnie, bo Pan Bóg chce nam pomóc i zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
0: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
1: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
0: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
1: Jak najbardziej.
0: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Honorat zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte. Monika Waluś, doktor teolog. Ukrycie właściwie z jednej strony to jest pojęcie, które się kojarzy z ojcem Honoratem natychmiast i szybko. Z drugiej strony pojawiło się takie pojęcie, taka duchowość właściwie nie z jakiejś jego woli czy pomysłu, tylko po prostu był zakaz tworzenia nowych zgromadzeń, zarówno w zaborze rosyjskim, jak i niemieckim, pruskim. Właściwie zgromadzenia w ogóle nie były mile widziane, dlatego że protestanci żadnych zgromadzeń nie uznawali i uważali to za niepotrzebne i groźne, a z punktu widzenia prawosławia prawdziwe zgromadzenie to powinno być za klauzurą. Też nie powinno być go zbyt dużo. Także i tu był to brak zrozumienia dla habitu w jakiejkolwiek wersji. Więc jakby to ukrycie, czyli konieczność nieprzyznawania się, ale nie

0: wszystko narasta powoli, ale tworzy się coś niesamowitego, czyli ludzie, którzy z racji tego, że są właśnie bez oznak życia zakonnego, mają dostęp do wszystkich środowisk, mogą pójść wszędzie. I powoli honorat tworzy bardzo tak naprawdę oczywistą z naszego punktu widzenia, ale wówczas niespotykaną i no, genialną wizję ukrycia. Odwołuje się do Ewangelii. Tak jak Matka Boża nie wyróżniała się ani strojem, ani zachowaniem, ani wyglądem spośród innych kobiet, Ewangelia nic takiego nie pisze, tak siostry powinny po prostu uczestniczyć, oczywiście zachowując wszelkie wymogi uczciwości, skromności i tak dalej, ale nie wyróżniając się, nie, można powiedzieć, nie afiszując, nie sygnalizując strojem, zachowaniem, że są kimś innym.
1: Z listów błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ukrywać przeto powinnyśmy i dary duchowe, jeżeli jakie mamy od Boga, jak to czyniła niepokalana Panna, i nasze modlitwy, bo mówi Zbawiciel, gdy się modlisz, wejdź do komory i módl się w skrytości, a Ojciec Niebieski, który widzi w skrytości, odda Tobie. Należy nam ukrywać nasze umartwienia i pokuty stosownie do tego, co mówi Chrystus. Ty, kiedy pościsz, namaść głowę Twoją. Wypada nam ukryć dobrze nasze uczynki, ażebyśmy nie ściągali sławy ludzkiej za nie i nie odbierali nagrody za nie na ziemi. Trzeba nam ukrywać nasze zdolności i nasze pochodzenie i nie mówić nigdy o sobie i o swoich krewnych i cokolwiek mogłoby nas zalecić światu, abyśmy nie ściągali chwały Jego na siebie. I trzeba nam walczyć ze wszystkimi pokusami, które nas odwodzą od tego ukrycia.
0: Było to bardzo trudne, przede wszystkim emocjonalnie, dla tych osób, które to przeżywały. Dlatego, że im się wydawało, że jednak podkreślenie takiej swojej własnej wyjątkowości, którą często chętnie nazywały umartwieniem, tak, albo jakąś skromnością, wydawało się, że to będzie służyć jakoś. A tu się okazywało, że właśnie odwrotnie. Życiu zakonnemu służyło, można powiedzieć, wtapianie się, oczywiście w sposób odpowiedni, w swoje otoczenie. Czyli owszem, pewnych strojów nie nosiły, ale zachowywały się zgodnie z aktualnie panującymi trendami, wybierając te bardziej stosowne dla siebie stroje czy zachowanie, w ten sposób, że właściwie nie były rozpoznawalne jako siostry zakonne przez otoczenie. Było wówczas sporo, powiedzielibyśmy dzisiaj, singli, tak? Czyli panien, które nie wyszły za mąż z różnych powodów. Czasami po prostu narzeczony kiedyś umarł, czy został zesłany, czasami utrzymywały siebie matkę i rodzinę. Z różnych powodów, także wdowy. Więc te osoby się niekoniecznie bardzo wyróżniały z otoczenia jako niemężatki. Natomiast miały od razu większe możliwości oddziaływania w danym środowisku. Ukrycie musiało polegać też na tym, by te osoby, które towarzyszą konsekrowanym ukrytym, odczytywały te osoby jako swoje, bliskie sobie, żeby mogły się od nich uczyć, żeby mogły razem z nimi żyć, nie mogły się dowiedzieć tego. No tutaj też policja by przeszkadzała, ale bardzo szybko honorat zauważył, nie chodzi tylko o policję. Większe oddziaływanie jest na ludzi, jeżeli z góry się nie deklarujemy, jeżeli nie opowiadamy wszystkiego, jeżeli ich nie zrażamy, tych na przykład niewierzących czy letnio wierzących, jeżeli ktoś od razu wyjmie różaniec i mówi, ja codziennie odmawiam cały różaniec, no to wiadomo, że takiej osoby nie zachęci. I honorat powoli zauważa, że to ukrycie, na początku tak z przymusu przyjęte, staje się niesamowitą autostradą do ludzi. Już takim momentem, w którym honorat to widzi, jest moment, w którym wręcz zaleca siostrom, jeśli by w jakiejś sytuacji, pracy czy pielgrzymce, to, że odmawiacie różaniec, miało być powodem trudności, lepiej go nie odmówić, ponieważ najważniejsze jest w tym środowisku wytrwanie. Oczywiście można ten różaniec odmówić później, albo wcześniej, albo częściowo, ale już ważniejsze będzie teraz ukrycie, uznanie ważności pozostania w tym środowisku jako świadek, jako nauczyciel. Honorat tu podkreśla bardzo oczywiste w sumie rzeczy z Ewangelii, czyli Matka Boża nic nie mówiła o małym Jezusie. Matka Boża nie opowiadała wszystkim o Jezusie, że jest Zbawicielem świata, czekała, aż On sam się ujawni, dawała Bogu czas. Nie wszystko musiało być naraz, nie wszystko musiało być w każdej chwili. Czyli też takie poczucie potrzeby dojrzewania. Nie wszystko ja muszę wywoływać, nie wszystko musi się stać od razu. Powoli można działać w sposób mniej efektowny, ale mocniejszy. Na tej zasadzie można było tworzyć szkoły, miejsca pracy, można było oddziaływać przez różne stowarzyszenia, cechy, kursy.
1: Ten sam Zbawiciel, który tak zaleca nam ukrycie, mówi na innym miejscu: tak niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźmy gotowi iść wszędzie, gdzie nas święte posłuszeństwo pośle,

0: do tej pracy, pamiętając, że wszędzie znajdziemy boskie dzieciątko i wszędzie spotkamy się z Jego Matką i z Jego świętym opiekunem.
1: Konrad zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte. Takie, które nie pokazuje wszystkiego na pokaz, które nie czyni z siebie głównego środka zainteresowania. Musi być to miłe też jako pewien rodzaj rozwoju duchowego, który uczy pokory. Nie wszystko będzie docenione, co robimy. Nie wszystkim się można pochwalić. Nie wszystkim możemy ludzi pozytywnie zaskoczyć, pewne rzeczy lepiej dla siebie zachować. Ale, mówił Honorat, Bóg o wszystkim wie i to jest nasz skarb, który niekoniecznie jest widoczny. I też z takim poczuciem, że to będzie owocować na pewno.
2: Wydaje się, że rozkwit Polski po I wojnie światowej, wspaniałe odrodzenie różnych dziedzin życia, także życia duchowego, ma swoje korzenie w ogromnej pracy, także zgromadzeń niechabitowych, ogromnej ilości ludzi, którzy w różnych środowiskach w sposób ukryty głosili Ewangelię i pomagali konkretnym ludziom w zmianie swojego życia, w nawróceniu i w codziennym życiu. Marek Waluś. Myślę, że ukrytość w dzisiejszych czasach jest swoistym znakiem autentyczności, ponieważ nasza epoka cierpi od przerostu słowa, nadmiaru przekazu, bombardowaniem różnego rodzaju reklam, presją wywoływaną w celu zdobycia klientów dla różnego rodzaju produktów, ale też ideologii. W związku z tym ukrytość, która by polegała na tym, że staramy się żyć w tego rodzaju ubóstwie, które głosi Ewangelię nie tyle w pierwszym rzędzie słowem, ile bardziej przykładem życia, jest być może koniecznością naszych czasów, ponieważ w dobie współczesnej nie tyle brakuje informacji, ponieważ jest ona łatwo dostępna, ile świadków, prawdziwych świadków Ewangelii, którzy by własnym przykładem życia promieniowali tą radością, którą nam daje Chrystus.
1: Gdyby sobie wyobrazić, że jakieś zgromadzenie, właśnie takie honorackie, wpada na pomysł, że stara się dotrzeć do różnych szkół i tam jako nauczycielka, wcale niekoniecznie religii, jako nauczycielka właśnie nie religii, dlatego że pewne zachowania, pewna duchowość zakłada się, że powinna, różnie bywa, towarzyszyć nauczycielom czy nauczycielkom religii, ale gdyby takie osoby, które uczą informatyki, historii, które prowadzą świetnie lekcje, tak jak to właśnie było przyjęte w szkołach tych prowadzonych przez siostry niehabitowe. Osoba, która po prostu zachwyca swoją duchowością, pogodą, cierpliwością, wykształceniem, prowadzeniem lekcji i budzi ciekawość, kim ona jest, skąd się bierze tak świetna osoba. Albo osoby takie, jak były z woli Honorata w innych zgromadzeniach, które prowadziły piekarnie, czy kawiarnie, czy restauracje, czy jakieś małe firmy krawieckie, czy fryzjerskie, czy kapelusznicze. Czyli właściwie takie firmy czy szkoły są idealnym miejscem do takiego oddziaływania, bo ludzie przychodzą, bo potrzebują czegoś od nas. Przychodzą zdenerwowani, zirytowani, zmęczeni, z kryzysami i można być taką ostoją dla tych ludzi, którzy przychodzą, nie bombardując ich od razu, przyszedł mówić różaniec pompejański albo tu jest brewiarz, proszę panie, tam pielgrzymka. Tylko pokazując sobą możliwość życia w tym świecie, w takiej sytuacji, w taki sposób i zapraszając do tego świata, na to by było coś pięknego.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: 1934 rok. W dzień wniebowzięcia Matki Bożej nie byłam na mszy świętej. Pani doktor nie pozwoliła, ale modliłam się gorąco w celi. Po chwili ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności i rzekła do mnie: córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za ojczyznę swoją. Przez 9 dni przyjmij komunię świętą wynagradzającą. Łącz się ściśle z ofiarą mszy świętej. Przez te 9 dni staniesz przed Bogiem jako ofiara, wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie, czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można.

0: Polećmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które przechowujemy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
0: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno.
1: Módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński.
1: Módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
2: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę, Bóg zapłać. A za chwilkę kolejna audycja przygotowana dla Państwa. Porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem o nalewkach.

0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To prawda, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smaczne. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. Ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli... Generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj tak myślałam. To
1: trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtr do kawy. Bo akurat to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje. I później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to odszumować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ognie.
0: Nie od razu, wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litr do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, tak akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie pyszny. Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka... akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1, czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
1: tak,
0: dlatego mi się...
1: Duża pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
1: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
1: A poza tym, jeżeli będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest tak, idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy do szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
1: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i gruszki bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Mhm. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście cukier?
1: Taka nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
0: O.
1: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego upodobania.
1: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
1: Dokładnie, czyli to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
0: Tak, to ma taki charakter.
1: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. taką nalewką też wszyscy na przykład to robią, nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
1: jeżeli
2: tak
1: ktoś
2: bardziej...
1: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce pigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten pigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję pigwowca do dereń, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
0: Tak.
1: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
0: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
1: No tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również same przetwory też bardzo smaczne, właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości. Załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
0: No właśnie.
1: Róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
0: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
1: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
0: Orzecha włoskiego, tak.
1: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
0: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie,
0: całe.
2: Nie,
1: w przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
0: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
1: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
0: Bardzo.
1: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, jak mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokrotowy.
1: Dokładnie, najlepiej taki
0: wielokwiatowy, tak
1: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności, bo akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
1: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś się tak lepiej nam się strawiło.
0: Te dania ciężkostrawne, które są...
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
1: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
0: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będę bardziej...
1: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
0: Panie Grzegorzu...
1: Tak samo również można zrobić jeżynę.
0: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
1: Dokładnie, też koniec... się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
1: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70%

0: Jeżeli chcemy słodszą, oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści. Wyciągnie również troszkę alkoholu. Możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: Te w syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę, zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrelowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii. I
1: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Mhm. Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym. I też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować

0: jest na przykład w tym przepisie około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście to wtedy...
0: Długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to głupki. Tak.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale te takie śliweczek z mirabelki.
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
0: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie lepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką Jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli się robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40% i będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam nie uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście tak, może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź siodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic tam, dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Zgadza się, właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste, wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspominam. No
0: tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to, co właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach, łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat, wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%, stoi to do tygodnia i jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści, jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami. A taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Gorzki, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mając na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy i to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor, jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak
0: delikatnie. Dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się z tataraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
1: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
1: właśnie
0: tyle, w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. O samej nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się, tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie taka, może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Polecam państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: To jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości, bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przychodzi do płynu. Niestety u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić smak. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie z tych buraków. Tak.
0: To też to wino z buraków, bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy
0: pokrojone,
1: też?
0: Pokrojone, dokładnie, pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków. Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek?
0: Na kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, właśnie. Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli Państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych, z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: jakaś śledzicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodu, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czy rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
1: Przez cały rok
0: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, tak mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie.
1: To są małe ilości.
0: Alkohol jest substancją konserwującą generalnie. Tak. Również ułatwiającą rozpuszczenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
2: my
1: będą
2: sami
1: mieli...
2: mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach mikologicznych.
1: No tak, powiemy,
2: no to przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę w warsztatach mikologicznych w Biesowie koło Żeromki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście to jeszcze najbardziej zapraszamy, będą ciekawe. O, może być albo wtorek, 5.
2: Piątego. Dobrze, czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który... Na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan także. Grzegorz dokładnie, nam to opowie.
0: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
2: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: Naszym gościem
1: są takie
2: był...
1: grzyby, które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
2: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też już na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Na Wiśniewska Radio Kuropatwa, a z nami jest pan Marcin.
1: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
0: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
1: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone i odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, bo tak jest tu wstęp ograniczony. Tak, zgadza się.
0: Żeby nie zasnęli?
1: Nie, no wie pani, jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów. No nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także...
0: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
1: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest ta sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie. Także.
0: Żeby nie zasnąć.
1: Bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
0: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
1: Jest to tak jak trochę w statku kosmicznym, monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy. Jest monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie głównie z tej części prowadzimy obserwacje. Tak?
0: Ale też jest monitor, który pokazuje...
1: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo...
0: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
1: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień, w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymuje mu obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnicę, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek, tak?
0: One nie wiedzą, jaki jest czas.
1: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
0: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
1: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że

0: Karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście jest to, co generuje naukę, inaczej, to co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
1: No u pana też tak było?
0: No oczywiście, to nie jest tak, że tam ja sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak, a że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
1: Tak daleko?
0: A jak tak daleko? Co to za problem?
1: No daleko!
0: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy, co to za różnica? Ja to jestem lokals, także...
1: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
0: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym tysiącleciu było, bądźmy szczerzy, tak? Nie było dużego wyboru, także jak z Zielonej Góry pochodziłem, no to albo Toruń, albo Warszawa, albo Kraków.
1: Dlaczego pan wybrał Toruń?
0: Bo mój kolega tu był. Miałem znajomego, który starszy przyszedł na studia do Torunia, no to ja przyszedłem tutaj. Rzeczywistość to chaos. To jest dokładnym dowodem na chaos w rzeczywistości. Także.
1: Ale tutaj też jest chaos.
0: No wszędzie jest chaos. No. Można się spytać, co tak naprawdę robi nasza cywilizacja. No, ta nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? Postęp cywilizacyjny jest związany z tym, że ludzie mają coraz bardziej zorganizowany czas, tak?
1: To prawda.
0: No to nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? To jest od A do Z. Ogarnianie chaosu. No to cała nauka polega na ogarnianiu chaosu. Pismo, ogień, bomba jądrowa, satelity, wszystko to ogarnianie chaosu. Niektóre rzeczy się wykonuje do większego chaosu używa, ale ludzie to ludzie.
1: No tak, ale wracając do pana badań, czym się pan teraz zajmuje?
0: Obecnie tak, powiem tak, jak byłem mały, to zawsze miałem taką, małe w sensie, w zeszłym tysiącleciu, zawsze miałem taką nadzieję, że jeżeli zostanę naukowcem, to żeby mieć możliwość takiego prawdziwego kontaktu z absolutnie czymś nieznanym, tak? Takie marzenia, jak kiedyś ktoś tam pływał sobie po morzach i jak wiedział, że jako pierwszy wyspę zobaczył coś w tym stylu, no. I ja jako, że z wykształcenia jestem akurat radioastronomem, ale bądźmy szczerzy, w nowoczesnym świecie już tak się nie ma takiego podziału na radioastronomów, optyków i tak dalej, ale to bardziej mnie zawsze ciągnie w takie obserwacje. No i też mamy radioteleskop. Tematy, które używamy na co dzień, urządzeń, które my mamy tu pod ręką, albo no, taki przechód, taki lokalny, radioastronomia. I się tak okazało, że z początkiem tego wieku odkryto bardzo dziwne zjawisko. I jak Australijczycy odkryli to zjawisko, no Anglicy, Anglico-Australijczycy, to od odkrycia to do publikacji minęło 7 lat, zanim się nie byli przekonani w ogóle, nie wiedzieli w ogóle, co chwycili. No i to jest taki bardzo temat nośny w współczesnej astrofizyce i nawet w popkulturze, i w mediach, i w fantastyce naukowej, szybkie błyski radiowe. Nasza cywilizacja zna to mniej więcej od 20 lat, no 20 paru lat i piękne jest w tym, że za dużo cały czas na ten temat nie wiemy. Tak? To jest takie absolutnie coś nieznanego.
1: No tak, ale błyski, no to no, co no, już podpowiada.
0: No błyski, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasza skala pojmowania rzeczywistości zupełnie nie przystaje do kosmosu, tak?
1: To ma pan to rację, że to trzeba podzielić.
0: To jest tak, prosty przykład. Umiemy sobie wyobrazić, czym jest kilometr? Umiemy.
1: Tak.
0: 10 kilometrów? Tak. 100? A 360 tysięcy? To już w ogóle. A co to jest 360 tysięcy kilometrów, tak? Do Księżyca. Pi razy ok, tak? A nie mówiąc o odległość do Jowisza czy do najbliższych gwiazd. No, prosty przykład. Jeżeli ja bym był Słońcem, jeżeli tam nie pomylę skali, a Ziemia by krążyła wokół mnie na orbicie o promieniu bodajże 1 metra, to najbliższa gwiazda do nas, oprócz Słońca, jest w okolicach Szczecina.
1: O.
0: No, Trzeba pomyśleć sobie, jeśli ktoś mówi o lataniu pomiędzy gwiazdami, jak to wygląda, mm-hmm. tak? A mówi o najbliższej. No to skala ludzkości w ogóle nie pasuje do wszechświata i pod względem odległości, mierzenia czasu itp. itd. A co do, wracając do błysków radiowych, to jest związane po prostu brutalnie z technologią, bo wraz z rozwojem... Nie chodzi o same odbiorniki. Tu nie jest sprawa odbiorników. Bardziej to jest sprawa tak zwanej akwizycji danych, czyli sposobów, w jaki jesteśmy w stanie zapisywać dane. Bo najbardziej, cały czas wąskim gardłem współczesnej astrofizyki nie jest zbieranie danych, tylko zapis, bo są generowane olbrzymie ilości danych. Tak,
1: tak, to wspominała już pani Ania.
0: Tak. I w przypadku szybkich błysków radiowych cały motyw polega w tym, że to są zjawiska, które trwają milisekundę.
1: No
0: właśnie, więc jeżeli chcemy zapisywać dane i szukać tych błysków i robimy 100 godzin obserwacji i próbkujemy z milisekundowym rozdzielczością i to jest zapisane i z tego jest 3 milisekundy użytecznych danych, tak? To trzeba mieć olbrzymi system, żeby to najpierw zapisać, znaleźć to, co nas interesuje,
1: i przechować.
0: Zachować i skasować zupełnie co innego, tak? Ta reszta, co nas nie interesuje. Najzewniejsze jest, że ja na przykład szukam specyficznie zjawisk pewnego typu, a tam mogą być kryte inne zjawiska, o których my nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają i nie wiemy, jak to szukać.
1: I co to jest?
0: I co to jest, tak? To jest właśnie z tymi danymi. No na przykład ja, no nie wiem, czy słuchacze będą sobie wyobrażają, ale w takim klasycznym modzie obserwacji nasz teleskop, jak ja używam, to podczas jednej godziny produkuje 1 terabit danych, tak?
1: Sporo.
0: Dużo. Trzeba mieć olbrzymi komputer, nie tyle. I to trzeba zapisywać dane z prędkością, które nie są używane klasycznie w komputerach, bo my używamy zapisu równoległego na dyskach. Że nie zapisuje jeden dysk twardy, tylko na przykład 8 czy 16 dysków zapisuje równolegle. Maszyna dzieli pakiety i co 16 pakiet jest zapisywany na jednym dysku, żeby nadążyć, rozumiem pani, nadążyć z prędkością zapisu danych, tak? Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy dyski twarde są tak mięciutkie w porównaniu do to powoduje, że dość szybko degenerują się obecne dyski twarde, tak? To jest wiele plusów i minusów technologii. A wracając do tych, kolejny raz do błysków.
1: Tak, bo to mnie tak zainteresowało. Błysk i błysk.
0: Są zjawiska, które trwają kilka milisekund, tak? Są to zjawiska olbrzymiej mocy, tak? Pochodzą, generalnie to, co obserwujemy, pochodzi, można to ładnie powiedzieć, z głębokiego kosmosu, czyli z dużych odległości. No, mamy dwa pobliskie zjawiska i nie można jednoznacznie wskazać ani procesu fizycznego, albo procesów fizycznych, które za to odpowiadają, ani źródeł, które to generują, tak? I opowieści o technosygnaturach nie są wcale wsadzane tam wśród bajki. Tak? Żeby było jasne. Że to mogą być technosygnatury, tak? No, co prawda my szukamy takich bardziej naturalnych wyjaśnień, ale to tak zawsze z tyłu głowy to siedzi, tak? Bo już teraz wiemy, że to, co my opisujemy jako szybkie błyski radiowe, to nie jest jakiś jeden zbiór zjawisk, tylko wiemy, że przynajmniej istnieją dwie klasy, które od siebie się różnią.
1: Czym?
0: Jedne obiekty produkują jeden błysk, klasyczne takie one-off, my mówimy, klasyczne źródła, gdzie widzimy od danego obiektu jeden błysk i koniec, a jest też klasa obiektów, która powtarza swoje błysk. No znaczy tam rzadziej raz w miesiącu według naszej, tylko trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko najjaśniejsze obiekty, bo z dużych odległości, a tych słabszych błysków może być o wiele więcej. I na początku myśleliśmy, że rzeczywiście może te, które właśnie produkują te jedne błyski pojedyncze, to one też powtarzają, ale być może o wiele rzadziej, więc jak my nie obserwujemy tak często, to widzimy jeden błysk, koniec, sądzimy, że osobna klasa. Ale wszystkie wyniki zebrane głównie przez taki kanadyjski teleskop wskazują, że to są pod względem statystycznym i właściwości sygnału dwie różne klasy obiektów. Więc możemy albo mieć dwa różne typy obiektów, które generują te błyski, albo dwa różne procesy fizyczne. Nie wiadomo, ale z tymi procesami to jest jeszcze zabawniej, bo właśnie teraz nasza publikacja idzie, gdzie są wykorzystywane teraz dane też z naszego teleskopu i będzie w Nature niedługo, że jeden obiekt ma przynajmniej dwie różne klasy, inaczej, dwa różne typy zjawisk fizycznych generują błyski radiowe w jednym obiekcie. Czyli dwa różne typy procesów. Nie dosyć, że nie wiemy, co to za proces, to wiemy, że jedno źródło już potrafi dwa różne typy robić tych błysków.
1: Może za chwilę trzy będzie robić?
0: To no może, jeszcze niektóre rzeczy nie mamy upublicznione i no, trudno mi opowiadać na temat kolejnych rzeczy, ale tak jak rozmawialiśmy o chaosie, to wydaje się, że czym więcej danych zbieramy, to w przypadku szybkich błysków radiowych to pojawia się potężny chaos. I być może najprostszym rozwiązaniem jest to, że my z tego powodu, że nie wiemy, o co chodzi, to wiele różnych typów zjawisk wsadzamy do jednego wora. Mhm. I chcemy to opisać jako jedną grupę, a tak naprawdę widzimy tak, no wiele więcej. To jest bardzo podobne do zjawiska supernowych, bo wiadomo, supernowe to wybuchające gwiazdy czy coś w tym stylu, bardzo jasne, jak świeci supernowa, to z taką jasnością jak cała galaktyka, jak w naszej Drodze Mlecznej supernowa wybucha, no to albo jest tak jasna, że potrafi supernowa Tychona de Brahe, że dnia nie było przez, nocy nie było przez pewien czas, tak jak ona na świecie, albo tam jak wybuchła supernowa w 1054 roku, to Indianie Ameryki Północnej zaczęli święto obchodzić na ten temat, bo taka była jasna. I też na początku, jak ludzie odkrywali te supernowe, to był XX wiek, też myśleli, że to jest jeden klas. A teraz wiemy, że jest kilka różnych klas supernowych i zupełnie różne i ścieżki ewolucyjne i zupełnie inne procesy fizyczne stoją za supernowymi. Tam jest 5 czy 6 klas supernowych w tym momencie.
1: I tak samo z błyskami.
0: I najprawdopodobniej to samo jest z błyskami radiowymi, że my ze względów technologicznych
1: nauczyliśmy tego ograniczenia jeszcze.
0: Tak, głównie to się nazywa fajnie naukowo bias obserwacyjny, bo jesteśmy ograniczeni do tego, do możliwości technologicznych, tak, naszego teleskopów czy maszyn komputerowych. No i też trzeba powiedzieć, że muszą być bardzo szybkie algorytmy, które przeszukują te dane, żeby takie matryce specjalne, algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, tak jak u nas, które po prostu szukają takich specjalnych sygnatur, ale to jest typowa sygnatura błysku i ten algorytm tylko szuka tego, co jest podobne do błysku, a te wszystkie inne rzeczy dla niego są tłumie to nieistotne, tak? Z tym, że w przypadku szybkich błysków radiowych jest tyle fajne, że algorytmy używane do szybkich błysków i algorytmy do SETI, czyli poszukiwania, są bardzo podobne, więc to idzie równolegle, tak? To jest dokładnie jedno i to samo. Nie wiem, no, fajne są te szybkie błyski radiowe. Bardzo ciekawe, tak? Jeden błysk radiowy potrafi publikacją się dużą zakończyć, bo jest coś nieoczywistego i bardzo dziwnego, no ale większość błysków to mamy pochodzenia pozagalaktycznego z dużych odległości. Wydaje nam się, że odkryliśmy jeden błysk w naszej galaktyce. To był bardzo jasny. Bardzo jasny. To niebo radiowe na moment stało się białe. Taki był potężny błysk. To jeden z magnetarów takich dziwnych gwiazd.
1: Jaki czas temu?
0: W 2020 roku, w maju.
1: No, to
0: cała historia, bo braliśmy w projekcie, to trzeba było powiedzieć, ile trzeba mieć szczęścia.
1: Czyli
0: w nauce.
1: To znaczy
0: nie tyle my znaleźliśmy, ale my później braliśmy taki udział w projekcie z trzema antenami, który służył, żeby badać, co dalej robi ten magnetar, tak? Po pierwotnym błysku my zaczęliśmy...
2: Każda antena była w innym kierunku ustawiona?
0: Nie, wszystkie były jedne, ale śledziły na różnych częstotliwościach. My z ludźmi z Onzali, ze Szwecji i z Westerborku, z Holandii, tak w ciągu dwóch dni się dogadaliśmy i równocześnie prowadziliśmy obserwacje na różnych częstotliwościach, żeby wiedzieć, jaka jest aktywność. I to było też robione przed malowaniem naszego teleskopu, bo miał być malowany latem 2020 roku, więc ja miałem ciśnienie z tyłu kierownictwa, że trzeba zamknąć obserwację.
1: A wy chcieliście.
0: I najlepszy jest numer, że ja już tam napisałem do ludzi, słuchajcie chłopaki, już muszę zamknąć w niedzielę obserwację.
1: Nie dam rady.
0: On sala zamknęła prędzej z jakichś powodów. Nie pamiętam, co się wydarzyło, że oni skończyli tydzień prędzej, a Westerbork ludzie z Westerborgu napisali, że no dobra, już na poniedziałek przygotowaliśmy obserwację i w poniedziałek puszczamy tę obserwację, ale to koniec projektu. Najciekawsze jest to, że już my zaczęliśmy pisać obserwacje, że przez miesiąc nic nie odkryliśmy. I pisać publikacje do tego, że nie ma, tam miał ten magnetar rentgenowską aktywność, szalał, ale na radio nic nie wyprodukował, więc ten błysk radiowy był jakiś nieoczywisty, a był gigantyczny naprawdę. Gdyby nasza antena go odebrała, to światła same się zapaliły. Taki
1: poważnie?
0: No nie, no to taka moc była gigantyczna, naprawdę błysnął strasznie. No i już piszemy publikację, no i tam tyle było przeszukiwania danych, nikt się nie spieszył, a miesiąc później ludzie z Westerborku piszą, słuchajcie, w ostatniego dnia, kiedy zamknęliśmy, to kolejne błyski antena holenderska zarejestrowała, tak? Ile to trzeba szczęścia, bo byśmy zamknęli dzień prędzej, a oni stwierdzili, że samemu to nie ma sensu. No. I to się zakończyło też publikacją w Nature przez to, że te błyski zarejestrowano. Trzeba mieć kupę szczęścia. Zresztą my dwukrotnie mieliśmy w badaniach swoich kupę szczęścia, jeśli chodzi o szybkie błyski radiowe. I, no, trzeba mieć po prostu szczęście. Wolfson miał szczęście przy planetach, ludzie mieli szczęście właśnie. Duncan Lorimer miał szczęście, że odkrył ten pierwszy błysk, szybki błysk radiowy. Później się okazało, że jak ludzie wiedzieli, czego szukać, to w archiwalnych danych zapisanych na przykład przez teleskop Arecibo znajdowano te błyski. Po prostu
1: wcześniej.
0: Ludzie nie szukali tego, to bardzo często. Najlepszy teleskop na świecie służący do obserwacji na ten moment szybkich błysków radiowych, taki specjalnie tranzytowy teleskop kanadyjski Chimey.
1: To jest taki wytypowany jeden.
0: Nie, on go zbudowano zupełnie do czego innego tak naprawdę, do obserwacji wodoru neutralnego w kosmosie. I oni mieli robić zupełnie co innego, a się okazało, że to jest idealna maszynka, perfekcyjna do śledzenia szybkich błysków radiowych. I Chimey w ogóle nie jest znany na świecie, jeśli chodzi o te klasyczne, planowane obserwacje. Nawet nazwa Chimey pochodzi od Canadian Hydrogen, coś tam, tak? Mhm. To teleskop...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: To często się zdarza w nauce, że sprzęt, który został zbudowany do czegoś, służył do czegoś kompletnie innego, tak? No i tak było z Chimey. Chimey to teraz robi. Teraz Jankesi budują, przepraszam, Amerykanie budują. Teleskop specjalny taki, Australijczycy budują. My też zaczynamy tutaj wchodzić w nowe rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieć...
1: Właśnie, panie Marcinie, co tu będziecie robić w przyszłości? Bo pan już to podjął, ten temat.
0: Ja mogę powiedzieć o swojej działce, tak?
1: No to pan mówi o swojej działce.
0: Otóż okazało się, że są te błyski milisekundowe, tak? Mhm. Ale też są błyski mikrosekundowe, o których my już absolutnie rozwala nam to system. No i na przełomie tego i przyszłego roku będzie za pieniądze europejskie będzie budowany tutaj, czy kupujony, zamontowany tutaj superkomputer, który będzie przeszukiwał sygnały w czasie rzeczywistym z rozdzielczością mikrosekundową i dlatego to musi być czas rzeczywisty, bo nie da się zapisać po prostu. I on będzie rzucał tylko te błyski mikrosekundowe, czyli jeszcze o wiele krótsze i te błyski całkowicie rozwalają system. Bo się okazuje, że jest takie źródło w pobliskiej galaktyce M81, to właśnie jedno z tych źródeł, co my obserwowaliśmy, super publikację walnęliśmy, ona była już grubo cytowana zanim, zresztą powiem ciekawostkę, jak to jest w świecie mediów z promocją, wysłaliśmy to do Nature i Nature to zaakceptowało i pozwolono nam tak zwany preprint puścić, anonimowy, w sensie, że my to zrobiliśmy, ale niegdzie jest wysłany w pierwotnej wersji na takim serwerze archive preprintów, to my mieliśmy oficjalnego bana w mediach z tego powodu, żeby dyskutować na temat. No to się okazało, że National Geographic o nas napisał, tak? Ale my nie mogliśmy się wypowiadać, więc inni się wypowiadali o naszym odkryciu. To jest hicior, no nie?
1: Duże zaskoczenie.
0: No, duże zaskoczenie. To ciekawa historia, bo to było odkrycie, gdzie jednocześnie duży sukces, a jednocześnie bardzo niemiło nas rzeczywistość zaskoczyła. To dużo bym musiał opowiadać, ale osiągnęliśmy swoje, ale się okazało, że nie to, co chcieliśmy osiągnąć. Tak?
1: Ale może w nauce tak jest?
0: No pewnie, że to jest chaos. Tak, w nauce tak jest.
1: Pan doktor zawsze mówi chaos i chaos.
0: No bądźmy inaczej. No, ja mam takie podejście moje jest takie, że trzeba mieć wobec mocy natury
1: nie tylko
0: pokorę, dokładnie, bo te opowieści, jak ja śmieję się z opowieści naszej cywilizacji, że my tam wszystko ujaźmiliśmy, a przychodzi burza Benz i koniec, tak? A to jedna burza zaledwie, tak? Mhm. No to może kwaśny temat, te całe zmiany klimatyczne, no wiemy.
1: Tak,
0: ale jeżeli ja znam, jak się robi metodologię naukową, tak? I co ci ludzie... Wiem, jak to wygląda technicznie od bebechów. Ja tym ludziom od klimatu nie zazdroszczę. Bo oni nie mają dużych możliwości technicznie, żeby te swoje modele potwierdzać. Bo na przykład brakuje im drugiej ziemi. A cała nauka istnieje na porównaniu, tak?
1: No, to jest... no tak, bo porównujecie...
0: Każdy ma prawo powtórzyć eksperyment w innym miejscu i w innym... W klimatologii tego nie ma. A teraz się okazuje numer, że lodowce na południu rosną, czego system nie przewidywał, tak? Ja im nie współczuję, bo nie mają możliwości zrobienia.
1: A wy macie.
0: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie, jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności tam zakłóceń, chwycą to po prostu, tak?
2: Tak, no w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, przez centra matematyczne, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
0: No i tyle nie doszacowana. No jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, oczywiście. Tak? Mhm. No ale jeżeli ja tam, nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzaność na poziomie tam chyba 50% czy coś w, coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
1: będzie, co by, będzie to i to, będzie,
2: to,
1: to
2: on, albo to, miesiąc.
0: Ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce, albo będzie padał deszcz, no nie?
1: Czyli
0: w skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. No to tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy. Tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie, tak? No to też jest. Inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy, no nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże. W skrócie. No, to jest antynauka, tak? Szamaństwo.
1: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie?
0: Moje marzenie?
1: No odkryć, pewnie.
0: Odkryć obcych. A... to jest marzenie, bądźmy szczerzy. A nie, no nie, że hello, no nie pogadamy sobie. Zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
1: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
0: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego, że ja teraz nie.
1: Nie palną,
0: już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
1: Dobrze.
0: Który mówi, że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te supercywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak?
2: Mm-hmm.
0: To jest ten paradoks, gdzie oni są.
1: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
0: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałość, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o czym mało kto wie.
1: Co to znaczy?
0: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
1: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
0: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła. Tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Potem jak zniknęło albo... tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system. No i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
2: Stracił atmosferę.
0: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
1: No, żeby u nas tak się nie stało.
0: Ale to... Nie, Ziemia jest twarda, jeśli to chodzi.
1: Twarda.
0: A magnetyzm Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
1: No i wracając do tego pana marzenia.
0: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych.
1: Tak, o tutaj.
0: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych nano, tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować i też rozwalą system, bo to już w ogóle, no proszę sobie wyobrazić, jeżeli te rzeczywiście błyski mają czas mikrosekundy.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I tak dalej. Możemy powiedzieć ograniczenie przestrzenne, jaki jest obszar maksymalny, który może to produkować, bo to jest światło koherentne tak zwane, więc to nie może, to musi być bardzo specyficzny proces. To mamy obszar, który jest mniejszy niż boisko piłkarskie, tak? I on produkuje coś, co jest widoczne hen w odległościach kosmologicznych. No co to może być? No tak, technosygnatury, tak?
2: No tak.
0: No nie wiem, to jest w ogóle zagwozdka.
2: No tak, bo...
0: Nie wiemy, co to za proces fizyczny, nie wiemy, jak jest na przykład, dlaczego sądzimy, że za te błyski mogą być odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych, małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
1: Tak, myślenia.
0: Tak, bo te obiekty znamy, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją, a one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
1: Oj.
0: No, sam temat...
2: To się nie da wykluczyć, nie?
0: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
1: Jaką?
0: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
1: No bajeczkę.
0: Teraz nie.
1: Już nie?
0: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop, to będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, jeśli ja się że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy...
1: To znaczy, że nie ma.
0: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale no, cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
2: 100 lat.
0: No co to jest? Czyli okno, a okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
2: No.
0: Co to jest?
2: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
0: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
1: Dobra.
0: Bo no jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż Beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000, 1000, 1000, 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
1: No to ja już nie będę żyła.
0: Żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak? I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny.
1: Jest.
0: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu. No to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to tak pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero są agresywne.
1: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnych dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
0: Może to ciekawość? Nie wiem, no...
1: Ale chyba taką macie naturę.
0: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
1: No, co pan odpowie za siebie?
0: No, generalnie... jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne. Bo z naukami...
1: To jest powiązane?
0: No z moimi, bo w pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi, i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, to taka jest brutalna prawda, że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
1: Czyli nie możemy sprawdzić.
0: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
1: Odgłos jest odwrotnie, macie to zapisane.
0: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych... No, przepraszam, jak mnie słuchają humaniści, to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje. Ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki? Te, inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam, czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego, jak to się mówi, czarny łabędź, czy coś w tym stylu, no to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Tam, ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak?
1: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
0: Tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
1: No tak, ale tu jest coś takiego...
0: A nie, to jest tło po prostu z pustyni. Z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Widać jeden z tych wędrujących kamieni. I tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. Właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
1: Tak,
0: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
1: A trzeba mieć słuchawki?
0: Nie, no to jest nagrywanie. Wie pani co? Jak to jest teraz nagrane, I teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? No to ja to przejrzę pod koniec, może w przyszłym tygodniu czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
1: Oj, tyle tego przychodzi?
0: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysk, mhm, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży, duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że no, takie moje skłonności ku nieznajomemu, to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi, właśnie bo tajemnica pociąga, tak? Tajemnic, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same. Że, no niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także. Mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz mam nadzieję, że będzie dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj. I będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach. Bo te najjaśniejsze to widać z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tych więcej góry zobaczymy po prostu.
1: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
0: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. To będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetnych stąd, i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, no, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chimey odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim, co to może być. Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jak JWST czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy, a Chimey chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc oni widzą codziennie część tylko nieba podczas rotacji kuli ziemskiej, która jest widoczna. No nie? Więc oni codziennie omiatają prawie całą płaszczyznę nieba, sferę niebieską, którą widzą od siebie z lokalizacji. Albo zdecydowaną większość. I na razie odkryli tylko jeden typ tego typu źródło, więc bardzo rzadkie wydaje się tego typu obiekty. Chyba. Nie, to pracuje 450 milionów lat temu, więc kiedy to działało, to życie na tej planecie nawet nie wyszło z oceanów, tak?
1: Pytanie do pana Marcina, doktora? Na koniec?
4: Pan Marcin tutaj już trochę powiedział, że...
0: A, jeśli dokończę to demarzenie z tymi sąsiednimi galaktykami, czemu ja chcę to znaleźć, tak?
1: No tak.
0: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce i będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
1: I co stawiamy?
0: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
1: I o to panu chodzi?
0: Tak.
1: I tego panu życzymy.
0: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, że będzie miała taki doktora, o którym wszyscy będą mówić, tak?
1: No, ale wy będziecie jej pomagać.
0: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła. No.
1: Pan jest.
0: No wspólnie, ja z kolegą, tak? Mm-hmm. No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
2: No tak, ale uczą się przez to.
0: No uczą się, tak? Więc no... Mam nadzieję, że to ruszy i naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałem, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc to jest konkurencja. Ale
1: podejrzewam, czyli że podpatrujecie się?
0: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wiele osób wpadło, że takie coś można zrobić. Tak? Także tam Włosi
1: zrobili. Znaczy co, mam mieć troszeczkę szczęścia?
0: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można
1: obserwować inne.
0: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk ze względu na czas. Na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam dokładnie trafił. Tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
1: To w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
0: Tak, no chaos, mówiłem.
1: Czyli
2: no
1: ja...
2: Tak, bo to ale zobaczcie. Tylko część
0: bardzo małą część. Bardzo małą część nieba. Nasze, to nie jest czajmi tranzytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba.
1: Że, nasz tylko...
0: A nasz widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej, tak? Nawet widzimy mniejsze pole... Teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk, tak? To nie jest takie.
1: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie tam i może się
0: zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba. Tak.
1: To ja kolejnym razem może przyjdę ja z pomysłem.
0: Ja bardzo chętnie, ja galaktyk, bardzo chętnie.
2: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
0: Numerki są, tak, ale tak są tendencje, chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chime, ten, co ma okresowość, tak? A tam są inne bardzo ciekawe obiekty, właśnie teraz jedno z kolejnych obiektów, który w slangu nazywamy R117, właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
1: Panie doktorze, Panie doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
0: Proszę, zapraszam. Zresztą to mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z Zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
1: Może się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
0: Powiem ciekawostkę. Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Mhm. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut w tom i z powrotem wrócić.
2: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
0: Czy tak ja co ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
1: rozwoju i do...
0: Do walki z chaosem.
1: O!
0: To generuje chaos, wbrew pozorom.
1: Naszym gościem był pan doktor...
0: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
1: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
0: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc popularnie, skoro kobiety mają intuicję, to Weronika też ma wybierać samemu te numerki. Zobaczymy, czy ona będzie miała szczęście.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu, a opowiem dzisiaj Państwu o tajemnicach ptaków. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym odpowiedzieć na pewną zagadkę, którą zadawali sobie filozofowie od nawet kilku tysiącleci. Mianowicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Otóż, proszę Państwa, ewidentnie najpierw było jajko, a dopiero potem kura. Dlatego, że wiemy już o tym, że ptaki powstały z dinozaurów w procesie ewolucji, a w związku z tym, że powstały z dinozaurów, a dinozaury były jajorodne, czyli najpierw było jajko, a dopiero potem pojawiła się kura. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną, a teraz zagadka dla wszystkich. Proszę Państwa, po czym poznamy, że jakieś zwierzę jest ptakiem? Tu zwykle zadają pytania dla sali, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, więc powiem Państwu, jakie były zwykle typy. Ano, że po skrzydłach. No ale skrzydła mają motyle, ważki, nietoperze, więc skrzydła nie są wyjątkowe w świecie ptaków. Że po dziobie. No dziób mają też różne papugi, różne, nie tylko ptaki, mają także na przykład żółwie, mają niektóre ryby, więc dziób też nie jest odpowiednim wskazaniem tego, że na pewno dane zwierzę jest ptakiem. Tak naprawdę cechą wyjątkową ptaków, uniwersalną u wszystkich ptaków są pióra. Pióra są doskonałym tworem natury, ale występującym wyłącznie u ptaków. Także poznamy ptaka po tym, że ma pióra. Te pióra czasem wyglądają dziwnie. Tutaj w Wikipedii też znajdziemy definicję o piórach, ale to nie będziemy dzisiaj mówili o Wikipedii. Ptaki powstały z gadów, ale nie z takich, tylko z takich jaszczurek nadrzewnych. Są jeszcze w tropikach jaszczurki, które żyją na drzewach i potrafią przeszybować z drzewa na drzewo. To jest właśnie taki dragon z Tajlandii, tutaj z bliska. Malutka jaszczurka, ale potrafi tak przelecieć. Są też trochę większe. Więc tak, z takich właśnie gadów powstały ptaki, z tym, że były to dinozaury, potem dinozaury wymarły, a przetrwały tylko te kręgowce, które potrafiły same utrzymać temperaturę ciała, czyli ptaki i ssaki. Zresztą ssaki dlatego, że były nocne, jakoś sobie radziły. No i dobrze. I teraz kolejne pytanie. Po co ptakom potrzebne są pióra? I tutaj zwykle są odpowiedzi. Do latania. Tak. Do izolacji termicznej? Tak. Do izolacji przed wodą? Tak. Do nadania opływowego kształtu? Jak najbardziej. Ale wszystkie te funkcje piór nie tłumaczą, dlaczego pióra są kolorowe, a są bardzo kolorowe. A może ktoś zgadnie, czyje to są piórka na obrazku? Bo podam dla ułatwienia, że są to piórka szpaka i to młodego. Nie wszystkie pióra nadają się do latania, jak na przykład pióra strusia. O, tak właśnie wygląda stróż. Nie będzie latał, ale pokryty jest piórami. Podobnie tutaj pingwin też nie będzie latał, a piórami jest pokryty. Ale pióra zresztą doskonale izolują pingwina od środowiska wody, także tam w ogóle ta zimna woda oceaniczna nie ma dostępu do jego ciała. Ale nawet pingwiny sobie pozwalają na ozdóbki. Tutaj dochodzimy powolutku do sedna sprawy, dlatego że te barwy piór spełniają funkcje między innymi ozdobne. One dają informacje. Jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły, a poza tym są sygnały też związane z konkretnym gatunkiem, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Oczywiście są też maskujące funkcje piór. Wysiadująca przepiórka czy kuropatwa zniknie nam z pola widzenia, bo właśnie takie funkcje też pióra spełniają, ale także potrafią wprowadzać drapieżnika w błąd i są ptaki, które mają takie niby oczy z tyłu głowy, które mają rozproszyć drapieżnika. Wszystko, co jest na ptaku, to są pióra. Ptaki nie mają włosów. Jeżeli coś na ptaku wygląda jak włos, to nadal jest to pióro. Tutaj mamy dzioborosa z rzęsami i brwiami. To wszystko są pióra, tylko że specyficznie zbudowane. O, to nie chciałbym mieć takich długich rzęs, ale to są pióra. To nie są rzęsy, to nie są włoski. Podobnie u lelka zwanego kozodojem. Te są takie szczecinki, które zwiększają objętość, czyli powierzchnię paszczy, którą chwyta sobie w nocy ćmy. To też są pióra. O, tak to wygląda z góry. To też są pióra. Pióra mają także niezwykłe funkcje, jak na przykład u sów. Pióra są tak zbudowane, że sowa leci

0: kompletnie bezszelestnie, w ogóle jej nie słychać. Bo ona musi wszystko słyszeć. Nawet pisk myszy usłyszy, ale sama jest wtedy bezszelestna. Nic w ogóle jej nie słychać. To się dzieje za sprawą takiego puchu, którym pokryte są pióra, taki meszek je pokrywa, ale też za sprawą właśnie takiego grzebyka, który jest na pierwszym piórze i ten grzebyk powoduje niwelację zawirowań powietrza, dzięki czemu nie ma takiego furkotu w czasie lotu sowy. Taki grzebyk. Są też pióra, które służą do pielęgnacji innych piór. Tutaj na przykład mamy pióra pudrowe pewnej papugi, ale pióra pudrowe mają także ptaki czaplowate i ptaki te mają słabo rozwinięty gruczoł kuprowy, ale za to mają pióra produkujące pudę, którym się całe pudrują. Tak to wygląda. No i oczywiście można sobie opudrować przy pomocy dzioba wszystko, całe ciało, ale nie da się za pomocą dzioba opudrować sobie głowy. A w przypadku ptaków, które na przykład mają kontakt z wodą jak czaple, bardzo ważne jest, żeby głowa też była wodoodporna. Jak to robią czaple? Ano mają specyficzny grzebyk na pazurku i tym grzebykiem sobie pudę rozprowadzają po szyi i głowie. Dzięki temu głowa też jest opudrowana. No, mogłyby to robić w tandemie, ale tego nie robią. Każda czapla musi sama się opudrować. I tutaj mamy też grzebyk z lelka zwanego kozodojem, którego już pokazywałem. On też ma krótkie łapki, dziubek nieduży, nie napudrowałby się cały, a ma taki grzebyk i dzięki temu grzebykowi może się pudrować. Są oczywiście też takie grzebienie jak u głuszca, ale one służą do zupełnie czegoś innego. To one tworzą się tylko na zimę i służą temu, żeby głuszec nie zapadał się w śniegu zimą. Po piórze możemy też bardzo wiele opowiedzieć o ptaku i jego życiu. Tutaj mamy tak zwane prążki głodowe, zwane też prążkami stresowymi i one powstają tylko u piskląt w czasie wzrostu, kiedy wszystkie pióra rosną jednocześnie. Jest wtedy ogromne zapotrzebowanie na białko i minerały. Jeżeli czegoś zabraknie, to pióro nadal rośnie, ale no, są braki, są niedoskonałości. Tak kiedyś na wyścigi budowano domy i wieżowce i bloki na osiedlach, między innymi na warszawskim Ursynowie. Te domy budowano na wyścigi, bo trzeba było wykonać plan, bo był plan na dany rok. 300% planu trzeba było wykonać i domy powstawały, ale brakowało czasem klamek, okien, drzwi, ale dom powstawał. Natomiast no, były potem pewne niedostatki. I tak to wygląda. Pod mikroskopem pióro ma niedoskonałą strukturę, w tym momencie ono może się łatwiej złamać, więc taki ptak niedożywiony w młodości będzie miał określone problemy. Tutaj mamy wronę, która w mieście nie może czasem się odżywiać tak jak powinna, zjada różne rzeczy pochodzące od ludzi, no i w efekcie potem są takie piórka odbarwione. To co mówiłem, że po piórach rozpoznamy płeć. Tutaj to widzimy, tak samo tutaj, samczyk bardziej kolorowy, to jest temat na odrębny wykład, dlaczego samce są piękniejsze. Ten u góry to samczyk, u dołu samiczka. No a tutaj zobaczmy kogucik. To jest kogucik Kura Bankiwa, którego sfotografowałem w Tajlandii. Młody kogut, piękny? Może tak. A ten? To jest dorosły kogut. Tamten był to kogucik, młodziutki, a tu jest kogut. I gospodyni wiejska, która kupuje koguta dla swoich kur, to wie, że kogut ma być z dużym grzebieniem, z dzwonkami. Ona wie, jak ten kogut ma wyglądać. Oczywiście kury też wiedzą, więc to jest kogut. O, i tutaj porównujemy kogucika młodego i koguta. Tamten jeszcze nic o życiu nie wie, a ten już wiele widział i wiele zwalczył w swoim życiu. Więc oczywiście taki kogut łatwiej zwabi kurkę, doczeka się potomstwa. A jeżeli jest blondynem, tak jak ten tutaj, to pewnie ma jeszcze większe szanse. Blondyni w świecie ludzi także mają większe poważanie u płci przeciwnej. O, a taki ogon ekstrawagancki. Po co pawiowi takie pióra? Po co mojemu taki ogon? Czy taki ogon służy na przykład uciekaniu przed drapieżnikiem, czy ułatwia ucieczkę przed drapieżnikiem? Nie. Czy ochroni pawia przed deszczem albo wiatrem? Nie. Czy pomaga w zdobywaniu pokarmu? Nie. A czemu służy? No, zwabieniu samic. I teraz sobie wyobraźmy takiego pawia, którego chcielibyśmy do czegoś porównać, to w świecie ludzi byśmy go porównali do luksusowego samochodu. Czerwony samochód. Kto jeździ czerwonym samochodem, ręka do góry? Czerwony samochodzik, cabrio, quadro, muzyka głośna, potężne głośniki. Czy taki samochód sprzyjałby w odwożeniu dziecka do szkoły czy przedszkola? Może tak. Czy taki samochód służyłby do jeżdżenia na zakupy? Nie byłby praktyczny. A może służyłby do jakichś większych podróży w naszej strefie klimatycznej? No też nie zawsze. Więc taki samochód sprawdziłby się za to na dyskotece. Gdyby podjechać pod dyskotekę gdzieś na wsi, puścić muzykę, no efekt będzie. Więc to jest ten pawi ogon właśnie. To jest taki luksusowy samochód, który nie do końca jest potrzebny. Czasem na piórach są właśnie takie zmyłki, jak udawane oczy, po to, żeby odwrócić uwagę drapieżnika, napastnika. Oczywiście nie tylko ptaki mają takie udawane oczy, ale także owady. O, tutaj też rusałka, pawik. Czasem wygląd pióra nic nam nie mówi, jeżeli nie poznamy środowiska ptaka albo nie zobaczymy całego tego ptaka. Tutaj mamy piórko słonecznicy, które no wygląda no ładne jest, ale jakby nie rozumiemy jego funkcji, a tak wygląda słonecznica. Ona jest ubarwiona maskująco, chodzi sobie w dnie lasu amazońskiego, porusza się z takim jakby żyroskopem w głowie, bo najpierw przemieszcza się ciało, potem głowa, tak żeby nie rzucać się w oczy drapieżnikom. No i ona wtedy jest słabo widoczna. Ale jeżeli ktoś się zdenerwuje albo spotka kogoś, kto może być potencjalnym napastnikiem, to robi tak. I wtedy nagle w ciemnym lesie pojawiają się wielkie oczy. I to może spowodować, że drapieżnik się zawaha, a ona w tym momencie będzie mogła uciec. No i czasem trzeba właśnie zrozumieć przyrodę, zrozumieć miejsce, w jakim taki ptak żyje, żeby zrozumieć, dlaczego pióra są tak, a nie inaczej ubarwione. To są piórka bażanta srebrzystego. Byłem w Syczuanie, byłem w różnych miejscach i oglądałem różne bażanty. I właśnie bażanty srebrzyste żyją w takich gajach bambusowych, gdzie są bardzo ostre cienie. Panta wielka też tak samo, jak sobie siedzi w takim gaju bambusowym, a są tam różne skały, które dają głębokie cienie, ostre plamy słońca, to nawet panda wielka zniknie nam z oczu. Po prostu zniknie nam z oczu, nie widzimy, oczy będą zmęczone. I podobnie ten bażant też ma takie plamy czarno-białe. No i w takim środowisku właśnie gaju bambusowego może zniknąć z oczu drapieżnikowi. Oczywiście ludzie wykorzystywali pióra do różnych celów zdobniczych także, no bo zachwycali się ich urodą, są piękne. Znajdzie się takie piórko, to warto je zatrzymać. Na przykład piórko sójki jest niebieskie i ono będzie zawsze niebieskie, dlatego że jego barwa niebieska nie wynika z barwnika, ale z rozszczepienia światła. Jest to barwa strukturalna i ono po 100 latach nadal będzie świeciło swoim błękitem. No i niestety te ozdobne pióra sprawiły, że mniej więcej przed 100 laty zapanowała w Europie straszna moda na rajery, na pióra czapli i także innych ptaków. Te ptaki zabijano na całym świecie, także ptaki rajskie zwane cudowronkami, zwożone te piórka i całe skórki, a kobiety stroiły sobie kapelusze w te wszystkie piórka. No i była to hekatomba, czyli ogromna ofiara ptasia. Mężczyźni zabijali ptaki na potrzeby kobiet, kobiety się stroiły i te kapelusze czasem były bardzo rozbudowane i o mało nie doprowadzono do wymarcia czaplowatych w całej Europie. Na szczęście ta moda minęła, zaczęła się wojna, potem zapomniano o tej modzie, teraz się z niej możemy jedynie naśmiewać, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Pióra były także używane przez mniej więcej 30 tysięcy lat przez myśliwych, ale też wojowników do stabilizacji lotu strzały. Sprawdzono to, robił to eksperymentów, pewnie ktoś sprawdził, przekonał się, że takie piórko stabilizuje lot. Potem opracowano różne technologie przyklejania takich piórek, także włosiem końskim. No i 30 tysięcy lat łucznictwa. Wszyscy jesteśmy potomkami łuczników. Tutaj mamy pokazane piórko malarskie, słonki, jest taki ptaszek, kiedyś na te ptaki polowano masowo i to piórko malarskie było sprzedawane osobno, dlatego że rzeczywiście malarze wykorzystywali te piórka do malowania detali. Trudno było zrobić tak doskonały, malutki pędzelek, a to piórko służyło do malowania różnych drobnych rzeczy, także można by było nim pisać, chociaż do pisania używano większych piór. Żeby pióro używać jako pióra do pisania, to trzeba najpierw obciąć mu kawałek nutki, czyli tego miejsca, gdzie nie ma chorągiewek i potem skośnie trzeba to zrobić ostrym nożykiem i potem z tej nutki trzeba wyjąć duszę pióra. Tam w środku jest dusza pióra. Ta dusza pióra jest to pozostałość po naczynku krwionośnym z okresu wzrostu pióra. Trzeba to usunąć i potem tylko trzeba naciąć w ostrym miejscu wzdłuż i już możemy, jak stalówkę, i możemy zacząć pisać. Shakespeare pisał piórem. Mark Twain też pisał piórem. Przygody Tomka Sawyera. Potem dostał wieczne pióro i propagował to, że napisał wiecznym piórem, ale zaczynał prawdziwym piórem. Także potem wieczne pióro nawiązywało właśnie do piór, którymi pisano przez pewnie 2000 lat. Albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy. Jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe. Tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tu Tutaj jak Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją. Dlatego, że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł. I nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na półce, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, on miał tu piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy, ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu w lesie, gdzie jest miękkie podłoże i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti. Jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich 0,5 kg dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie i tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. O, a ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie, jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki, to znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy, potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją Gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem. Nawet tak może na mnie patrzeć. A jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami, potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia co się da, i widzi wszystko doskonale. Jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany, zaraz o tym opowiem. O właśnie, tutaj jak szpaczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz. Czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza, i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, on musi wszystko widzieć.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień, jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też między innymi ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej. Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie kwiatka jest, żeby zwabić takiego, w tym wypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla, tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar. Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem ich hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę, i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę. Widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądów, to też ułatwia trasę wędrówki. Ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS. A ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące powietrze, one czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają, my nie. Są też czasem różne na temat ptaków różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku. No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w 3 roku życia przystępuje do lęków i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku albo w niszy skalnej albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje. Ale to nie są 3 lata, tylko to jest 3 rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat, powiedzmy, czy w czerwcu, no to w 3 roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki, więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji, to są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne. Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki, i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości to się palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawe oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawe oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawe oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość. No ale cóż, ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. Nawet to jest pomykówki, to są młode pomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleira, o ile, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest usów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho, wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione. I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bucianów, jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemniające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami. No to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane. Jeszcze eternit był wcześniej, te na eternicie też sobie w miarę radziły. Natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę. Klęskę, zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądu. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bucianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczynia krwionośne, nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją. Tutaj mamy żurawia, zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy mu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia jest taki silny, tak zwany klangur żurawi, może być słyszalny z 2 i 3 kilometrów. Tam samiec i samica mają ten dźwięk troszeczkę inaczej zbudowany, dlatego że samiec daje z siebie jeden długi dźwięk, tru, a samica daje w tym czasie 3 dźwięki, tru, tu, tu. Te dźwięki są rozmaite u samca i samicy, słyszymy to jako jeden klangor, ale tutaj widzimy całą budowę układu oddechowego u ptaków. Ten układ oddechowy zapewnia bardzo dużo tlenu ptakowi w czasie lotu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na tlen. Powietrze wchodzi, te płuca są inaczej zbudowane. Nasze płuca mają pęcherzyki. Płuco działa w ten sposób, że się rozszerza na wdechu. Tam wchodzi powietrze. Chwileczkę jest tylko w tym pęcherzyku powietrzu, gdzie ma kontakt z naszą krwią. Tam następuje wymiana gazowa i potem powietrze wraca tą samą drogą. U ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wydechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają także przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudła rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku. Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tchawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.

kilka tygodni temu od omówienia takich budowli, megalitycznych, które są w Izbicy Kujawskiej. No i wróciłem dzisiaj do niego, zatem omawiamy dzisiaj piramidy w Polsce. Ile ich jest? No i jakie tajemnice skrywają? Choć może brzmi to nieprawdopodobnie i zaskakująco, w Polsce znajduje się kilka piramid, no i często starszych nawet od tych w Egipcie. Wykonane często z wielkich głazów, są prawdopodobnie grobowcami dla pierwszych władców Kujaw. A gdzie znajdują się te piramidy w Polsce? Postaram się Państwu przedstawić dzisiaj historię i tajemnice tych budowli. Piramidy często wykonane są, te nawet w Polsce, z wielkich głazów, wznoszone przed tysiącami lat, grobowce, z których prawdopodobnie pochowano pierwszych władców Kujaw. Można je zobaczyć na Kujawach, koło Izbicy Kujawskiej oraz w Wietrzychowicach, Sarnowie i Gaju. O tym już Państwu opowiadałem. No, nie są one tak potężne jak te wzniesione przez faraona Cheopsa, ale za to są starsze nawet o kilka tysięcy lat. Z jakiego okresu pochodzą nasze krajowe piramidy i ile ich jest? Prawdopodobnie najstarszym i najbardziej interesującymi piramidami są megalityczne grobowce zlokalizowane właśnie w Sarnowie, niedaleko Izbicy Kujawskiej. No, metody datowania radiowęglowego C14 nie są może doskonałe, z tego względu trudno jednoznacznie określić, kiedy one zostały wzniesione. Jednak naukowcy wskazują na przybliżony okres od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy lat przed naszą erą, co oznacza, że te grobowce mają około 5,5 tysiąca lat, co czyni je jednymi z najstarszych monumentalnych budowli w Europie. Zostały one wzniesione przez tak zwane kultury pucharów lejkowatych. Piramid z Sarnowca jest 9, a przy każdej z nich można oczywiście znaleźć tabliczkę. W tej chwili już w jednej piramidzie mieściło się od 1 do 5 ciał. Może trudno w to uwierzyć, ale w Polsce można znaleźć nie jedną piramidę, to jest fakt. Niektóre z nich są starsze od egipskich, o tych już tutaj zaczęliśmy, ale tajemnicze grobowce rozsiane są w różnych lokalizacjach i każdy z nich ma swoją unikalną historię. Jakie tajemnice skrywają te grobowce? Która jest najciekawsza w Polsce? O tym za chwileczkę. I wracamy do naszych piramid. Mamy pierwsza z nich, to piramida w Rapie. Piramida znajduje się w miejscowości Rapa, tuż przy granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. Jest grobowcem rodziny Fahrenheit. Jest jednym z bardziej niezwykłych obiektów, który można zobaczyć w północnej części krainy Wielkich Jezior. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XVII wieku, kiedy Fahrenheitowie wykupili wieś niegdyś zwaną Angerrap i zbudowali w pobliżu pałac w Bejnunach. Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy podróżowali po Europie i wierzyli głęboko w życie po życiu. W związku z tym zbudowali grobowiec o kształcie egipskiej piramidy. W 1811 roku w grobowcu jako pierwsza pochowana została 3-letnia córka, a następnie kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha. Piramida w Rapie ma około 16 metrów wysokości i stoi na podstawie 10,4 razy 10,4 metra. Podczas I i II wojny światowej grobowiec został zdewastowany niestety, no i zaczął popadać w ruinę. W roku 2000 zadbano o spokój zmarłych i zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca.
a w roku 2018 piramida została gruntownie odremontowana. O tej piramidzie jeszcze Państwu opowiem, bo to jest...

Przypomina on pomniejszoną kopię znanej egipskiej piramidy Cheopsa. Nad 10-metrową kamienną budowlą góruje potężny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. No niestety zbyt wiele informacji na temat tej piramidy nie mamy. Nieliczne informacje na ten temat sugerują, jakoby krzyż miał zostać dobudowany do grobowca po II wojnie światowej. Jednak przeczą temu zdjęcia z roku 1932, które przedstawiają ową piramidę już z krzyżem. Więc pochodzenie krzyża nie jest do końca jasne. Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu polskiego w latach 1922-26. Zmarł w roku 1931 w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym. W grobowcu pochowano 6 osób, a ostatniego pochówku dokonano tutaj w roku 1944, kiedy to złożono do grobu trumnę Marii Sobańskiej. Tutaj nie wiemy. Legenda głosi, że hrabia Aleksander Skrzyński miał zapłacić elektrowni za to, aby po jego śmierci przez 100 lat w grobowcu świeciło się światło. Tego nie sprawdzaliśmy. Tak, dzisiaj muzycznie oprawia program grupa Tangerine Dream, a my wracamy do naszych piramid. Kolejną piramidą, którą omówimy skrótowo, jest to piramida w Rożnowie. W powiecie kluczborskim, w miejscowości Rożnów, znajduje się unikalny grobowiec rodziny von Eben. Tę 9-metrową piramidę zbudowano w roku 1780. Ebenowie byli właścicielami wsi do XIX wieku, podążając za rozpowszechniającą się wówczas modą na starożytności egipskie, Fryderyk von Eben und Brunnen zbudował przy miejscowym kościele zachowany do dziś nietypowy grobowiec rodzinny. Projekt piramidy wykonał Karl Gotthard Langhans, architekt, autor wielu obiektów na Dolnym Śląsku i w Niemczech. Jaka ta budowla jest? Jest to budowla wolnostojąca o wysokości około 8,5 metra, o kształcie ściętego ostrosłupa z ryzalitem mieszczącym wejście w ścianie południowej. Piramida jest murowana z kamienia i z cegły. Łącznie w tym grobowcu spoczęło 28 osób. Zmarłych rodziny rodów von Ebenów chowano w piramidzie od 1780 do roku 1830. Wzniesiony grobowiec i jego, można nazwać, specyficzna aura miała sprawić, że po śmierci ciała ulegną mumifikacji. Niestety w roku 1945 piramida została splądrowana, a zwłoki zbezczeszczone. Już nie dowiemy się tych tajemnic. Przechodzimy do kolejnych piramid, a dzisiaj zajmiemy się także później piramidą w Rapie na Mazurach. Przyjrzymy się jej dokładniej, tej tajemnicy. Piramidy kujawskie, o tym już Państwu mówiłem kilka tygodni temu, ale przypomnę. No, nie mają się nijak, nie przypominają w ogóle tych egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego między nimi wysokiego na 5 metrów kopca. Te olbrzymie grobowce charakteryzują się nie wysokością, a długością. W wielu przypadkach przekraczają długość 100 metrów. Przez ich nieoczywisty kształt i wielkość mówi się, że były one przeznaczone dla olbrzymów lub zmarłych gigantów. No takie legendy krążą. W rzeczywistości te piramidy były po prostu miejscem pochówku ludzi. Kamienne budowle zaczęto wznosić od połowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw. Największe i najsłynniejsze polskie piramidy powstały w okolicach Izbicy Kujawskiej. Na terenach kujawskich miejscowości utworzono

0: parki kulturowe, dzięki czemu piramidy są udostępnione szerokiej publiczności i można dzisiaj je zwiedzać bez żadnego problemu. Kolejna piramida, którą dzisiaj omówimy, to piramida Łakińskiego w Łaziskach koło Wągrowca. Cóż to takiego jest? Piramida Franciszka Łakińskiego została wzniesiona około roku 1845 na wzgórzu wśród sosen, tuż przy drodze z Wągrowca do Gniezna. I piramida ta jest grobowcem Franciszka Łakińskiego, który był rotmistrzem wojsk polskich. Zasłużył się on podczas wojen napoleońskich, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze. Pomysłodawcą nietypowego grobowca był sam Łakiński. Piramida posiada czworoboczną podstawę, która została wykonana z kamieni. Ma ona około 10 metrów wysokości, a w dawnych czasach wejście do niej zdobił napis wykonany z kutych liter. No niestety napis zaginął, skradziono go. Po zakończeniu służby Łakiński osiedlił się w Wągrowcu i tam też zmarł. Pozostawił po sobie testament, w którym swój majątek podzielił i przekazał znaczące sumy szpitalom i biednym dzieciom. Co ciekawe, każdego roku pary, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin, otrzymywały procent od 6000 talarów. Miejmy nadzieję, że jego hojność była wynagrodzona przez niebo. A za chwilę jeszcze dwie kolejne piramidy i przechodzimy później do tajemnicy piramidy w Rapie. Zobaczmy, co tutaj będziemy dalej mieć za piramidę. Kolejna to grobisko aryjskie w Krynicy. Na wysokiej górze porośniętej lasem pod wsią Krynica stoi zagadkowa budowla. Grobisko aryjskie w Krynicy to jeden z nielicznych i prawdopodobnie jeden z najstarszych w grobie w Polsce grobowców piramidalnych. Budowla znajduje się na tzw. Górze Aryjskiej, ulokowanej mniej więcej w połowie drogi między Krasnystawem a Ryjowcem. Murowana piramida na planie kwadratu o boku 7,35 metra ma łącznie około 20 metrów wysokości. Jest wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Na trzech ścianach grobowca znajdują się otwory pełniące funkcję okien. Prawdopodobnie piramida jest miejscem pochówku Pawła Orzechowskiego, który ze względu na fakt, że był arianinem, nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Zdecydował się więc na zbudowanie sobie oryginalnego grobowca znajdującego się w odosobnieniu. Być może w pobliżu grobiska znajdował się niewielki ariański cmentarz. A kolejna piramida to piramida w Międzybrodziu. W południowej części grecko-katolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu powstał w latach 30. XX wieku okazały grobowiec w formie piramidy. Grobowiec jest miejscem pochówku rodu kulczyckich i dobrzańskich herbów Sas oraz jednocześnie repliką piramidy Cheopsa w skali 1:50. Wybór formy grobowca jako piramidy należy przypisać Jerzemu Kulczyckiemu, który odbył szereg podróży naukowych, w tym także do Egiptu, gdzie we wnętrzu piramidy Cheopsa w Gizie spędził podobno na samotnej kontemplacji najszczęśliwszą godzinę swego życia, tak przynajmniej napisał. Grobowiec został wykonany według projektu Iryny Dobriańskiej z bloków piaskowca i ma 3 metry wysokości. Na płycie zamykającej dostęp do grobowca umieszczone są inskrypcje w języku polskim i ukraińskim, a nad płytą umieszczony jest krzyż maltański. Włodzimierz Kulczycki żył w latach 1862-1936 i był profesorem, a później rektorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Jego syn Jerzy Kulczycki był historykiem sztuki oraz doktorem filozofii z dziedziny archeologii. Kolekcjonowali oni kilimy i kobierce wschodnie, a część ich zbiorów znajduje się obecnie na Wawelu i w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem. A my za chwileczkę przechodzimy do omówienia tajemnicy piramidy w Rapie, tej, o której mówiliśmy jako pierwszej. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, a chwileczka muzyki nam nie zaszkodzi. Dalsze utwory grupy Tangerine Dream. Piramida w Rapie. Tajemnicza piramida na krańcu Polski. Można powiedzieć, że magiczny rejon północnej Polski, którym są Mazury, skrywa tajemnicę powstania pewnego niezwykłego obiektu. W Rapie, wsi położonej niedaleko obwodu kaliningradzkiego, wybudowana została niewielkich rozmiarów piramida, która pełni funkcję grobowca pruskiej rodziny von Fahrenheit. Turystów w ten zakątek przyciąga niezwykła forma budowli oraz historia z nią związana. Co kryje się za pojawieniem się niecodziennego obiektu i co można znaleźć w jego wnętrzu? Sprawdźmy to wszystko. Angera, czyli dzisiejsza Rapa, została założona w XVII wieku. Wykupiona z rąk właściciela Christopha von Rapp przez ród Fahrenheit, którego członkowie w pobliżu niej wybudowali swoją posiadłość, pałac w Bejnunach. Ten wybudowany obiekt stanowił architektoniczną perłę regionu Mazur, a dodatkowo umieszczonych w nim było wiele słynnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, m.in. Rafaela, Rubensa czy nawet Leonarda da Vinci. Rodzina Fahrenheitów byli to ludzie uczeni i zamożni, którzy w czasie swojego życia odbywali wiele podróży po Europie i innych państwach świata, a szczególnie interesowała ich kultura Egiptu. Zafascynowani tamtejszym budownictwem oraz starożytnymi ideami, wśród których najbardziej pochłonęła ich idea wiecznego życia, postanowili wybudować rodzinny grobowiec, znaną właśnie piramidę na Mazurach. Historia powstania obiektu niestety wiąże się z nieszczęśliwą historią. W czasach życia rodziny w 1811 roku panowała epidemia szkarlatyny, na którą zmarła trzyletnia córeczka barona Fryderyka Henryka von Fahrenheita, Ninet, której w myśl egipskich założeń zlecił wybudowanie kaplicy, nad którą wznosi się piramida. Jego działaniom przyświecał cel ochrony ciała córeczki i zapewnienie jej nieśmiertelności. Pochowane zwłoki zostały odpowiednio zabalsamowane i złożone we wnętrzach wybudowanej polskiej piramidy. No cóż, takie miał pomysły baron. Piramida powstała w odległości około 5 km od posiadłości rodu Fahrenheitów z projektu Bartela Thorvaldsena na początku XIX wieku. Poza ciałem młodej dziewczynki pochowano tam z czasem inne ciała członków rodziny. Łącznie znajdują się tam zwłoki 7 osób, w tym jedno należące do głowy rodu, złożone w kaplicy jako ostatnie w 1849 roku, oraz 2 należące do dzieci. Lata I i II wojny światowej przyczyniły się do dewastacji grobowca przez Rosjan, wskutek czego zostały pootwierane trumny, a spoczywających w nich ciało niestety pourywano głowy i niektóre części ciała. Dopiero po publikacji informacji dotyczących piramid w pierwszych latach XXI wieku zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca, by okazać zmarłym należyty szacunek podczas licznych odwiedzin turystów. Podobnie w czasie wojen zniszczony został pałac i dwór należący do rodziny, z którego w dniu dzisiejszym zostały jedynie zarośnięte ruiny. Niesamowite jest to, że mimo ulokowania obiektu w terenie podmokłym, schowane tam zwłoki są doskonale zmumifikowane, czemu mogły przysłużyć się odpowiednie warunki budowy i umiejscowienia piramidy. Jak wygląda ten grobowiec? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Jeszcze chwilka muzyki. Wracamy do naszej piramidy. ten grobowiec. W związku z tym, że rodzina, która zamieszkiwała tę ziemię, należała do zamożnych rodów, przygotowanie projektu zlecono jednemu ze światowej klasy artystów, rzeźbiarzy Bertelowi Thorvaldensowi, który obecnie może być znany z wykonywania warszawskich pomników Mikołaja Kopernika i księdza Józefa Poniatowskiego, a także projektu grobowca jednego z rzymskich papieży Piusa VII. Obiekt kaplicy z piramidą jest wysoki na około 16 metrów o podstawie na kształt kwadratu. Zbudowany został z polnego kamienia i wykończony przy użyciu czerwonej cegły. Pod koniec XIX wieku zamieszkująca pałac w Bejnunach rodzina sprzedała swój majątek i wyprowadziła się, oddając tym samym los grobowca. Zapomnienie. Po okolicy krąży również pewna opowieść o klątwie. Z grobowcem Fahrenheit wiążą się także niepokojące historie, które często określane są jako klątwa zmarłych, których zwłoki znajdują się w kaplicy. Ale o tym dzisiaj może nie będę Państwu opowiadał. Typowa piramida egipska, a piramida w Rapie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie? Z ciekawostek na temat wybudowanej na Mazurach piramidy wiadomo tyle, że została wykonana z niezwykłą starannością na kształt budowli znanych w Egipcie, w szczególności piramidy Cheopsa. Celem powstania zwieńczonej ostrym wierzchołkiem piramidy była ochrona i mumifikacja zwłok. Stworzenie warunków umożliwiających zaistnienie tego procesu mogło wynikać z odpowiedniego nachylenia ścian grobowca. Kąt pochylenia ścian zewnętrznych wynosi od 68 do 79 stopni, natomiast mierząc od wewnątrz, wartość ta wynosi 51-52 stopnie. Dokładnie tyle samo jak w piramidach Egiptu. Ponadto podstawa zbudowana jest tak jak w znanych piramidach na planie kwadratu o długości boku 10,4 metra. Umieszczając w ścianach piramidy wentylacyjne otwory, zastosowano technikę niczym z egipskich grobowców, gdyż takie kanały służą odpowiedniej wentylacji właśnie tego typu budowli. Badacze podają, że wybór miejsca, na którym powstała piramida, nie był przypadkowy, a teren ten odznacza się występowaniem wzmożonej pozytywnej energii pochodzącej z Ziemi i kosmosu. Dodatkowo wzmocnieniu przepływających energii służy odpowiedni kształt piramidy oraz wykonanie jej podstawy z kamienia polnego. Czyżby te działania były zamierzone już na etapie budowy przez Fahrenheitów? Potwierdzona została informacja, że we wsi Rapa przecinają się trzy linie potężnego promieniowania, które dają początek tajemniczemu miejscu mocy. Jedna z nich wytyczona jest od Kowna do Karlsruhe, jednego z europejskich magicznych miejsc związanych z energią, a dwie następne łączą Istanbul i piramidy w Gizie oraz piramidę w Rapie i szwedzki Findhorn i Królewiec. Jedne ze znanych miejsc mocy. O dziwo, wszelkie owady, komary czy muszki naprawdę omijają to miejsce. Czy piramida w Rapie skrywa jeszcze jakieś tajemnice? Przekazywano wiele legend odnośnie tego, że podziemia piramidy skrywają kosztowności, które zamożna rodzina ukryła w ziemi, zabezpieczając w ten sposób swój skarb. Pierwsze badania nad umiejscowieniem piramidy w tym terenie nie wykluczały takich okoliczności, zakładając, że może pod nią znajdować się częściowo zasypane pomieszczenie, gdyż pracujący na tym terenie archeolodzy odbierali sygnał informujący o takiej możliwości. Uznaje się, że w tym celu też wielu śmiałków odważyło się wejść do grobowca i zdewastować jego powierzchnię, by odnaleźć ukryte rzekome kosztowności. Niemniej jednak w trakcie badań elektro...
1: Kupuj świadomie.
0: Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Borowych wykluczono obecność podziemnego pomieszczenia, co, jak uważano, ograniczy występowanie zniszczeń i ataków poszukiwaczy skarbów. I to tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w naszej stacji, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Mówił do Państwa Piotr Wiśniewski. Dobranoc.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa, 19.30. Witamy Was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy. Też słuchają nas w różnym wieku, dlatego że no, to trochę może nie jest bajka. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze, ale chcieliśmy trochę takiej odskoczni od ciągłych bajek, takich dla najmłodszych, więc każdy może posłuchać. Tym bardziej, że książka miała swoje takie zakończenie w serialu telewizyjnym, który był emitowany na początku wakacji w TVP ABC. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Wracamy za chwilkę.

0: Miałem ochotę zrobić coś takiego, żeby pan Kozłowski przekoziłkował przez balustradę tarasu i znalazł się na dole, gdzie to długi pomost biegnący w wodę rozbijały się fale jeziora. Byłem jednak człowiekiem dobrze wychowanym i nie pozostawało mi nic innego, jak odpowiedzieć uprzejmym tonem. Pan Kozłowski ma rację, odkąd poznałem pannę Karen. Wyżej zacząłem cenić skarby uczuć nad klejnoty templariuszy. Mam nadzieję, że na drodze po skarby duchowe pan Kozłowski nie będzie musiał uciekać się do wypuszczenia powietrza z kół mego wehikułu. Więc po te skarby wybiera się pan swym samochodem? Spytała ironicznie Anka. Kapitan Petersen zwrócił się do mnie z udaną powagą. Niech pan zdradzi nam pewną tajemnicę, równą tajemnicę templariuszy. Czy pan sam budował swój samochód? Nie, odpowiedziałem z całkowitym spokojem. Mój wujek. Nie wiem, co w tym było komicznego, ale wszyscy, łącznie z Anką, Petersenem, Karen i kilku dziennikarzami, którzy wyszli na taras, aż pokładali się ze śmiechu. Czy można wiedzieć, kim był pański wuj? Spytał Petersen. Oczywiście, wynalazcą. Jakimś znanym wynalazcą? Nie, zupełnie nieznanym. Ten samochód to zapewne jego jedyny wynalazek, co? I zaczęły się sypać docinki na temat mego nieszczęsnego samochodu, który stał między drzewami i łypał na nas oczami swych reflektorów. Przyzwyczaiłem się już do jego brzydoty. Nie robiła na mnie najmniejszego wrażenia, ale zdawałem sobie sprawę, że widok mego samochodu mógł wydawać się w ludziach odruchy złośliwości. Za granicą aresztowano by pana za nieustanne zakłócanie spokoju publicznego i obrażanie dobrego smaku. Różne bywają gusta, wtrąciłem, ale oni dalej dowcipkowali. Można by go za pieniądze pokazywać w wesołym miasteczku zamiast beczki śmiechu, śmiał się jeden ze stojących obok nas dziennikarzy. A może właśnie pan tak robi? W zimie pański wehikuł służy jako beczka śmiechu, a latem odbywa pan nim swoje wojaże? Dodał drugi. W sali klubowej zabrzmiały dźwięki sentymentalnego slow foxa. Urwały się drwiny, wszyscy niemal bowiem poszli tańczyć i pozostawili mnie samego na tarasie. Karen zapomniała, że zaproponowała mi taniec i bawiła się w towarzystwie Kozłowskiego. Kapitan Petersen zaprosił do tańca Ankę. Zrobiło mi się przykro i niechętnym okiem spojrzałem na stojący w lesie wehikuł. Co z tego, że był szybki i niezawodny, posiadał mnóstwo przeróżnych wspaniałych zalet, skoro mnie ośmieszał. Nie stać mnie było na piękny samochód, ten przecież otrzymałem w podarunku, ale może lepiej by było nie mieć w ogóle samochodu niż takie brzydactwo. Przez okno sali klubowej zobaczyłem, że panna Petersen nagle przerwała taniec, a po chwili wyszła do mnie na taras. Przecież to my mieliśmy zatańczyć, prawda? Uśmiechała się przy tym pięknie, a jej wielkie zielone oczy patrzyły na mnie z przyjaźnią. Zatańczymy? Powiedziała, biorąc mnie za rękę. Chyba nie obraził się pan na te dowcipy. Ten się śmieje. Kto się śmieje ostatni? Mruknąłem i poszedłem tańczyć z Karen. Obok mnie kapitan Petersen tańczył z Anką. Jutro wrzuci pan swój samochód do jeziora, szeptała mi Karen do ucha. Będzie pan pracował dla nas. Dostanie pan zaliczkę, za którą kupi pan nowe, ładne auto. Pan mnie wyratował z rąk opryszku w lesie. Nigdy panu tego nie zapomnę. Aż wstrząsnęła mnie myśl, że mógłbym wehikuł swój wrzucić do jeziora. Nie, nie zasługuję na taki los. To jest zupełnie dobry samochód, broniłem go. Znowu pan zaczyna, przecież on pana ośmiesza. Czy pan tego nie rozumie? A ja nie boję się śmieszności. Ja jednak boję się śmieszności i mój ojciec również. Przepraszam, lecz nie widzę żadnego związku między mną i wami. Więc pan Kozłowski mówił nieprawdę? Ja też źle zrozumiałam pana słowa, pytała zalotnie, zaglądając mi w oczy. Zrozumiałam, że podobam się panu. Och, panno Karen, powiedziała mi, strasznie się zarumieniłem. Pan też mi się podoba. Nie chcę jednak, żeby pan był śmieszny. Chciałabym mieć obok siebie mężczyznę odważnego, no i niechże pan nie żąda ode mnie, abym się panu oświadczyła. Słyszałam to od pana Szabrola, że potrafi pan okazać wielki spryt w poszukiwaniach zaginionych zbiorów. Jestem pewna, że dzięki panu uda nam się odnaleźć skarb templariuszy. Będzie pan pomagał memu ojcu w wydobywaniu złota z galeonów. Będzie pan bogatym człowiekiem. Przecież chyba domyśla się pan, że w którym zamku krzyżackim zostały ukryte skarby templariuszy. I te słowa nagle mnie orzeźwiły. Przypomniałem sobie chwilę, gdy trzymając za ręce weszliśmy do las, a w tym czasie Kozłowski i Petersen odjechali do Miłkokuku, wypuściwszy powietrze z dwóch kół mego samochodu. Byli bezwzględni. Zdałem sobie sprawę, że jestem w oczach tej dziewczyny tylko jakimś śmiesznym młodym człowiekiem, który może się przydać w poszukiwaniu skarbów. Dla pani Karen, szepnąłem, jestem gotów zrobić wszystko. Złożę u pani stóp skarby templariuszy. Uczynię wszystko, co pani zechce. Oprócz jednego. Oprócz czego? Oprócz pozbycia się wehikułu. Kocham i panią, i jego. Pan zwariował, syknęła z wściekłością. Aż poczerwieniała z gniewu, ale patrząc na moją niewinną i zachwyconą minę, starała się znowu być słodka. No dobrze, niech pan zachowa ten swój wehikuł, jeśli tak bardzo panu na nim zależy, jest pan do niego przywiązany. To będzie ofiara z mojej strony. Ofiara w imię naszej sympatii. Zrobiłem w tańcu skomplikowane pa i zobaczyłem oczy Anki, zerkające ku mnie z ironicznym uśmiechem. Zapewne wyglądaliśmy z Karen komicznie. Mogło się wydawać, że panna Petersen szepcze mi do ucha miłosne zaklęcia, a ja miałem minę, jakbym znajdował się u progu raju i wiecznej szczęśliwości. Odnajdę skarby templariuszy i złożę je u pani stóp. Powtarzam w zachwycie. Będziemy ich szukać razem, sprostowała. O nie! Zaprzeczyłem gwałtownie. Muszę to zrobić sam i tylko sam. Wtedy ten fakt będzie miał znaczenie. Dlaczego? To będzie bardzo piękne, jeśli odnajdziemy skarb razem, pan i ja, mówiła, choć wyczuwałem, że znowu zbiera w niej złość. Jestem gotów na wszystko, tak, na wszystko, szepnąłem. Jestem gotów nawet utopić swój wehikuł. Tak? Szepnęła. Tak, ale pod jednym warunkiem. Pod jakim? Ja utopię swój wehikuł, a pani Kozłowskiego. Zrobi to pani o rannej godzinie, przywiązawszy mu u szyi ogromny kamień młyński. Przerwała taniec. Pan sobie ze mnie szydzi. A pani? Spytałem. Nie otrzymałem odpowiedzi. Obraziła się na mnie i wyszła na taras, pozostawiając mnie na środku sali, potrąconego przez tańczące pary. A już ci, pomyślałem mściwie. Ja mam dla ciebie szukać skarbów templariuszy, a ty mnie tak urządzisz, jak wtedy, gdy ci pomogłem wyciągnąć z błota Lincolna. Nie ma głupich, piękna panno. Raptem przez ogromne okna sali klubowej zobaczyliśmy wzbijającą się w niebo zieloną racę. Wyskoczyła z zarośli na drugim brzegu jeziora. Poszybowała wysoko w górę, widoczna wyraźnie na tle czarnego nieba i rozprysnęła się w tysiące iskier, które wolno opadały w dół, jak gdyby w mroczną taflę jeziora. Tyle na dziś. Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusze. Dobranoc.
1: Później. Dobranoc.

muzyka, pogoda. Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam. W tej chwili złowieś małej okolice 19,2 stopnia, temperatura odczuwalna 18 stopni, słońce zajdzie za 12 minut. A w nocy czeka nas na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na północy, w centrum miejscami słabe opady deszczu, w centrum, na południu lokalnie możliwe burze, w drugiej połowie nocy przelotne opady deszczu, również na południowym wschodzie. Temperatura minimalna od 10 stopni na północy, około 17 na południu. Chłodniej na obszarach podgórskich, w Karpatach około 9. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, na południu zmienny. A jutro, w poniedziałek, w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Tutaj prognozowana suma opadów do 40 milimetrów, temperatura maksymalna jutro od 20 stopni na północy, 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, około 19 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Tylko na południowym wschodzie wiatr zmienny. W czasie burz na północy porywy wiatru do 60 km na godzinę, a na południu miejscami nawet do 90 km na godzinę. A dziś na ziemi chełmińskiej 13 stopni na termometrach w nocy, a jutro w dzień do 23 stopni i przydadzą się parasole. A już za chwilkę kolejna audycja przygotowana w związku z programem Kupuj Świadomie. To program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zapraszam.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy Cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy Cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które Ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko. Ogórki tak. To można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść, tak. Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki. Mhm. Cóż za problem, żeby teraz na przykład te nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób. Ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem
0: lat. Tak, ja robiłem.
1: Mhm. Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był, no, ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może...
0: Udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją
0: czyli
1: lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko solonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę dokładnie zakwasić.
1: Mhm. Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasku cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby no, zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykać, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy jaki sezon, na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Mhm, ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się, są takie partie, że ogórki, no w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: I się robią miękkie, albo.
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. Mhm. One tak smaku może nie zmienia, natomiast bakterie no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zginie.
0: Tak.
1: Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: Tutaj. No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tak. Tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
0: Mhm.
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało.
0: Mhm.
1: A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę podpatrzeć, jak, dlaczego.
0: Co on tam, no,
1: to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnice.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, nie? Właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisza. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też. Także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki. Ale
1: koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane. W pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak takie samo zresztą jak cukinię.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
0: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek, tak, bo one w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także już pierwsze produkty z działki już
0: ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się roz, tak jak normalnie do schabowego, Ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz?
2: Tak.
0: Naprawdę
2: tak.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. Mhm. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo. Robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie. Pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego
0: wszystkiego.
1: To jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko. Zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy. Mamy już posoloną zupę i...
0: I aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje. Wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
0: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię, to był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No pamiętasz?
2: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Ja. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. Mhm. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki, i to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
0: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i to mamy przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
0: Ale tak samo Aldonko, do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzucać dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
0: zielone.
1: Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Mhm. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś. To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant.
0: Konserwant.
1: Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To no tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, no. Ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
0: Spożyć, tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz w tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Na parze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: O to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć i wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. Też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie, nie próbowaliśmy, nie.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Także zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy dżemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru, mhm, i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
0: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
0: A właśnie.
2: Do włosów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Rodono, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, Albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przekracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste. Sami
1: bardzo
0: to,
1: proste, no, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy
2: co?
0: Wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
0: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: Całe lato tak naprawdę,
0: tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
0: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
0: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

strach to temat filmu Archiwum X, a my dzisiaj zajmujemy się tematem o nazwie Puma Punku. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Analogowa Kłopotwa zagląda w tajemnicę i dzisiaj zaglądamy właśnie w ten oto niezwykły zakątek Ameryki Północnej, który jest tak owiany taką tajemnicą. To jedne z najbardziej niezwykłych i starożytnych ruin na świecie. Ten gigantyczny kompleks świątynny znajduje się w ośrodku archeologicznym Tiwanaku w Boliwii. Od wielu lat archeolodzy i historycy zastanawiają się nad tym, jaka zaawansowana cywilizacja prekolumbijska mogła zbudować to miejsce. Puma Punku znajduje się 15 km na południowy wschód od jeziora Titicaca i 70 km od La Paz. Położona jest na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Była niegdyś centralnym obiektem kultu w Imperium Inków. Miejsce to jest mało znane przez turystów, mimo że są to jedne z najbardziej niezwykłych ruin na całym świecie. Z Puma Punku wiąże się też pewna legenda. Według inkaskiej legendy to bóstwo Viracocha zawiesiło gwiazdy, słońce i księżyc na niebie, a następnie stworzyło Tiahanako pierwszych ludzi, a także w jedną noc świątynię Pumatunku. Istnieje też inna, że przy tworzeniu świata Viracocha pomagali dwaj synowie. Jak głosi dalej legenda, oprócz ludzi stworzyli także zwierzęta, w tym wielkie ptaki. Trwało to jakiś czas, jak rozrzucili wszystkich ludzi po różnych częściach świata. Viracocha postanowił wysłać swych synów, by ci sprawdzili sobie, jak żyją ludzie. Niebawem powrócili ze złymi wieściami, ponieważ ludzie nie docenili swojego stwórcy, oddając cześć stworzonym przez siebie figurom przedstawiającym innych bogów. Wkrótce też zaczęła ich ogarniać żądza władzy i złe zachowanie. Rozwścieczony Viracocha w odpowiedzi na ludzką niewdzięczność zrzucił na ludzi ogień i błyskawice. Tyle nam mówi legenda o Puma Punku. To może chwilka muzyki. Tak, i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, Puma Punku. To niezwykły kompleks świątynnych ruin stanowiący ważną część ośrodka architektonicznego w Tiahuanaco w Boliwii. To miejsce, którego historia powstania wzbudza wiele kontrowersji, no i tworzy wśród badaczy wiele fantastycznych też i teorii. Znalezione tutaj megalityczne kamienne budowle należą do jednych z największych na świecie. W 1549 roku hiszpański konkwistador Pedro Cieza de León podczas swych podróży po andyjskich wyżynach odkrył dwa ogromne, niezwykłe zespoły kamiennych ruin znajdujące się na powierzchni 3 km2 w mieście Tiahuanaco lub Tiwanaco. To oczywiście odpowiednio w języku Quechua albo w miejscowym języku Aymara. O legendzie już słyszeliśmy przed chwileczką. Tiahuanaco leży nieco ponad 70 km od La Paz, miasta z siedzibą rządu Boliwii, blisko granicy z Peru, a w odległości około 20 km od południowego brzegu boliwijskiego jeziora Titicaca na wysokości prawie 3840 metrów nad poziomem morza. Obecnie opuszczony, zupełnie dziki płaskowyż otoczony jest od wschodu i zachodu przez dwa pasma górskie, które osiągają tutaj, patrząc na geografię terenu, spoglądając na mapę, 4700 i 6000 metrów wysokości, więc to już nie są przelewki, moi drodzy. Powietrze na tej wysokości. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Jest rzadkie, dlatego też turyści mają tutaj problemy z oddychaniem. Warunki są tu naprawdę surowe. Według podań Indian Aymara raz do roku w Tiwanaku można zostać świadkiem cudu.
Tego jedynego szczególnego dnia podczas wschodu słońca nastaje wiosna po to, aby w południe przemienić się w lato, a pod wieczór w jesień, a nocą w zimę. Na terenie Tiahuanaku znajdują się dwa zespoły ruin, tak w zasadzie można dokładnie powiedzieć. Pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim dwiema olbrzymimi kamiennymi strukturami, do których należą, tutaj widzę też na zdjęciu, nie umieściłem tego na Facebooku, chociaż może to zrobię jutro, należy 15-metrowa piramida Akapana oraz prostokątny duży budynek z centralnym dziedzińcem zbudowany z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków zwany Kalasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejscowiona jest brama Słońca albo brama Pumy, tak ona jest nazywana. Drugi kompleks, czyli Puma Punku, to ogromna ilość potężnych elementów budowlanych. Poglądając z boku, nie pasujących do całości, spoczywających na prostokątnym placu, długim na około 167 metrów i szerokim na 117. Odkryte konstrukcje przybierają różne geometryczne kształty, czym zachwycają i zdumiewają naukowców i archeologów z całego świata. Co w tym jest najbardziej intrygującego? No, najbardziej intrygującą rzeczą Puma Punku jest kamieniarstwo, ponieważ jest to zespół stojących megalitycznych bloków kamiennych, w których większość waży do, i tutaj moi drodzy, naprawdę to jest duża wartość, do 65 ton, a największy ma proporcje mamuta. Jeśli pamiętamy z rysunków, czy też chociażby z Wikipedii, jak wygląda mamut, no to tu są naprawdę duże te bloki. Kamienne struktury przybierają różne skomplikowane kształty wymagające używania wiedzy i geometrycznej i przestrzennego myślenia przy ich tworzeniu. Każdy kamienny blok jest technicznie dopracowany, szczegółowo. Zachowano kąty proste, perfekcyjne otwory wiertnicze, idealnie obrobione krawędzie, czyli wszystko to, co wydaje się nieprawdopodobne do osiągnięcia przez cywilizację, która nie wiedziała o istnieniu koła, ani nie miała własnego systemu pisma. Najciekawsze struktury przypominające kształtę literę H są taką układanką, takimi kamiennymi puzzlami, idealnie dopracowanymi do siebie w swych poszczególnych elementach. Ze względu na rozmiar tych konstrukcji, sposób, w jaki kamienie zostały przetransportowane do Puma Punku, był kolejnym tematem zainteresowania archeologów. Analizy wykazały, że czerwone bloki piaskowca, piaskowiec często jest właśnie czerwony, mogły być transportowane ze stromego zbocza kamieniołomu znajdującego się w pobliżu jeziora Titicaca w odległości około 10 km od stanowiska Puma Punku. Mniejsze granitowe i diorytowe bloki mogły pochodzić z kamieniołomów na półwyspie Copacabana, oddalonym około 90 km od jeziora Titicaca. Ale wszystkie te bloki są cięte tak, że pasują do siebie jak układanka, dokładnie. Nie używano zaprawy. Największe kamienie tworzą czteropoziomowe struktury. Brak drzew w okolicy, które mogłyby służyć do zbudowania jakiegokolwiek ułatwienia w transporcie bloków kamiennych. Te argumenty według uczonych świadczą o tym, że w tworzeniu Puma Punku nie wiadomo, kto brał udział. No oczywiście są teorie spiskowe, że któż by mógł nie zbudować tego jak kosmici. Tu oczywiście raczej oddalamy tą tezę, ten wątek, przynajmniej na razie. Cóż tam jest zagadkowego? Już za chwileczkę. Chwilka muzyki. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do historii.
skąd pierwsze informacje do Europy na temat świątyni Pumapunku przywieźli ze sobą hiszpańscy konkwistadorzy. Jak wspomniałem, w połowie XVI wieku hiszpański kronikarz i konkwistador Pedro Cieza de León określił Pumapunku jako jedno miejsce budowy. Napisał tak: z gigantycznymi posągami i ogromnym tarasem. Nikt nie widział tego niesamowitego miejsca w innym stanie, jak tylko w ruinie. Z kolei jego krajan Antonio de Castro del Castillo, który w 1651 roku był biskupem La Paz, napisał: a choć sądzono drzewniej, że ruiny owe dziełem są Inków, niczym twierdza na wypadek prowadzenia przez nich wojen, teraz wszakże uznano, iż przeciwnie, są to ruiny budowli sprzed potopu. Gdybyż to było dzieło Inków na równinie wody pozbawionej, a kopane tak głęboko, to Hiszpanie nie potrafiliby nigdy stworzyć budowli tak cudownej i o takiej piękności. Tym, co najbardziej podziwiam, są tak wspaniałe, dopracowane do siebie kamienie. Tyle biskup La Paz napisał w roku 1651, a w pierwszej połowie XIX wieku francuski paleontolog Alcide Charles Victor d'Orbigny podróżował po Ameryce Południowej. Pisał o znajdujących się w Pumapunku monumentalnych bramach stojących na poziomych kamiennych płytach. Podał, że jedna z tych monolitycznych platform ma 40 metrów długości. Dziś nie ma już tych płyt, rozpadły się zniszczone zębem czasu. To jednak, o czym napisał, no wzbudza naprawdę respekt. Pumapunku zbudowana jest na prostokątnym planie, jak już wspomniałem, o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu wznosiła się Brama Słońca, zwana też Bramą Pumy, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7 metrów 81 cm na 5 metrów 17 cm i 1 metr 7 cm. Cała konstrukcja, ważąca według szacunków około 450 ton, składała się z wielu ściśle spasowanych, przypominających przestrzenne puzzle monolitów o skomplikowanym bardzo kształcie, wymagającym stosowania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej. Przypominam, a nie znano koła. To jest ciekawostka. Największy z monolitów ma wymiary 871 na 517 na 107 cm, a materiałem budowlanym zastosowanym do budowy jest andezyt oraz dioryt. To są jedne z najtwardszych skał. Materiał ten występuje dopiero w pobliżu jeziora Titicaca, odległego o 15 km od tegoż zabytku. Kamienne wrota słońca w Pumapunku ważą około 15 ton, no i zostały wyrzeźbione z jednego kawałka andezytu, również twardej skały. Tutaj też patrzę sobie na zdjęcia tych wszystkich budowli. Najciekawsze elementy mają kształt litery H i przypominają rzeczywiście takie wielkie kamienne trony. No tak, ktoś by mógł tam sobie usiąść, z tym, że no oczywiście raczej nie za bardzo człowiek, bo to jest naprawdę ogromna budowla. Pierwotnie tworzyły one świątynię, która miała dla Inków szczególne znaczenie. Zdaniem części ekspertów, miejsce to uważane było za taki punkt graniczny na linii rzeczywistość za światy rzeczywistość. Te płyty są niezwykle precyzyjnie obrobione, co zadziwia nawet dzisiejszych inżynierów, moi drodzy. Ich zdaniem do wykonania tego typu prac byłoby konieczne teraz użycie urządzeń wiertniczych, które wyposażone są w końcówki diamentowe. Dopiero one byłyby w stanie przeciąć tak wytrzymały i twardy budulec. A tutaj naprawdę widzę, są to wszystko tak pięknie poprzycinane, że chyba by teraz tego nie zrobiono. Zagadką jest także to, w jaki sposób przetransportowano tak niezwykle ciężkie głazy. Jak zatem transportowano tak ogromne bloki skalne na tak dużą odległość? Przypominam, około 90 km.
To możemy tylko domniemywać. Prawdopodobnie zaprzęgano do niewolniczej pracy tysiące ludzi. Kamienie umocowano do mocnych lin wykonanych ze skór lam, a następnie ciągnięte były po drewnianych rampach, choć to tylko jedna z możliwych teorii, bo nie mamy żadnych zapisków, nie wiadomo jak to było, przekazów ustnych też już nie mamy. I co z tym wszystkim fantem zrobić? No to za chwileczkę chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do tych zagadek Pumapunku. Dużą tajemnicę i wątpliwości budzi już sam fakt powstania kompleksu, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten kompleks Pumapunku powstał. Powszechnie przyjęto, że zostało ono wybudowane na przełomie VI i VII wieku naszej ery. Jednak pochodzący z Polski boliwijski archeolog Artur Poznański uważał, że cała struktura może liczyć przeszło, i tu uwaga, ponad 15 tysięcy lat. Wielu innych boliwijskich archeologów prowadzących pracę na stanowisku Tiwanaku twierdzi, że jego początki sięgają XVI wieku przed naszą erą i podają, że wówczas znajdowała się tam prężnie działająca osada rolnicza. Jednak pełny rozkwit miasta przypadał na okres od III do VII wieku naszej ery, kiedy pełniło funkcję stolicy i też głównego ośrodka kultury rodu Tiwanaku. Inkaska z kolei. Legenda głosi, o czym już wspomniałem na początku, że w tworzeniu wszystkich świątyń Pumapunku, jednocześnie w stworzeniu pierwszych ludzi w Tiahuanaco, odgrywał rolę Bóg Wiracocha. Tutaj tylko przypomnę w skrócie. Jednej nocy zawiesił na niebie słońce, księżyc i gwiazdę, a następnie stworzył człowieka i świątynne kompleksy, które miały stać się dla ludności miejscem religijnego kultu, gdzie składano ofiary. Niektórzy badacze zakładają, że 6 lub 7 tysięcy lat temu na terenach Boliwii istniała cywilizacja, która technologicznie przewyższała dzisiejszą. Erich von Däniken twierdzi, że Pumapunku było świadkiem zastosowania zaawansowanych technologii i można to udowodnić. No to jego słowa, choć do dziś nikomu tego udowodnić się nie udało. Inna teoria zakłada, że rękę do budowania Pumapunku przyłożyli starożytni kosmici. Pojawili się tutaj oni po to, by zostawić spuściznę ludzkości, aby nauczyć naszych przodków zaawansowanych technik budowlanych. W pewnym sensie potwierdzenie tej hipotezy miałoby zostać odnalezione u Arnolda Mostowicza, który w swojej książce Przybysze z gwiazd wspomniał o błyszczącym statku, który osiadł przy południowej części jeziora Titicaca. Tam pamiętam tą książkę, rzeczywiście kiedyś ją miałem i czytałem. Tak też w tej książce jest. Ale miejscowa ludność w swych relacjach zdawanych pierwszym hiszpańskim konkwistadorom mówiła także o tym, że Pumapunku istniało jeszcze wcześniej niż słońce świecące na niebie. Opowiadali o nadludziach, gigantach, bezbożnikach, którzy wobec nieposłuszeństwa i w gniewie Bożym zostali zamienieni w kamienie. Do dziś archeologowie opierają się tylko na przypuszczeniach i nie wiedzą tak naprawdę kto, jak i po co stworzył tę megalityczną zagadkę. A wrócimy za chwileczkę. No tak, wracamy do tego naszego Pumapunku. Taka ciekawostka, na ścianach świątyni Tiahuanaco znajduje się też wiele kamiennych głów. Mówi się, że prezentują one cechy wszystkich ras ludzkości. Od wydłużonych czaszek, ludzi noszących turbany, ludzi o szerokich lub cienkich nosach, grubych lub cienkich wargach itd. itd. Jednak niektóre głowy są szczególnie niezwykłe i odmienne. Przedstawiają one jakby
inne czaszki, innej rasy, odkryte w pobliskim obszarze. Tak, moi drodzy, ta zagadka jest, jak wspomniałem, naprawdę trudna do rozwikłania. Do dzisiaj wiek świątyni pozostaje zagadką i przedmiotem sporów. Jak już tutaj wspomniałem, urodzony w Wiedniu boliwijski archeolog polskiego pochodzenia Artur Poznański uważał, że budowle w Pumapunku mogły powstać od 14 do 15 tysięcy lat temu. Oszacował wiek na podstawie pozycjonowania i orientacji astronomicznej głównych elementów budowli w stosunku do Słońca, uwzględniając zjawisko precesji, czyli przesuwania się osi obrotowej Ziemi. Z kolei badania znalezionych szczątków organicznych wokół świątyni izotopem węgla C14 pozwoliły określić, że kompleks mógł powstać w przedziale od 536 do 600 lat naszej ery. 600 roku naszej ery. Mógł on być zbudowany przez kulturę Tiwunaka, która rozwinęła się około 1500 lat przed naszą erą, a upadła w XII wieku naszej ery. Pozostaje jednak pytanie, do czego służył ten kompleks świątyń? Badacze podejrzewają, że Pumapunku było miejscem religijnego kultu, w którym między innymi składano ofiary z ludzi. Może mieć to związek z dawnymi wierzeniami w życie pozagrobowe. Indianie Tiwanaku wierzyli bowiem, że pobliski szczyt Illimani był zamieszkiwany przez duchy zmarłych. Są to jednak hipotezy, które wymagają wciąż ostatecznego potwierdzenia. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym programie. Tyle dla Państwa przygotowałem. Jest 20:49. Ja powoli kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Serdecznie Państwa jutro zapraszam rano na poranek z Kuropatwą o godzinie 7. Tymczasem życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, dobrego odpoczynku. No i do usłyszenia w następnej analogowej Kuropatwie za tydzień, a jutro wtorek, zatem historyczna Kuropatwa. Tak te programy wszystkie się nazywają, zatem wtorek historyczna Kuropatwa, środa naukowa Kuropatwa, czwartek przyrodnicza Kuropatwa, a piątek Kuropatwa w kuchni, czyli program kulinarny. Może macie Państwo inne pomysły jeszcze na programy, które moglibyśmy zrobić. Czekamy, można do nas napisać, można zadzwonić, można także napisać w formie komentarzu na naszej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Miłej, spokojnej nocy, dobrych snów.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną, a jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to epidemia, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować 2 główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom.
sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domack, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch
opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Duchamp, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchamp pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka.
Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hein i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hein oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era w rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej. Dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ta
ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol, razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo ze komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe. Stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie ściany, integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy,
to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są ribosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują ribosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje między innymi enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako gyraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to
zapach pochodzący ze związku czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków. W jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie Penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie Penicillium notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt chowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kielecczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma,
Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych, także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX i do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich wrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie wrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy tych dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej
żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana, to znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki
jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm, stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej.

bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. A oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków. Natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na wyróżnić dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami, dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze, mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać

0: bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości helatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe helaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych helatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te helaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości helatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości...
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie. Więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, czy badania wskazały, czy wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę, czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt w szpital, z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli

Jesteś latem w zimowe ochłody, jesteś wiosną w jesienne półmroki, pierwszym słońca po deszczu promieniem, pierwszym nieba po burzy obłokiem.

0: Spotkanie z doktorem Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki tak.
1: To można powiedzieć na deser.
0: No deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak.
1: Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: różne przerobić. Sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić, bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić, więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem
0: latem. Tak, ja robiłem.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpiecznie chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak, trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje. Natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się... są takie partie, że ogórki w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre...
2: I się robią miękkie,
0: albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik, czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No tak? Właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny. czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego.
0: Co on tam ma,
1: to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało, tak żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, nie? Właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie tak, jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, a później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki...
1: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę no, smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak takie... samo zresztą jak cukinie.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
0: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek, tak, one... w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku.
0: W środku.
1: Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobi.

0: jak Kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz?
1: Tak.
0: Naprawdę super.
1: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
2: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
1: No to jakie robisz?
2: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. Mhm. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo, robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie, pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego
0: wszystkiego.
2: Chcemy, to jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
2: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i
0: aromat i smak tego.
2: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
1: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
2: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane, więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
2: Inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. bardzo szybko się wtedy

0: robi takie zupy.
1: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśną, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
1: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
0: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
1: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść. To wciągało także.
0: Zgadzam się. Ja. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. Mhm. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki i...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać. I wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
1: Tak.
0: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko olku pokropić po tym. I naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku. I to mamy przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
1: Ale tak samo ledonko do ogórków pasuje, papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
0: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzucać dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
1: No właśnie, można robić sałatki.
0: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości
1: pokroić
0: w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
1: zielone.
0: Tak, marchew tutaj.
1: Pomidory i zielone, i czerwone.
0: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
1: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
0: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
0: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
1: No, tak, no w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
0: Te w sklepach to też pamiętajmy, że tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
1: Tak, tak.
0: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Który tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To no tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda? No. Ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
1: produkty
0: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
1: Tak i na smaku.
0: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
1: Spożyć, tak, do następnego.
0: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Na parze.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
1: tylko tak, niż
0: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
0: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
0: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: O to chodzi.
0: Na przykład z malin.
2: Tak.
0: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
1: Nie, nie próbowaliśmy, nie.
0: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
1: Także zawsze coś.
0: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
1: No właśnie, też jest bardzo dobry.
0: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
0: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy dżemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru, mhm, i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
1: No tak, bo one zaraz wyczują.
0: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
1: A właśnie.
2: Do włosów później.
1: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
1: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
0: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak, mm-hmm, jak tak. Nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, mm-hmm, więc ja to przecieram przez sitko i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty, mhm, takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
1: Tak, widzieliśmy ten peeling.
0: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
1: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
1: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
0: Dam radę.
1: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
0: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
1: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste. Sami
0: bardzo
1: to,
0: proste, no, naprawdę.
2: Czyli
1: wystarczy
2: co?
1: Wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
1: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
0: Całe lato tak naprawdę,
1: tak.
0: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
1: Oj bardzo.
0: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
1: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
0: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
1: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
1: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze. Dziękujemy.
1: Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
1: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

0: Witamy na naszej antenie dr Aldonę Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldon, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie.
2: Warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: dotknęło,
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek gdzieś na miedzach, jarzębiny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany punkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność. Wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, a natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby. To warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak daje na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? 2% gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tam wodę z takich przetworów.
0: Są, wypijam,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijam.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: takie osad mętne już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak,
1: to
0: musi...
1: było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
0: tak,
1: też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Albo ja na przykład
0: nasiona kopru. No właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: zależy,
0: robię.
1: Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak go daję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka kiszą, duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Także to nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie. To
1: może... Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój tak. Urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robi głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może tak, być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Mm-hmm. Tutaj też Pattison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam... akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mm-hmm. to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mm-hmm. Na przykład 1/3 to sól, do słoiczków wkładamy, sól będzie tutaj konserwantem, nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No już.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam, tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować, tak.
1: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów. Podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj, chociaż w likopenu, po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura,
0: gorąca
1: para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe. I potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować,
1: zagrzać.
0: Tak. Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
0: Zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: Także nawet lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych i do, dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. Też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
0: no właśnie, tak,
2: jest
0: papryka
2: taka...
0: też, te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
1: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśna, żeby była
0: no
1: dobra.
0: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: Bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko tak, taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: No ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie
0: tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły, jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić, można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
1: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później to dopiero. Taką pasę.
1: Potem

0: urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
1: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no, to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
1: Tak, trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
1: Wielowarzywnej.
0: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
1: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo dokładnie, trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
1: No tutaj nie zauważyłem tego, nie było ci, Boże, bo ostrze było ze stali.
2: Nie,
0: bo lepiej zrobić to nożem.
1: No właśnie, bo to
0: tego
1: też
0: posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
1: Nie, tam był nóż ze stali nierdzewnej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
0: Strony.
2: Oje, Naldonko.
1: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy no, zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
1: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych No tak jak dodajemy na

0: przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały, więc na pewno tak, jak najbardziej.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
3: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Ale Donko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
3: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, Daldony truskawki.
3: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Aldonki.
3: Taki mus był.
2: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
3: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
3: A, w butelce był
2: a
3: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
3: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: Truskawki.
0: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
3: Taki mus był, tak.
2: Mus.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
3: Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent, ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy, do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mienki, to już.
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
3: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką, to znaczy to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no, wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
3: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
3: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo,
3: i były bardzo pyszne i długo się, smaczne są naprawdę.
2: Do mięsa
3: warto spróbować,
2: można.
3: Do mięsa.
0: Mhm. Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podane, no, prawda?
3: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki w zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej, tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
3: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
3: tak,
0: gruszki.
3: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: No tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek, mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
0: Tak, pyszny.
3: Aromatyczny.
0: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
2: to coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
3: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Oczywiście. Dobrze.
3: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
2: Było za dużo ich tych...
3: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej, wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
3: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
3: to znaczy
2: zrobić.
3: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
3: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
3: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
3: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
3: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
2: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
2: No, ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę...

0: A naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog zatrudniony w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia pan Grzegorz jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i zarazem popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Pan Grzegorz jest także wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi tam wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki. Witamy, panie Grzegorz.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne, mogą być szkodliwe? Często sadzimy różne rośliny, bo nam się podobają, a później nie wiemy, co z nich może wyrosnąć. Co za ziółko może z nich wyrosnąć?
1: To jest akurat dosyć złożony problem, bo generalnie wszystkie rośliny bronią się przed niewłaściwym użytkowaniem. Rośliny muszą wydać owoce, czyli muszą jakoś się obronić. Przed zwierzętami najczęściej. Tak. W tym wypadku w ogrodzie takim największym zwierzakiem jest człowiek. I zwierzęta też, rośliny również muszą zabezpieczyć się chociażby swoje owoce przed zjedzeniem o niewłaściwej porze, ewentualnie przed zniszczeniem na przykład liści. Dlatego część roślin zbroi się w różnego typu kolce, ciernie, jakieś włoski parzące, żeby odstraszyć drapieżców, a przy okazji nas też zniechęcić. Ale o tych roślinach akurat dzisiaj sobie nie będziemy rozmawiać. Mhm. Ale również są rośliny, które wytwarzają różnego typu substancje chemiczne, które mogą nas albo mają właściwości fotouczulające, ewentualnie mogą nas zatruć.
0: Tak.
1: Dokładnie, czyli są takie dwie grupy roślin. I tutaj w zależności od właśnie tego mechanizmu, czy to są rośliny fotouczulające, czy typowo trujące, różnie z takimi roślinami postępujemy. A szczerze mówiąc, większość roślin ozdobnych, które mamy w ogrodzie, są to rośliny trujące. Oczywiście niektórzy mówią, że to są też rośliny lecznicze, ale kwestia dawki.
0: Właśnie, kwestia dawki.
1: Jeżeli niewielkiej ilości spożyjemy, to jak najbardziej możemy wykorzystać to jako roślinę leczniczą, ale przy niewłaściwym użytkowaniu, przypadkowym spożyciu, chociażby owoce konwali majowej, bardzo ładne, czerwone jagódki. Dzieci czasami mogą się zainteresować, coś ładnego, czerwonego, podobnego do, załóżmy, porzeczki. Zjedzą kilka owoców, już będzie problem niestety dosyć poważny. Czyli z roślinami trzeba uważać, dobrze wiedzieć, na jakie rośliny trzeba zwrócić uwagę, których się troszkę bać. Od razu mówię, nie wyrywajmy ich z ogrodu, ale...
0: Niech one sobie rosną.
1: Dokładnie, niech sobie rosną, niech sobie nas cieszą swoim widokiem, swoim zapachem, ale niektórych roślin lepiej nie dotykać. I takim przykładem chyba najlepszym roślin, których nie należy dotykać, jest dyptam jesionolistny, czyli tak zwany krzew mojżeszowy. Mhm. Sporo osób zna, uprawia to roślinę w ogrodzie. Przepięknie pachnie, przepięknie kwitnie. Obecnie już w ogrodzie akurat u mnie ma wykształcone owoce, ale jest to roślina, która w swoich olejkach lotnych posiada funarokumaryny, czyli substancje o charakterze fotouczulającym, które powodują nawet oparzenia podobne do oparzeń słonecznych. Czyli jeżeli przy takiej pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, plus 30 stopni, dotkniemy niech to właśnie dyptam jesionolistny, to na skórze mogą pojawić się bąble. Jeżeli będzie to tylko lekkie dotknięcie, to w dobrych układach pojawią się plamy, przebarwienia, ale te plamy przebarwienia mogą na dłoniach utrzymywać się nawet przez 2-3 miesiące.
0: To bardzo długo.
1: A bąble, dokładnie, bardzo długo. A bąble niestety są dosyć nieprzyjemne, tak jak typowe poparzenie słoneczne albo chemiczne. Sam swego czasu, kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie znałem tej dokładnie rośliny, też miałem w ogrodzie, w takim bardzo ładnym miejscu, przy samej alejce, w piękny słoneczny dzień, coś tam robiłem, Przy okazji też zabiłem dłonią komara na plecach. Później wieczorem okazało się, że cały przedramię to jest jeden wielki bąbel. No niestety promienie słoneczne podziałały tak na właśnie funar komaryny. Tak, dokładnie, te substancje uszczelające, a na plecach miałem odcisk dłoni. No, na dłoni było i tak jak się uderzył, komara
0: tak pozostało.
1: Tak pozostało. Czyli rzeczywiście z dyptanem miesiąolistnym uważajmy, jest to roślina ozdobna, która przepięknie wygląda, jak już mówiłem, również jest wykorzystywana do suchych bukietów.
2: Ma pan rację, panie Grzegorzu, śliczna jest, taki kolorowe małe kwiatki, zajrzałam.
1: Kwiaty różowe, tak. Dorasta nawet do 90 cm wysokości.
2: Czyli do wazonu.
1: Do wazonu, to, że świeżego bym nie dał do wazonu.
2: No tak, ale można sobie pomyśleć.
1: Tak, oczywiście, ale no, raczej w rękawiczkach i nie dotykać. Szczególnie jak się dobrze przyjrzymy, to na kwiatach, na pąkach kwiatowych widać takie małe jakby punkciki, takie igiełki wystają. Tam są właśnie gruczoły z olejkami rosnymi, które niestety nas uczulają. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa dyptom? To znaczy krzew mojżeszowy, ta potoczna nazwa. Ponieważ te olejki przy wysokiej temperaturze mogą ulegać samozapłonowi. Rzeczywiście krzew może się sam zapalić.
2: Mhm. Bomba.
0: Ale ja sobie tak przypominam, panie Grzegorzu, taką sytuację z mojego dzieciństwa. Otóż mój brat starszy latem właśnie posmarował się jakimś preparatem z dziurawca. I niestety poszedł się opalać. I była ta sama sytuacja jak u pana. Ogromny bąbel powstał w miejscu właśnie, gdzie posmarował się tą substancją. No i to było naprawdę trudne do leczenia i tutaj sobie też przypominam, że właśnie to działanie fotouczulające jest no, ogromne przy tych roślinach.
1: Zgadza się. Dziurawiec to jest też taka sztandarowa roślina i wykorzystana w zielarstwie, tak. Ale dokładnie wszyscy wiedzą, że trzeba uważać. Praktycznie latem nie spożywamy dziurawca, szczególnie wyciągów alkoholowych, które mają właściwości przeciwdepresyjne między innymi, a niestety substancja zawarta właśnie w dziurawcu, hiperycyna, ma właściwości fotouczulające i wtedy właśnie na skórze mogą pojawiać się różnego typu przebarwienia, jakieś wysypki, ale również bąble. Czyli jest to rzeczywiście niebezpieczne. Co ciekawe, taką rośliną, która podobne właściwości ma, jest również ruta. Też roślina czasami w ogrodach uprawiana jako roślina ozdobna. Nawet nieraz widziałam na rynkach do kupienia właśnie jako roślinę leczniczą, ozdobną. Też niestety ma funaro kumaryny i może powodować fotouczulenia, ale co ciekawe, na tej roślinie ta roślina jest żywicielem dla gąsienic pazia królowej, czyli bardzo ładnego motyla. Dużego, jednego z większych naszych motyli. I właśnie na tej narucie takie ładne gąsienice możemy obserwować. Chociażby w ubiegłym roku w Biesowie właśnie z herbinarium była wysadzona ruta i w krótkim czasie po wysadzeniu latem pojawiły się właśnie przepiękne, duże gąsienice. Oczywiście im nie szkodzi.
0: Tak, bo to jest...
1: Dokładnie. One się ewentualnie uodparniają i nie są w tym momencie zjadane przez ptaki, ale rzeczywiście takiej roślinki już, takiej gąsienicy raczej nie należy
0: dotykać. Tak.
1: Dokładnie dotykać, ale jeżeli jesteśmy przy fotouczuleniach, to najbardziej klasycznym przykładem jest oczywiście barszcz sosnowskiego.
0: No właśnie.
1: Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy znają. Co gorsza, czasami zdarza mi się spotkać gdzieś tam na forach osoby, które taką piękną roślinę chciałyby posadzić w ogrodzie. Bo ona rzeczywiście wygląda przepięknie.
0: Tak, jest przepiękną rośliną.
1: Zgadza się, do 3 metrów wysokości, wielkie kwiatostany, wielkie liście, ale oprócz tego, że powoduje fotouczulenia, o tym niektórzy mówią, przecież my wiemy, nie będziemy dotykać, będzie rósł sobie pojedynczo na środku ogrodu. Tutaj jeszcze mamy inny problem też w ogrodach, rośliny inwazyjne, czyli właśnie gatunki obce, które u nas doskonale się rozprzestrzeniają i właśnie barszcz sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która niestety po zakwitnięciu, wydaniu owoców doskonale się rozsiewa i te owoce w glebie mogą nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeleżeć i co roku sukcesywnie będą nam piłkowały.
2: Czekają na warunki.
0: Zarośnie nam.
1: Już tak łatwo go nie pozbędziemy się, a niestety bardzo doskonale się rozrasta. Czyli generalnie radzę unikać tej rośliny, a z roślin baldaszkowatych, tak jak właśnie barszcz sosnowskiego, jeszcze jest jedna roślina, która też mało kto wie, że uprawiana w ogrodzie może powodować problemy. A jest to roślina, którą chyba wszyscy znają, jest to pasternak.
2: Tak, panie Grzegorzu, jak zadałam pytanie, to wszyscy oczy na mnie zrobili. O czym mówię? Teraz dokładnie, zamieniam się w słuch.
1: Dokładnie. Pasternak, czyli wszyscy znają korzeń pasternaku.
0: Tak.
1: Czasami w sklepach
0: sprzedawany jako pietruszka.
1: Czy celowo, czy przypadkowo z pietruszką, nie będę wnikał w szczegóły, chociaż uprawa pasternaku jest zdecydowanie tańsza niż pietruszki i łatwiejsze jest w uprawie, ale tutaj problem jest z liśćmi, czyli z częścią nadziemną. Tu również są pochodne kumaryny, które powodują fotouczulenie, tak samo jak u barszczu sosnowskiego. Obecnie coraz więcej jest doniesień w prasie rolniczej, właśnie w takim tonie ostrzegawczym, żeby uważać przy uprawie pasternaku, szczególnie przy pracach na polu. Generalnie nie zaleca się, odradza się pracy w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu. Jeżeli już to pracujemy tylko i wyłącznie w dni pochmurne, z długim rękawem, z rękawicami, czyli w długich spodniach, czyli trzeba zabezpieczyć skórę przed kontaktem z liśćmi. I niestety na to trzeba zwrócić uwagę. W ogródku coraz więcej osób sieje pasternak, a później może być przypadek, że taka ładna roślinka, to jakieś tam chwasty rosną, wyrwiemy kilka chwastów, wypijmy grządkę z pasternakiem, a wieczorem są problemy ze skórą.
0: No tak, bo przy okazji,
1: nie wiemy, o co chodzi.
0: Przy okazji dotykamy pasternak.
2: Nie pomyślałabym.
1: Zgadza się, czyli w ogrodzie na pasternak też zwracamy szczególną uwagę.
2: Rękawice. Już zapisuję.
1: Rękawice generalnie trzeba zasłonić skórę, żeby skóra nie miała kontaktu z olejkami właśnie zawartymi w pasternaku, z tymi substancjami chemicznymi. I też taka, zawsze też mam pytanie, co zrobić, jak już ktoś dotknie roślin, które fotouczulają. Oczywiście, jeżeli to są od razu fotouczulenia, fotodermatozy, czyli różnego typu wypryski, pęcherze, tego typu rzeczy, najprostsza rzecz to zasłonić to miejsce przed działaniem promieni słonecznych. Czyli owijamy szczelnie, jak najszybciej, idziemy do domu i dopiero wtedy w pomieszczeniu, gdzie nie ma bezpośrednio padających promieni słonecznych, przemywamy, robimy opatrunek i dobrze jest przez 1-2 dni nie wychodzić na słońce silne, też nie wystawiać tej części ciała na silne działanie promieni słonecznych. Jest szansa, że silnych objawów nie będziemy mieli po prostu bąbli tego typu, a ewentualnie tylko skończy się na zaczerwieniu lub na przebarwieniach.
0: Ale przemywamy zwykłą wodą, tak, panie Grzegorzu?
1: Tak, w tym momencie, ale oczywiście nie na polu.
0: No nie, oczywiście nie na polu, bo to...
1: Dokładnie w domu, czyli jakaś zawinąć, żeby nie było dostępu promieniowania słonecznego, nie było dostępu promieniowania UV i wtedy spokojnie idziemy do domu, dalej postępujemy i powinno to skończyć się nie tak groźnie. Ale najlepiej unikać takich roślin. Szczególnie teraz, jeżeli nam klimat troszkę się ociepla, jest coraz więcej ciepłych, słonecznych dni, i przy takiej właśnie, szczególnie latem, tak jak było ostatnio, temperatura 30 stopni, piękne słońce, bezchmurne niebo, no ja do tamu już nie podchodzę przy takiej temperaturze, nawet w tą stronę nie idę, szczerze mówiąc.
0: Lepiej patrzeć na niego z daleka.
1: Lepiej nie kusić.
0: Tak, lepiej nie kusić. Dokładnie. Te rośliny uczulające, panie doktorze, co to za rośliny są? Wspomniał pan też na początku naszej audycji.
1: To znaczy, jeszcze mogą też niektóre gatunki powodować różnego typu uczulenie po spożyciu szczególnie, albo po zastosowaniu. Na przykład takie typowe uczulenie, fotouczulenie, czyli mamy jakąś wysypkę, mamy zaczerwienienie, nie powstają tam pęcherze, tak jak na przykład u barszczu, czy w przypadku barszczu sosnowskiego, czy w przypadku pasternaku, ale też mogą czasami powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, większość roślin z rodziny astrowatych właśnie ma takie
0: właściwości,
1: że mogą przy silnym promieniowaniu słonecznym powodować alergię. Taki typowy fotoalergiczny wyprysk kontaktowy i z tych roślin to jest chociażby rumianek pospolity, wszystkim doskonale znany, kwawnik, nagietek, bylica, wrotycz, również arnika czy nawłoć pospolita. Co ciekawe, przy niektórych kremach, szczególnie na przykład nagietek zalecany jest do smarowania w kremie, ale proszę dokładnie poczytać, najczęściej są to kremy na noc.
0: No tak,
1: te czyli kremów na noc nie stosujemy na dzień, bo mogą powodować różnego typu fotouczulenia. Między innymi, ale też trzeba przy takich silnie słonecznych dniach też właśnie uważać z takimi kremami czy wyciągami właśnie czy z kwawnika, czy z rumianku, czy z nagietka lekarskiego. Generalnie na to należy zwracać uwagę. Tu już o takich roślinach uczulającej jak dziurawiec wspominałem, ale również niektóre rośliny ogrodowe mogą powodować osobniczo, czyli u niektórych różnego typu uczulenia, chociażby aksamitka, jeżeli zrywamy, pielęgnujemy, przesadzamy, dokładnie czasami mamy kontakt z sokiem tej rośliny, może być jakaś zmiana skórna, dalia zmienna, przepiękne rośliny, jak zrywamy do wazonu, czasami gdzieś tam sok kapnie na dłonie, też czasami, może rzadko, ale może zdarzyć się jakieś zmiany zapalne skóry. Tak samo jest chociażby z goździkiem brodatym, z goździkiem chińskim. To jest właśnie, też mam problem z sokiem, ale również z hiacyntem, z hiacyntami. Też może powodować alergię. Szczególnie trzeba uważać, jak ktoś sadzi łuski cebul, mogą właśnie powodować alergię.
2: Nawet? Czyli takie,
1: tak. To, że większość roślin powoduje coś tam zawsze, ale przy hiacyntach trzeba uważać. Ale to jest bardzo krótki kontakt. Jeżeli z tym nie siedzimy kilka godzin, to jest krótko wsadzamy do ziemi. W rękawiczkach oczywiście pracujemy. Czyli wszystko jak najbardziej można zabezpieczyć się i nie trzeba się tych roślin bać. Później możemy spokojnie podziwiać.
0: Ja mam do pana doktora takie pytanie, bo u nas w ogrodzie jest dużo takich roślin, które po prostu zasadziły się, powiem wprost, no może nie same, co zasadzone zostały przez ptaki, a to tylko dlatego, że chcieliśmy ten ogród utrzymać w takim jakimś bardziej leśnym, takim dzikim środowisku, bo te, które sadziliśmy, nie chciały za bardzo rosnąć. I teraz to są rośliny, które rosną no, zupełnie dziko w lesie. Jak na nie też oczywiście trzeba zwracać uwagę na pewno.
1: Oczywiście takie typowe rośliny dziko rosnące, które w ogrodach występują w takich miejscach właśnie też przekształconych przez człowieka, miejscach ruderalnych, tam innych. jak najbardziej możemy spotkać również na przychaciach, gdzieś na poboczach dróg. Sporo roślin tego typu jest również trujących. Jedną z nich jest chociażby szczwół plamisty. Jest to roślina z rodziny badaczkowatych, czyli selerowate obecna nazwa rodziny. Bardzo ładna, okazała, duża roślina, pędy przepięknie przebarwione tak z czerwonymi plamami. Można powiedzieć, że jest ozdobna wręcz. Na szczęście ma zapach misiego moczu.
0: Czy już jest odstrasza.
2: To już tak.
1: Nie zbliżaj się do mnie, dokładnie, bo mogę być niebezpieczny. Niestety może być czasami mylona z korzeniem pietruszki, czasami z liśćmi pietruszki, a jest to roślina trująca. Jest to roślina, która w skrajnych przypadkach może powodować nawet uduszenie. Poprzez podrażnienie układu oddechowego.
0: Czyli szczerze powiedziawszy, skrajnie niebezpieczna.
2: A ja go niekiedy chyba zrywałam.
1: Dlatego tych dzikich, takiego dzikiego koperku lepiej nie zrywajmy. Dzikiej pietruszki też lepiej nie zrywajmy. Mówię, to roślinę trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, ale mówię, tutaj zwracam uwagę na czerwone plamy na łodydze. Jak coś czerwonego na łodydze u takich roślin baldaszkowatych, tak podobnych do kopru kwitącego, nie zrywajmy.
0: Nie zrywajmy, bo już sam kolor.
1: Dla nas będzie to bezpieczniej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna roślina, też taka troszkę podobna do pietruszki. Jest to blekot pospolity. Też roślina na szczęście o specyficznym zapachu, takim troszkę mysim, ale siewki bardzo podobne do pietruszki. Nasiona można pomylić spokojnie z rzeczywiście z pietruszką, a owoce można z kminkiem pomylić, ale na szczęście nie ma zapachu kminku.
0: Tak.
1: Niestety ma podobne alkaloidy, które występują chociażby u szaleju jadowitego, czyli gatunku rzeczywiście bardzo silnie trującego. Po spożyciu blekotu mamy początkowo zaburzenia jelitowe, później mogą być problemy z układem nerwowym, a ostatecznie może dojść nawet do porażenia mięśni oddechowych. Czyli niestety nie są to zbyt przyjemne rośliny. Jeżeli czegoś nie znamy, to naprawdę nie jedzmy. Ja wiem, że obecnie jest moda na tak zwaną dziką kuchnię.
0: Tak, jest taka moda.
1: Generalnie wszystko, co jest dzikie, jemy. Jeżeli nie znamy roślin, to proszę uważać. Podagrycznik podejrzewam, że wszyscy dadzą radę rozpoznać, no i raczej znają z własnego ogrodu. Też dzika roślina, ale w tym wypadku bardzo smaczna. I polecam jeść w każdej postaci, ale innych baldaszkowatych w ogrodzie, dziko rosnących, radzę nie zbierać. Chyba że ktoś rzeczywiście troszkę poświęci czasu, przyjrzeć się dokładnie cechom i będzie już umiał rozpoznać te gatunki trujące. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa lepiej innych roślin baldaszkowatych nie zbierać po prostu.
0: Tak, będzie to zdrowie dla nas. Będzie to zdrowie dla nas, tak. To będzie
2: oprócz,
0: wtedy.
2: Panie doktorze, oprócz szczawiu, który rośnie też na łące.
1: Szczawiem chyba nie jest nic, chociaż czy ja wiem, czy można pomylić szczaw z czymś jeszcze.
2: Chyba nie.
1: Jakby ktoś się uparł, pewnie tak.
0: Pewnie liście można pomylić.
1: Mam nadzieję, że to jest szczaw rosnący na gdzieś na grządce, to nie będzie problemu. Ale w ogrodzie też może być przyniesiona przez ptaki psianka słodkogórz. To jest taki mały półkrzew z rodziny psiankowatych, czyli spokrewniona z ziemniakiem, z pomidorem. Kwiat rzeczywiście fioletowy, podobny do kwiatów pomidora czy ziemniaka, taki niewielki. Owocem jest czerwona jagoda, ale też roślina silnie trująca. Czyli właśnie taka, no, trzeba uważać na nią, a jest niepozorna. W miejscach wilgotnych, gdzieś nad brzegami wód, bardzo często można ją spotkać. U mnie osobiście na działce wybrała sobie miejsce pod jabłonką i z uporem maniaka co roku wspina się na jabłonkę, próbuje troszkę gdzieś tam zaistnieć, ale rośnie, wiem jak wygląda, nie zbieram, czyli może sobie dalej rosnąć. Natomiast jakby były dzieci, to szczerze mówiąc bym się zastanowił, czy zostawić tą roślinę w ogrodzie. Bo owoce są bardzo kuszące, takie malutkie pomidoreczki, bardzo drobne.
0: Tak, takich kuszących owoców jest
2: więcej.
0: Jest sporo.
1: Dokładnie, takich kuszących owoców, jak już jesteśmy przy owocach, już wcześniej wspominałem, konwalię majową.
0: Tak.
1: Przepiękna roślina, pachnąca. Wszyscy znają kwiaty, mało kto zwraca uwagę na owoce. Tam substancją taką leczniczą, toksyczną są saponiny i glikozydy nasercowe. Oczywiście jest to roślina lecznicza, ale już kilka owoców może spowodować śmierć u dziecka. A owoce to takie małe jagódki czerwone.
0: Tak, wiemy, bo u nas też to rośnie. Tak, apetyczne.
1: Dokładnie. A mówię, na szczęście nie zawsze owocuje. W ogrodach, szczerze mówiąc,
0: rzadko.
1: Owocujących dosyć rzadko. Najczęściej kwiaty są zrywane. Ale na to trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie malutkie owoce, uważajmy. Kolejne owoce, znaczy tutaj trudno powiedzieć o owocu, bo botanicznie jest to są nasiona otoczone tak zwaną osnówką, czerwoną osnówką, jest to cis.
0: Tak.
2: Tak.
1: Zgadza się, przepięknie wygląda. Cała roślina, oczywiście silnie trująca, śmiertelnie trująca, zaczynając od igieł, przez nasiona, drewno, ale ta część czerwona jest jadalna. Z tym, że, czyli właśnie osnówka jest jadalna, jest taka słodkawa w smaku, ale trzeba pamiętać, że nie można rozgryźć nasion. Nasiona są trujące.
0: Właśnie.
1: Jeżeli tak byśmy połknęli w całości osnówkę z tym nasionkiem w środku, no to układ pokarmowy strawi osnówkę, nasiono zostanie w całości, wyjdzie z drugiej strony nienaruszone, nic tam się nie stanie.
0: Ale już przegryziemy.
1: Dokładnie. Gorzej, jeżeli przegryziemy, wtedy nasiona też ulegną strawieniu, następnie ulegniemy zatruciu. Ale rośliny wytworzyły tą osnówkę taką kolorową, mięsistą, apetyczną po to, żeby zwierzęta, ptaki rozsiewały nasiona. Ta część jadalna jest wykorzystywana przez ptaki. Ptaki połykają to w całości, jest to trawione, a z drugiej strony wyratują nam nasiona, które mogą sobie w odległości nawet kilometrów od krzewu matecznego gdzieś sobie wykiłkować.
2: Sprytne.
1: Dokładnie wyrosnąć, czyli roślina też troszkę wykorzystuje zwierzęta, w tym wypadku dosyć perfidnie, bo jeżeli zwierzak nadgryzie, no to może ulec zatruciu. Już będzie wiedział na drugi raz, że nie można nadgryzać. No, z człowiekiem jest troszkę inaczej. Trzeba się nauczyć, że niestety w tym wypadku ucisa nasion nie jemy, nie połkamy. Najlepiej te osnówki sobie wydrylować, tak jak chociażby wiśnie. I wtedy spokojnie możemy osnówkę zjeść, nasionka wyrzucamy.
0: Tak, bo te osnówki są takie, no, wyglądają bardzo ładnie, soczyście, są takie lepkie po rozstarciu.
1: Ja osobiście w tamtym roku próbowałem, rzeczywiście przepyszne.
0: Tak? Ja nie próbowałem,
1: słodkawe,
0: powiem szczerze.
2: Żyje pan.
1: Słodkie są, żyje, nie ma problemu. Że osnówka jest jadalna, nawet gdzieś widziałem przepis na taki kisiel właśnie z osnówek.
0: Bo one same w sobie są kisielowate, tak.
1: Dokładnie, tak, jak najbardziej. A przy okazji, jak już jesteśmy przy owocach takich czerwonych, to jeszcze jest jedna roślina, kolejna, też dziko rosnąca w lasach liściastych, ale coraz częściej sadzona w ogrodach, jest to wawrzynek wilczołyko.
2: Tak.
1: Dokładnie. Przepięknie wiosną kwitnie, wczesną wiosną, już gdzieś tak luty, marzec zakwita jeszcze w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe w ogrodnictwie już można nawet spotkać o kwiatach białych odmiany. Przepięknie pachnie, taki zapach podobny do bzu lilaka mniej więcej. Niektórzy porównują z tym. Jak wiosną coś pachnie w lesie, to najczęściej jest to właśnie bartelek i pszczółko. W ogrodach przepięknie się rozrasta, a później latem wytwarza owoce o barwie czerwonej, które również są trujące.
0: Ale piękne.
1: Czyli niestety...
0: Apetyczne.
1: Kilka takich jagód to jest dla dziecka dawka śmiertelna. O. Czyli te piękne rośliny można mieć w ogrodzie, ale warto wtedy edukować dzieci, że samemu nic się w ogrodzie nie zbiera.
0: Tak, bo u moich rodziców rósł cis i ja od już najmniejszego, najmłodszych swoich lat byłem uczulony przez tatę i mamę, żeby tam się nie zbliżać do tej rośliny, nie jeść, nie dotykać i to mi zostało, chociaż mamy też dwa cisy obok domu, ale pamiętamy o tym, żeby jeśli cokolwiek robimy przy niej, żeby ją pielęgnować w rękawicach i z daleka.
1: Dokładnie. I to są właśnie takie nawyki wyniesione z domu, są najlepsze. Ja kiedyś akurat spotkałem się na takim wyjściu wspólnym w grupie właśnie poznawania przyrody wiosną. I było też właśnie małżeństwo z gdzieś tak 5-letnim synkiem.

0: dla nas, ale również dla dzieci. Czyli też właśnie uczymy dzieci, jeżeli mamy ogród, co jest jadalne, co jest trujące. Dokładnie. Co możemy dotykać, czego nie możemy dotykać.
1: Panie Grzegorzu, ale tu pan dotknął ważnej sprawy, że my kulejemy z edukacją, ponieważ...
0: Zgadza się.
2: Tak, to jest prawda, ale to też z czego wynika? Z tego wynika, że sami to obserwujemy dookoła nas. Jeśli ktoś buduje, załóżmy, dom, to on wycina wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, sadzi tuję i trawnik
0: i się truje
2: i nie ma się z czego nauczyć. Nie ma, bo gdzie nauczy dzieci?
0: Zgadza się. Tak przy okazji rzuciłem, że sadzi ten żywopłot stój i się truje, bo niestety żywopłot zachodni wydziela olejek eteryczny, w którym jest tujon. Mhm. Oczywiście w niewielkich ilościach nie jest on szkodliwy, jest nawet leczniczy, ale w dużych ilościach działa drażniąco na błony śluzowe. Działa również depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, może uszkadzać nerki, układ krwionośny, również działa poronnie. Czyli zgadza się, a szczególnie jest on wyczuwalny, jeżeli mamy tak dosyć dużo tych żywotników w jednym miejscu skumulowanych, nasadzonych, w słoneczny dzień, tam zazwyczaj jest na... jest trawniczek nisko przycięty, gdzie te słońce rzeczywiście się nagrzewa, rośliny się nagrzewają. Jak sobie chodzimy albo stoimy przy takim żywotnikach, właśnie przy tym żywopłocie, rzeczywiście czujemy zapach tego olejku lotnego. Niestety jest to już dla nas niebezpieczne. Jeżeli dłuższy okres przebywam w takim miejscu, możemy mieć podrażnienie błon śluzowych, zaczerwienienie oczu, jakaś chrypka, bóle gardła, podrażnione właśnie oczy, ale również działa to na inne układy, chociażby na nerki, na układ krwionośny. Czyli niestety, jeżeli możemy, unikajmy żywopłotów z żywotnika. Poza tym mamy tyle pięknych roślin liściastych, iglastych, które możemy wykorzystać dla na żywopłot.
2: Właśnie, tych rodzimych roślin.
0: Rodzimych, dokładnie. Przy okazji te żywopłoty będą miejscem zamieszkania różnego typu ptaków, również owadów. Przecież możemy zrobić żywopłoty z różnego typu krzewów, które wytwarzają owoce jadalne. Przy okazji zaprosimy chociażby...
2: Rokitnik na przykład bardzo piękny jest.
0: Nikt raczej tego nie przejdzie, tak. Ale również na przykład bardzo fajna jest świdośliwa, tak. Doskonała na nalewki, już owocuje, można owoce zbierać obecnie. A to jest gatunek, który u nas również można spotkać, rosnący. Czyli naprawdę jest z czego wybierać. Niekoniecznie muszą być tatuje.
1: Panie Grzegorzu, tematów mamy tak dużo, że myślę, że my się umówimy na kolejną audycję. Co pan myśli?
0: Ale nie ma problemu.
1: Tak?
0: Nie ma problemu. Później mogą być jeszcze jakieś nasiona dziwne, trujące, a jadalne. I bo panie, też nie zdążyłem powiedzieć.
2: Tak, i panie Grzegorzu, i też bardzo ważną rzeczą, którą pan wspomniał o tej edukacji, dzieci to są też i grzyby, bo tutaj no już się pojawiają w lasach, a chodzimy często na grzyby i nie wiemy, co zbieramy, albo zbieramy takie, których nie powinniśmy w ogóle zbierać. No i to wszystko przez to, że nie wiemy. Nie mamy...
0: Dokładnie. A z dziećmi na grzyby naprawdę trzeba iść bardzo rozważnie, bo tak. Osobiście miałem taką sytuację, że przybiegło do nas małżeństwo z kilkoma owocnikami w ręku. Co to jest? Bo dziecko jest właśnie w szpitalu, coś w lesie, coś rosło, złapało za to, wzięło do ust i połknęło.
2: I tragedia.
0: No właśnie.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Co to będzie? Na szczęście okazało się, że w tych, które były widoczne owocnikach, były to grzyby niejadalne, czyli po prostu po płukaniu żołądka nic się nie powinno stać i wszystko było w porządku.